Parę dziewczyn na ulicy Kożej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystko

0: Powtórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
4: Czy twój menadżer kogoś od Babczaka zna?
5: Czy mógłbyś wysłać nam przy stary do pewnego?
6: Bo chcemy uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
7: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?

0: jak ty.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę.
1: Sagrada Familia, obserwuję nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach, z lektorem w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na

się bezpiecznie. Nie ma w tobie ciebie, w tobie jesteśmy oboje. Kiedy łapiesz mnie za rękę, ja wreszcie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe. Nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

Znowu nie mogę zasnąć, liczę barany w TV. Mózgi bierze się łatwo, szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem miejsce z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Rusza w polski bus, a w nim paru psychopatów, bez nich ani róż. Nie, nie będzie tutaj kwiatów, batów ani róż. Może się zdarzyć guz, niepotrzebny.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko cię znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

go w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans jest od świtu zen. A tu neptyk, narcyz, nieogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Po co ta ocena jak i tak przestrzelić, mniejsza w którą stronę.

0: pierwszej lepszej restauracji i stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
1: Odważamy.
0: Teraz mamy za to wolność.
1: A nie wolność to wszystko.
0: Podobno kochają wolność, no.
2: Proszę pana, wolność bez pieniędzy to nie wola w nędzy.
3: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
1: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
3: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

0: Jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby.
1: Dzień dobry, 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony.

0: mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: wióry lecą, narwany wóz za góry przeciął. Nie zna wcale się zajmę rzeczą.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Czwórka Polskie Radio.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Gramy w czwórce.

0: Jeszcze raz. Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mu zielony, bo nie widzę, która, ale patrzę długo, w końcu widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, weź wyluzuj mordę, jak się spóźnię.

rowery, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. O Boże, słyszysz, szum morze, dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi

ciebie powierzę. Gramy przymierze, słychać rytm kroków, cienie rynsztoku, zrodzeni w mroku.

0: tył, potem w przód, nie wiem gdzie mam jadź.
1: Słuchasz Czwórki.

Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a

0: To jest protest, mój protest. To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.
1: Popatrz. Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest.
1: Popatrz.
0: To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.

Z akompaniamentem opowieści z życia wzięte. Jeśli ci to nie na rękę, możesz sobie włączyć drętwę. Teksty tych, co przyszli po mnie. Napisałem już piosenkę. Czas, by napisać historię.

0: Witam, Grzegorz.
1: Witam ciebie, Oskarze.
0: Mam małe pytanie.
1: Jakież to?
0: Gdzie jesteśmy?
1: Jesteśmy w...

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy!

I mam to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi. Lecz muszę to z siebie wyrzucić, bo nie pomogło Fendi, Gucci czy Louis V. Wiem, że oglądasz mnie z innego kąta. Skąd wiem? Ja też oglądam. I wszyscy wokół mówią mi, że mam 21 lat i że mam czas kogoś poznać.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: You are the Z Ride, wersja live, Acid Moro Vibes, Big Ups Radio Czwórka.
4: Yeah.
3: Lecimy z tym.

0: fun.
1: Tegoroczna majówka to taki przedsmak lata. Minęła ósma, sprawdzamy termometry.
2: Pogoda.
1: Drugi dzień długiego weekendu będzie bardzo ciepły i słoneczny. Termometry pokażą od około 16 stopni w górach oraz w rejonie Helu do około 23 w centrum i nawet 27 na zachodzie. Tylko lekki wiatr w całym kraju. Śmiało można spędzać czas na zewnątrz, spacerować, wybrać się na przykład do lasu. Dzisiaj między innymi o tym opowie jeden z naszych gości, który jest bushcraftowcem,

0: ale podpowiedzi dotyczące tego, jak zorganizować taką wycieczkę, mają też leśnicy. Chodząc po lesie, łatwo stracić orientację, przypomina podleśniczy Tomasz Pasławski z leśnictwa Rogienice.
1: Dobierzmy ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych, zabezpieczmy siebie repelentami przeciwko komarom i kleszczom, zabierzmy ze sobą również wodę i naładowany telefon, a jeśli wybieramy się na jakąś dłuższą wędrówkę, poinformujmy bliskich o naszych planach.
0: Trzeba też pamiętać, że las jest domem zwierząt, a my jesteśmy tam gośćmi.
1: Szanujmy to miejsce, korzystajmy z niego odpowiedzialnie. Te śmieci, które wniesiemy, zabierzmy je ze sobą. Nie róbmy hałasu, trzymajmy się wyznaczonych szlaków. W samym lesie i w odległości 100 metrów od jego granicy nie można używać otwartego ognia, a ogniska możemy palić tylko w wyznaczonych miejscach. Bardzo ważne jest również to, by pozostawiać auta w miejscach do tego przeznaczonych. Nie zostawiajmy dróg leśnych, dojazdów pożarowych.
0: Można zainstalować na telefonie aplikację Lasów Państwowych. Tam m.in. znajdziemy dokładne mapy, które działają bez zasięgu sieci komórkowej.
2: Autopromocja. Ruszaj z czwórką na majówkę. W sobotę zabieramy Was w podróż po Polsce, a naszym przystankiem będą Dolice. Nie wiecie gdzie to? To nieważne. My sprawimy, że poczujecie się jak podczas sielankowych wakacji. Małe miasteczko, duży festiwal muzyki klubowej i kobieca energia. Podczas audycji sprawdzimy, jak festiwale zmieniają charakter małych miast, jak działają na lokalną społeczność i czy wpływają na turystykę. Porozmawiamy też o lokalnej kulturze, codzienności i potencjale miejscowości, które rzadko trafiają na pierwsze strony przewodników. City Break Polska na żywo z Dolic, prosto z Venus Rising Festival w sobotę o godzinie 12. Zapraszam, Alicja Michalska.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Bo w Media Expert.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
14: Po reklamie.
15: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
14: Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Na audycję O co chodzi z tą majówką zaprasza Weronika Puszkar.
1: 8 minut po godzinie 8 rozpoczynamy drugi dzień majówki. Jestem bardzo ciekawa, ilu z was jest już na nogach mimo tego wolnego dnia. Może nawet nie o to chodzi, że działacie na pełnych obrotach, ale odpoczywacie, może pijecie pierwszą kawę, jecie śniadanie. Ja wczoraj miałam właśnie taki wolny dzień i mimo tego przebudziłam się tak około godziny 7. Chwilę poleżałam i szczerze mówiąc już zaczęłam coś tam robić. Jeżeli też należycie do rannych ptaszków, to bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj razem spędzić ten poranek. Mam dla was oczywiście dużo dobrej muzyki od naszej muzycznej redakcji, ale też kilka pomysłów na to, jak spędzić najbliższe dwa dni w otoczeniu przyrody, no i oczywiście aktywnie. Ale wcześniej sprawdzimy sobie, jak to się właściwie stało, że my tak możemy się lenić na początku maja. Skąd wzięła się majówka? Odpowiedzi poszukamy niebawem. Zapraszam do godziny 10. Jesteśmy razem. Gest Julka na początek naszego spotkania.

0: O co chodzi z tą majówką?
1: A my dzisiaj sprawdzamy oczywiście, jak ten czas spędzacie i widzę, że pomysłów nie brakuje, bo nie tylko nad wodą, nie tylko w lesie, ale też w górach pojawiają się prawdziwe tłumy. Do Szczawnicy na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego wielu turystów przyciągnął wiosenny redyk, czyli taki symboliczny moment wyprowadzania owiec na hale. Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż jest dostępna trasa w kotle gąsienicowym. Wyruszający na wycieczkę Doliną Kościeliską i Doliną Chochołowską mogą podziwiać m.in. kwitnące krokusy.
2: Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze.
3: Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
4: Pstryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
5: No widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja.
6: Fajnie, pogoda dopisuje.
7: Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne.
8: Ciepło. Bardzo fajnie.
9: Wrażenia niesamowite.
10: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
1: Ciepło, ale w wyższych partiach Tatr panują trudne zimowe warunki. Ratownicy Topry przypominają, że na szlakach powyżej schronisk zalega gruba warstwa śniegu i zalecają wędrówki w tych niższych partiach gór. W Tatrach powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Ja jestem też ciekawa, jak wy spędzacie majówkę, co robicie. Dajcie znać, nawet jeżeli stwierdziliście, że będziecie się lenić przed telewizorem, to myślę, że warto o tym powiedzieć, żeby pokazać, że majówkę możemy spędzać tak, jak tylko nam się podoba. 22 645 21 00 to jest numer do naszego studia.

0: tym roku kalendarz ułożył się wyjątkowo niefortunnie, dlatego że majówka trwa jedynie 3 dni, ale musicie przyznać, że pogoda to już się naprawdę udała.
1: O co chodzi z tą majówką?
0: I tak mówię o pogodzie, dlatego że wcześniejsze dni były jeszcze długo chłodne. Zima też ciągnęła się bardzo w tym roku, no i też była wyjątkowo mroźna. Dlatego myślę, że trzeba się cieszyć z tego, co mamy, nawet jeżeli tych dni wolnych jest zaledwie kilka. A dlaczego w ogóle je mamy? Dzisiaj z nami jest Marek Blacha z Instytutu Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk. Cześć Marku.
2: Cześć, cześć Weroniko. No z tą pogodą dobrze zauważyłaś, bo bardzo często mówi się o takim żarcie, ile temperatury będzie na majówkę. Będzie 30 stopni, 1 maja 10, 2 10 i 3 też 10. Także dzisiaj w tym roku tak na szczęście nie jest.
0: No właśnie, tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli 5 dni majówki i byłyby dużo niższe temperatury, no to nie wiem, czy byśmy tak się cieszyli z tego wolnego czasu. A od kiedy w ogóle taka majówka, jaką dzisiaj obchodzimy, jest obecna w kalendarzu? Od jak dawna mamy te przynajmniej 3 dni majówki?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawa geneza tych 3 dni maja, tych 3 dni majówki, bo jakby spojrzeć na te święta, 1 maja,

0: Święto Pracy, 2 maja Święto Flagi Państwowej, 3 maja Święto Konstytucji, no to to są święta, które mają troszkę inną genezę. I moglibyśmy powiedzieć, że takie nieoficjalne świętowanie majówki jako 3 dni pod rząd rozpoczęło się mniej więcej około roku 1990, tak? Czyli od kwietnia, kiedy po, że tak powiem, odzyskaniu suwerenności, po upadku komunizmu, święto 3 maja znowu zostało przywrócone jako święto państwowe w kwietniu 1990 roku, więc było to niecały rok po obradach Okrągłego Stołu. No i wtedy mieliśmy Święto Pracy, które zostało nam jako ta spuścizna czasów komunizmu. Mieliśmy 3 maja jako przywrócone święto, które miało swoją genezę od bardzo długiego czasu, no bo Konstytucja 3 maja to jest 1791 rok. Co prawda podczas zaborów to święto nie było obchodzone, to znaczy nie było obchodzone legalnie, tak? Starano się upamiętać rocznicę, ale to było nielegalne. W II Rzeczpospolitej to święto było świętem państwowym, no ale niestety podczas komunizmu znowu zostało zakazane. No i dopiero w 1990 roku po upadku komunizmu znowu obchodzimy 3 maja. No i przez długi czas, przez ponad dekadę mieliśmy 1 maja jako święto pracy i 3 maja jako święto konstytucji. I ten 2 maj był trochę po środku. On był trochę takim wyrzutkiem, można by było powiedzieć, bo nie do końca było wiadomo, co z tym dniem zrobić, ale już Polacy w latach 90. obchodzili sobie tą 3-dniową majówkę. No bo wiadomo, 1 dnia mamy wolne, 3 dnia mamy wolne, no to 2 też wypada mieć wolne i bardzo często brano wolne. No i pojawił się pomysł i ten pomysł wszedł w życie w 2004 roku, aby ustanowić 2 maja dniem flagi państwowej. Tam się jeszcze pojawiały pomysły, aby zamiast flagi był dzień orła białego, ponieważ uznano godło za naczelne spośród symboli Rzeczypospolitej, ale ogólnie ostatecznie weszła ta flaga. No i to też nie jest do końca przypadkowe, bo 2 maja na przykład polscy żołnierze zdobywający Berlin 1945 roku wywiesili polską flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, tak? Więc to już mieliśmy jakiś taki symbol. Mhm. Podczas komunizmu 2 maja flagi polskie, biało-czerwone, zdejmowano zaraz po obchodach pierwszomajowych. Dlaczego? Ponieważ żeby nie kusić ludzi tymi zakazanymi podczas komunizmu obchodami 3 maja, tak? Dlatego 2 maja ściągano te flagi i stąd też zaczęło się kojarzyć to, że z 2 maja zaczęło się kojarzyć z dniem flagi. Dlatego też ostatecznie wprowadzono uchwałą Sejmu Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego 2004 roku. Co prawda nie jest to dzień wolny od pracy, no ale wielu Polaków bierze sobie wolne, no bo jak pierwszy wolny, trzeci wolny, no to drugi też wypada być wolny, prawda?
1: No właśnie, ja tak sobie pomyślałam, że teraz tak samo często bierzemy sobie wszystkie dni dookoła, wybieramy sobie urlop i może kiedyś jeszcze ktoś wpadnie na to, żeby nam jeszcze tę majówkę tak oficjalnie już przedłużyć. Skoro to też się tak trochę brało od tego, że tego 2 maja sobie robiliśmy już wolne. A jak, bo jeszcze też ciekawe jest to, co powiedziałeś, że wcześniej tylko ten 1 maja, co prawda już jakiś czas temu, ale że tylko ten jeden dzień był oficjalnie wolny. A jak celebrowano majówkę? Czy właściwie zawsze, skoro to wiązało się też z tym, że temperatury rosły, że już było coraz bardziej zielono, że mieliśmy taki przedsmak wakacji, to już wtedy Polacy wpadli na to, żeby odpoczywać gdzieś poza miastem, wyjeżdżać, może niekoniecznie za granicę, niekoniecznie nad morze, ale chociażby na działki?
0: No to zależy, kiedy mówimy o jakiej celebracji, tak? No bo podczas święta komunizmu, kiedy tylko 1 dzień był wolny, no to mieliśmy obchody pierwszomajowe i obchody pierwszomajowe, które teoretycznie były dobrowolne, a w praktyce podjeżdżały autobusy pod zakłady pracy i wywoziły robotników na, że tak powiem, przymusowe obchody pierwszomajowe. Także to był teoretycznie dzień wolny, ale działo się dużo takich, że tak powiem, obchodów państwowych, jakieś pochody, jakieś parady. Mhm. Bardzo często te parady miały taką formę religijną, to znaczy one przypominały coś na wzór form religijnych, nie? To znaczy niesiono jakieś państwowe sztandary, z których wystawały wstążki i to się kojarzyło z taką

procesją Bożego Ciała. Także państwo podczas komunizmu robiło wszystko, aby ten dzień 1 maja troszkę pokazać jako taki właśnie formę religijną, ale taką religię państwową. Też Kościół katolicki na to jest bardzo ciekawe, zareagował, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, no ale 1 maja w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika. I to jest święto wprowadzone przez

0: święto wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 roku, aby zaproponować jakąś taką alternatywę dla tego Międzynarodowego Święta Pracy, które mimo wszystko ma swoją genezę w partiach socjalistycznych, w partiach komunistycznych, więc w kościele w dniu 1 maja obchodzi się święto Józefa Rzemieślnika, który, no właśnie, był rzemieślnikiem, zajmował się ciężką fizyczną pracą.
1: No mnóstwo tych informacji. Ja jeszcze tylko dodam, że już w okresie Polski Ludowej początek maja był kojarzony ze spożywaniem kiełbasy i przed świętem organizowano takie zwiększenie podaży tego produktu, żeby zachęcić Polaków właśnie do wychodzenia z domów i wzięcia udziału w pochodach, ale też celebracji tego początku maja. Marek Blacha z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk był naszym gościem. Marku, dzięki wielkie za spotkanie.
0: Dzięki wielkie, Weroniko, i do zobaczenia.

0: że dzisiaj wybieramy się do lasu. Razem z nami jest Marcin Surowiec, autor kanału Bushcraftowy. Cześć Marcinie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Słowo bushcraftowiec chyba od niedawna funkcjonuje, przynajmniej nie jest każdemu jeszcze dobrze znane.
1: No ja myślę, że w takim rozumieniu szerokim faktycznie nie jest to najbardziej popularny termin. Natomiast w tej takiej naszej outdoorowej niszy to myślę, że od dobrych 20 lat w Polsce słowo jest dosyć jasno rozumiane jako definicja kogoś, kto lubi biwakować, ale w takim stylu trochę bardziej zbliżonym do natury. Niekoniecznie z najbardziej nowoczesnym sprzętem, może czasem z trochę bardziej tradycyjnym sprzętem, może sposób taki trochę bardziej minimalistyczny, taki bardziej wykwalifikowany sposób biwakowania. Czy jest to taka osoba, która takie biwakowanie uprawia?
0: A bushcraftowiec równa się survivalowiec?
1: Nie, zdecydowanie nie. Survival to jest sztuka przetrwania, tak? Takie umiejętności, wiedza, która jest bezpośrednio związana z przeżyciem jakiegoś zdarzenia. I to wcale nie musi być powiązane z lasem, prawda? Bo jeśli będziemy w płonącym budynku, to też musimy się wykazać umiejętnościami survivalowymi, żeby z tego budynku wyjść. Czasem faktycznie to tak jest, że ten bushcraft nam się kojarzy z survivalem, ale jednak istotą bushcraftu jest to, żeby sobie zapewnić komfortowe bytowanie w terenie, tak? Żeby iść sobie na biwak do lasu, spędzić tam weekend, spędzić kilka dni i wiedzieć, jak to zrobić, żeby nam było wygodnie. No, celem survivalu sztuki przetrwania jest jednak przeżycie konkretnej sytuacji, która wiąże się z zagrożeniem, czy to zdrowia, czy to życia, więc nie utożsamiałbym tych pojęć.
0: No właśnie, ale kiedy chcemy spędzić jakiś czas w lesie, może nawet tam przenocować, da się zapewnić taki komfort, jak to nazwałeś, czy może ostatecznie i tak z tego powstaje taka sztuka przetrwania?
1: No właśnie, z mojego punktu widzenia to nie jest sztuka przetrwania, dlatego że kilka umiejętności, kilka elementów ekwipunku sprawia, że naprawdę możemy sobie w tym lesie działać komfortowo i to nie ma nic wspólnego z przetrwaniem. To nie jest tak, że po prostu walczymy w każdej minucie o to, żeby nam nie było zimno, żeby nas niedźwiedź nie pożarł. No nie, jeśli się dobrze przygotujemy, mamy kilka umiejętności i mamy dobry ekwipunek, to naprawdę ten czas możemy spędzić w pełnym komforcie, w pełnej przyjemności, bez żadnych sytuacji, które sprowadzą się do tego, że będziemy walczyli o przetrwanie.
0: Marcinie, jak twoja majówka tegoroczna?
1: Ja wybieram się w teren oczywiście. Akurat na tą majówkę zaplanowałem sobie jeden z polskich szlaków długodystansowych. Jest to szlak, który prowadzi z Tarnowa na szczyt, który nazywa się Wielki Rogacz. Natomiast ja ten szlak będę pokonywał w odwrotnym kierunku, czyli ze szczytu Wielki Rogacz będę się kierował w stronę Tarnowa. No jest to, tak jak powiedziałem, jeden z polskich długodystansowych szlaków, więc dla piechura takiego sprawnego to myślę, że tydzień to jest tydzień, który trzeba na to poświęcić. Natomiast ja ten szlak będę pokonywał na rowerze, więc mam nadzieję, że zmieszczę się właśnie w tym majówkowym weekendzie, że uda się to pokonać.
0: Gdzie będziesz nocował?
1: Niż tydzień. No w lesie oczywiście. Mhm.
0: Ale masz już cały sprzęt przygotowany, czy to jest namiot, śpiwór, jak to wygląda?
1: Ja będę nocował z takim dosyć minimalnym zestawem, będę miał matę do spania, będę miał śpiwór i będę miał coś, co nazywa się biwibagiem, czyli jest to taki pokrowiec, do którego się wsadza matę, na której się śpi śpiwór. Istota tego polega na tym, że ma to chronić po prostu przed jakimś wilgotnym gruntem, przed zawiewającym wiatrem, przed jakąś poranną rosą. Ale jest to takie bardzo, bardzo minimalistyczne schronienie. No zaletą tego oczywiście jest to, że jest bardzo, bardzo lekkie i zajmuje bardzo niewiele miejsca po spakowaniu.
0: Dzisiaj Marcin Surowiec, autor kanału Bushcraftowy, jest naszym gościem. Za moment porozmawiamy o tym, jak przygotować sobie taką noc w lesie.

0: Niwy, sobotni poranek, gramy dużo muzyki i towarzyszymy wam już od godziny 8, a jeżeli nie macie pomysłów na to, co zrobić z resztą dnia, to mamy kilka propozycji.
1: O co chodzi z tą majówką?
0: Poranek weekendowy u nas zawsze w rytmie eko i na majówkę też z tej tradycji nie rezygnujemy, dlatego

0: tak? Więc mijamy się. Natomiast no, zdarzały się takie sytuacje, kiedy wybierałem na nocleg jakieś miejsce, powiedzmy, bardziej popularne albo bardzo widokowe, tak? Czyli takie miejsce, do którego no, ciągnie ludzi, bo chcą się nacieszyć fajnym widokiem. To faktycznie w takich sytuacjach zdarzało się, że ja już mając rozłożony obóz, no, przychodziły kolejne osoby z takim samym zamiarem, żeby też w tym miejscu noc spędzić. Więc tak, to muszę powiedzieć, że to się może zdarzyć, ale to zależy głównie od tego właśnie, jakie miejsce wybierzemy. Jeśli wybierzemy miejsce super widokowe w górach, no to wiadomo, jak z każdym popularnym miejscem, musimy się liczyć z tym, że ktoś tam może być.
1: Marcin Surowiec, autor kanału Bushcraftowy, był razem z nami. Bardzo dziękuję, Marcinie, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: 10 minut pozostało do godziny 9. Po pełnej wracamy do naszych pomysłów na to, jak majówkowy czas spędzić. A u nas teraz nowość. Six Lack i Bird Flu. Utwór zapowiadający album Love is the New Gangsta. Melancholina, luźna, filozoficzna nawijka, która idealnie komponuje się z minimalistyczną produkcją. Z ciekawostek zarówno na okładce, jak i w klipie pojawia się córka artysty.
2: Nowość na playliście.

0: under pressure. Think I finally understand a lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Autopromozja.
2: Dolce Vita. W sobotę na majówkę od 10 do 12. Italo Disco, słoneczny groove z Neapolu. Klasyka gatunku, nowe świeże utwory, które radość i błogość nam przyniosą, no i sprawią, że wszystko wokół zakwitnie. Zapraszam ja, ragazzo Marcin Hubert, Well Harper.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A z

0: Za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Czwórka.

0: Ciące i WCK. Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Temperatura dzisiaj od około 16 stopni w górach oraz w rejonie Helu do około 23 w centrum i nawet do 27 stopni zobaczą mieszkańcy na zachodzie kraju. Oczywiście warto tę pogodę wykorzystać i tak na przykład w Chrzybsku Wielkim w Wielkopolsce trwa 3-dniowy festiwal kwiatowy. Międzynarodowe targi tulipanów odbywają się po raz 16. Największym magnesem są tulipanowe pola z milionami kwitnących kwiatów. W latach ubiegłych, kiedy wegetacja roślin była wcześniejsza, część okazów na początku maja była już przykwitła, a inne trzeba było trzymać w chłodni. W tym roku kwiaty będzie można obejrzeć w pełnej krasie, mówi jeden z organizatorów, plantator Bogdan Królik.
2: Ze względu na to, że zima była taka, jaka była, no po prostu przypomniała o sobie normalne czasy, gdzie minus 15 kiedyś było normalnością, a nie incydentem. Więc te niskie temperatury spowodowały, że jest wegetacja spóźniona, a co za tym idzie, kwitnienie tulipanów jest opóźnione.
0: Tradycją międzynarodowych targów tulipanów w Chrzybsku Wielkim jest nadawanie imienia nowym odmianom tulipanów. W tym roku jedna z nich otrzyma imię znakomitego sportowca, czterokrotnego mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego. Wstęp na targi jest bezpłatny.
1: Autopromocja.
3: Kiedyś liczył się tylko bas i ciemna sala.
4: Dziś szukamy w klubie czegoś więcej.
3: Razem z Bertem analizujemy, jak zmieniły się nasze imprezowe przyzwyczajenia.
4: Od nostalgii początku lat 2000 po najświeższe premiery tego roku.
3: To będzie dialog o muzyce, o ludziach i o tym, do czego właściwie dziś się tańczy.
5: Klub 2026.
4: Zapraszamy sobotę od 16 do 18.
3: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
4: Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Autopromocja.
6: Polskie Radio.

0: Na audycję O co chodzi z tą majówką zaprasza Weronika Puszkar.
1: Ale przyjemne dźwięki ptaków w tym dżinglu. Druga godzina majówkowego poranka właśnie się rozpoczyna i myślę, że większość, która miała już pospać, to pospała. Mamy w końcu 5 minut po godzinie 9. Przynajmniej ja zachęcam do tego, żeby wstawać wcześniej, bo

Nie ma nic przyjemniejszego niż wolny poranek, który możemy spędzić dodatkowo w pięknym słońcu. Jeżeli jeszcze macie możliwość wyjścia na zewnątrz, do ogródka albo chociaż na balkon i tam wypić pierwszą kawę, to naprawdę macie wszystko. A my w tej godzinie pójdziemy jeszcze dalej, dlatego że nie tylko do ogrodu, nie tylko na balkon, ale do puszczy. Wybierzemy się do Puszczy Białowieskiej z naszym kolejnym gościem, żeby sprawdzić, jak ona wygląda i czym pachnie na początku maja. Zapraszam do godziny 10. Jesteśmy razem.

0: O co chodzi z tą majówką?
1: W majówkowym poranku czwórki szukamy sposobu na spędzenie wolnego czasu, a myślę, że wielu z Was zgodzi się ze mną, że najlepiej odpoczywa się i przewietrza głowę na zewnątrz, w otoczeniu przyrody i zwierząt. To wszystko znajdziemy w Puszczy Białowieskiej, do której już teraz Was zabieramy. Razem ze mną jest dr Paulina Szafrańska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Czytałam, że w maju Puszcza Białowieska to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Zgadzasz się?
2: Absolutnie się zgadzam. Ja to lubię jeszcze trochę ten wcześniejszy czas, kwiecień, kiedy jest mało liści na drzewach. I wtedy kwitną zawilce, kwitną przylaszczki, fiołki i się idzie przez las taki zielono-biało-fioletowy dywan.
1: No właśnie tak się zastanawiałam, czy początek maja to już jest rzeczywiście ten pełen rozkwit.
2: No więc w maju już nawet widać taką różnicę w ciągu tygodnia, że te liście się pojawiają, jest ich więcej, wtedy się pojawia więcej cienia w lesie i te kwiaty, które kwitną na dnie lasu, przestają kwitnąć i wtedy jest inaczej po prostu. Natomiast ta pora, kiedy te liście są jeszcze nierozwinięte, jest o tyle dobra na spacery, no bo łatwiej wtedy dojrzeć z ptaki czy też ssaki.
1: Kwitnie czosnek niedźwiedzi?
2: Czosnek niedźwiedzi jeszcze nie kwitnie. Jak byłam 2 tygodnie temu, to... A właśnie, bo to było 2 tygodnie temu, to może już kwitnie. Ale już powoli pachnąć zaczyna.
1: I jaki to jest zapach?
2: Czosnku. To jest zapach czosnku. Taki delikatniejszy i też smak tych liści jest taki delikatniejszy. Sporo z moich znajomych hoduje w ogródku czosnek i dodaje do sałatek.
1: Czym jeszcze pachnie Puszcza Białowieska o tej porze roku, poza czosnkiem niedźwiedzim?
2: Czym pachnie?
1: Bo to pewnie też się zmienia w zależności i od pory roku, ale też może od pory dnia, od tego jaka jest pogoda, czy spadł deszcz na przykład.
2: Deszczu nam brakuje, zdecydowanie. I widać niestety, bardzo nad tym boleje tą suszę hydrologiczną, która jest szczególnie właśnie na tym naszym obszarze podlaskim. I tam, gdzie stała woda w puszczy, no to teraz tej wody jest bardzo, bardzo mało, albo w ogóle jej nie ma. I to nie ma już jej od kilku lat. Mhm. Więc tęsknimy za deszczem, tęsknimy za tym zapachem deszczu, przynajmniej ja tęsknię, za tą wilgocią, która jest w powietrzu. Czasem daje się wyczuć, że było jakieś zwierzę przed nami, ale dużo więcej takich zapachów jest jesienią, bo wtedy te zwierzęta są dużo bardziej aktywne. Myślę sobie tu o rykowisku. Natomiast wiosną to raczej taki delikatny zapach kwiatów.

0: jeżeli już, no bo my jako ludzie jesteśmy dosyć słabi w węchu. My bardziej zwracamy uwagę na to, co widać i na to, co słychać.
1: A przypominasz sobie sytuację, w której no właśnie byłaś w puszczy i czułaś, że przed chwilą tutaj było jakieś zwierzę i domyślałaś się jakie?
0: Tak domyśleć się to nie mam aż tak dobrego węchu, no chyba, że to był koń, bo mamy też bryczki, które obwożą turystów. Koń jakby jest takim zapachem, który da się odróżnić od innych zapachów, więc tak aż tak dobra to nie jestem.
1: Czy jednak inaczej jest, kiedy pójdziemy sobie na taki spacer po puszczy z samego rana, o świcie, a nieco inaczej wieczorem?
0: Na pewno to inaczej pachnie las, natomiast wydaje mi się, że to też jest dużo, zależy od wilgoci. I dlatego ten las trochę inaczej pachnie wieczorem i rano, jeżeli jest wilgotno, no bo w ciągu dnia się nagrzewa od słońca i tej wilgoci jest mniej.
1: No to pewnie teraz jest taki idealny czas na spacer, bo jeszcze jesteśmy przed upałami, jeszcze te dni są tak, chłodniejsze.
0: Tak, jak najbardziej. No i też ta różnica temperatur jest dosyć duża między nocą a dniem, więc to też zawsze daje bardziej różnorodną gamę odczuć.
1: To za chwilę porozmawiamy jeszcze o tych zwierzętach, które można spotkać w Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj z nami jest dr Paulina Szafrańska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

0: Puszcza Białowieska jest domem dla wielu gatunków zwierząt. Strona Białowieskiego Parku Narodowego podaje, że konkretnie domem dla 58 takich gatunków ssaków i około 250 gatunków ptaków. Więc jeżeli szukacie towarzystwa w majówkę, to tam na pewno go nie zabraknie. Dzisiaj z nami jest dr Paulina Szafrańska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. To jaka jest szansa na to, że rzeczywiście jakieś zwierzę w Puszczy Białowieskiej spotkamy?
1: To jest trudne pytanie, bo szansa w porównaniu z czym? No jak pojedziemy do ogrodu zoologicznego,

0: zoologicznego, no to na pewno szansa jest dużo, dużo mniejsza niż w ogrodzie zoologicznym. I te zwierzęta, bądźmy szczerzy, one nie chcą się z nami spotkać. One raczej nas unikają, szczególnie ssaki, bo ptaki mniej na nas zwracają uwagę, aczkolwiek też bardzo. No, opowiadała mi moja koleżanka Dominika Koprowska, która u nas w instytucie zajmuje się nagraniami. Mamy takie projekty, w ramach których rozwieszamy mikrofony w lesie i nagrywamy to, co słychać. I ona opowiadała, że jest różnica między nagraniami, a tym, co ona słyszy, jak idzie, bo na przykład kowaliki, to jest taki nieduży ptak, który chodzi głową w dół, taki szaro-niebieski. Kowaliki bardzo mocno reagują na obecność człowieka, więc jak idzie się samemu przez las, to się bez przerwy je słyszy i czuje się ich obecność. Natomiast jak się odsłuchuje nagrania, to one się w ogóle nie odzywają.
1: To ciekawe.
0: Bo nie mają po co.
1: Ale to ciekawe pod kątem tego, że tego, co wcześniej wspomniałaś, że jeżeli chodzi o zwierzęta, to raczej nas unikają, a z ptakami jest wręcz odwrotnie, tak?
0: To one też nas unikają. To są alarmowe okrzyki, piknięcia, pisknięcia. To nie jest tak, że one mówią, o hura, ktoś nas przyszedł odwiedzić, tylko uważajcie, idzie, uważajcie, jest tutaj.
1: Ale to ciekawe, bo my się zawsze cieszymy, kiedy słyszymy śpiew ptaków, już niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Czasami po prostu mieszkamy poza miastem i budzi nas śpiew ptaków. No dobra, ale czasami to jest, tak jak mówisz, ten alarm dla innych gatunków, żeby uciekały, ale też zdarza się, że po prostu śpiewają?
0: Nie, no oczywiście. Oczywiście ptaki śpiewają, to jakby wiemy wszyscy, tylko to jest takie ciekawe, jak jest się biologiem i trochę się wie o tych zwierzakach, a inaczej jak podchodzi się do nich z takiego punktu widzenia świeżego, bym to nazwała, takiego idziemy na spacer do lasu. I ja żałuję, że straciłam trochę tego świeżego podejścia, no bo ten poranny śpiew ptaków, który jest czasami niesłychanie głośny i dla nas jest to taka przyjemność, dla nas jest to taka błogość, słuchamy tego, relaksujemy się przy tym, a z ich punktu widzenia to jest niesamowite napięcie. To jest sprawdzanie listy obecności, kto przeżył noc. To jest informowanie, słuchajcie, cały czas tutaj jestem, nikt nie może objąć mojego terytorium. To jest ryzyko, bo jak odzywasz się, no to wtedy drapieżnik cię łatwiej może namierzyć. Więc to jest wysiłek energetyczny. Więc ten poranny śpiew ptaków, który dla nas jest takim synonimem relaksu i wyciszenia, dla nich jest po prostu najbardziej intensywnym momentem, no może nie najbardziej, ale jednym z takich bardzo intensywnych momentów w ciągu dnia.
1: To jakie ptaki teraz możemy usłyszeć w Puszczy Białowieskiej?
0: Właściwie już wszystkie przyleciały. Nie przyleciały tylko takie, które są późno przylatującymi ptakami, na przykład wilgi jeszcze nie ma. Dzięcioły w maju to już tak trochę mniej bębnią albo śpiewają, bo niektóre dzięcioły bębnią, niektóre dzięcioły śpiewają, to są ich godowe głosy. W Białowieży obserwowaliśmy przez lata przed COVID-em takie zjawisko, że pierwsza fala turystów to była w kwietniu, kiedy przyjeżdżali zazwyczaj emeryci z Holandii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z wielkimi aparatami fotograficznymi. Ich celem było sfotografowanie dzięcioła trójpalczastego albo dzięcioła białogrzbietego, które są bardzo, bardzo rzadkie. No a kwiecień jest świetnym momentem na fotografowanie właśnie ze względu na to, że jest tak mało liści na drzewach i jest taka dobra widoczność.
1: Ale to w takim razie, co my możemy zrobić, żeby jeszcze nie płoszyć tych ptaków? Poza tym, że powinniśmy się zachowywać cicho, wyciszyć telefon, no może właśnie korzystać z tego aparatu, ale w taki sposób, żeby nie robić za dużo zamieszania?
0: Na pewno nie gadać w lesie. Natomiast z tym robieniem zdjęć to wiem, że od znajomych fotografów, że jest duża dyskusja na temat etycznego fotografowania, dlatego że w celu uzyskania najlepszego ujęcia fotografowie niektórzy zdarza się, że przeganiają na przykład takiego ptaka, co dla niego jest dosyć uciążliwe.
1: Celowo?
0: Tak, żeby był w lepszym świetle albo na lepszym tle, więc tego nie wolno robić.
1: I jeszcze używają flesza pewnie, lampy.
0: Tego nie wiem, ale na pewno nie wolno robić, znaczy po prostu to kosztuje ich energię. Nie mogą apolować, nie mogą zajmować się znajdowaniem jedzenia dla swoich piskląt. Czasami muszą zejść z gniazda, no bo boją

0: się i potem boją się wrócić. Te jajka, one nie mogą zostać bez wysiadywania, bez temperatury za długo, no bo wtedy te pisklaki, które są w środku, umrą. Więc apeluję bardzo, że jeżeli już robimy zdjęcia, to tak, żeby jak najmniej przeszkadzać im, no i zachowywać się cicho.
1: No, nawet sobie nie zdajemy sprawy ze skutków naszej obecności w lesie. A jeszcze dopytam cię o te zwierzęta. Co zrobić, żeby jakieś te zwierzęta w Puszczy Białowieskiej spotkać? Gdzie się udać? Gdzie szukać śladów zwierząt?
0: Ślady zwierząt to jest bardzo dobry pomysł. I mamy dużo przewodników, można kupić takie książki, gdzie są opisane tropy i rozpoznawać tropy. No to najlepsze są miejsca takie bagniste, gdzie te łapy się dobrze odciskają. Są też tam w takich przewodnikach obrazki kup różnych zwierząt, które też można rozpoznać. Różne gatunki robią różne kupy, wiadomo, większe robią większe kupy, mniejsze robią mniejsze kupy. Co innego znajdziemy w kupie wilka, a co innego znajdziemy w kupie jelenia. Więc to są bardzo fajne sposoby, żeby tą obecność zwierząt doświadczyć. No i zwierzęta zwykle się trzymają z daleka od tych ścieżek turystycznych. Nie zachęcam, żeby z nich zbaczać. Ale rzeczywiście wyjście wcześnie rano jest dobrym pomysłem, no bo one zwykle mają aktywność nocną, co jest też spowodowane naszą aktywnością, dlatego że my jesteśmy zwierzętami dziennymi, to one są zwierzętami nocnymi, bo jednak boją się nas bardzo.
1: Dostosowały się do nas, do naszej obecności. To w takim razie, na które gatunki najbardziej możemy liczyć o tej porze roku?
0: No na pewno w Puszczy Białowieskiej żubr jest takim gatunkiem, który łatwo zobaczyć i one często wychodzą na polany w okolicach wsi, no bo tam jest trawa, która jest koszona, więc ona jest smaczna i soczysta i no, sady jabłkowe, no w tej chwili nie ma jabłek, ale jesienią są jabłka, które one lubią. Więc wtedy przychodzą do sadów. Natomiast wszystkie inne, no to trzeba po prostu dużo chodzić po lesie i mieć dużo szczęścia.
1: Doktor Paulina Szafrańska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

0: O co chodzi z tą majówką?
1: Dzisiaj w czwórce w poranku razem z nami jest dr Paulina Szafrańska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. No i spędzamy ten poranek w Puszczy Białowieskiej. Czy w ogóle można sobie tak samopas spacerować po puszczy?
2: Puszcza Białowieska po polskiej stronie, bo Puszcza Białowieska to jest bardzo duży kompleks leśny, dzielimy ją z Białorusią. Po polskiej stronie mamy Park Narodowy, w którym obowiązują takie same zasady jak we wszystkich innych parkach narodowych, czyli że należy poruszać się po szlakach. I wewnątrz Parku Narodowego Białowieskiego jest rezerwat, do którego jest wstęp tylko z przewodnikiem i tam jest ścieżka turystyczna, po której przewodnicy odprowadzają. Bardzo polecam, bo oni mają ogromną wiedzę i odpowiadają na wszelkie pytania i mają takie właśnie swoje ulubione miejsca, w których opowiadają różne przyrodnicze historie i opowiadają też trochę o historii Puszczy Białowieskiej jako kompleksu leśnego, więc taki historyczny wątek też tam się pojawia. Pozostała część Puszczy Białowieskiej to jest las komercyjny, to jest las pod jurysdykcją Nadleśnictwa Białowieża, Nadleśnictwa Browski, Nadleśnictwa Hajnówka. No i tam po prostu można drogami leśnymi chodzić na spacery. Są tam też szlaki i tam też jest bardzo dużo pięknych miejsc, a jest dużo mniej ludzi, więc polecam również tą część gospodarczą Puszczy Białowieskiej.
1: Bo wspominałaś o przewodnikach, to rozumiem, że oni nas też prowadzą po różnych takich edukacyjnych ścieżkach? Czy te ścieżki takie są organizowane po prostu i możemy z nich skorzystać?
2: Jest kilka ścieżek edukacyjnych, takich właśnie z tablicami, można z nich absolutnie skorzystać. Jest ścieżka żubra, jest szlak Wysokie Bagno, którym można przejść i tam są tablice, z których można czerpać informacje.
1: I co się dzieje na takim szlaku?
2: Wszystko się może wydarzyć, więc należy się bardzo pilnie rozglądać. Ja bym też uwagę waszą zwracała na drzewa, którym zazwyczaj poświęcamy dużo mniej uwagi, bo wszyscy strasznie chcieliby zobaczyć ptaka albo strasznie chcieliby zobaczyć ssaka, a im to jest też trudniejsze do zobaczenia gatunek, tym przykładamy do niego większą wagę. To zresztą też naukowcy, którzy zajmują się ochroną przyrody, to badali. Natomiast te drzewa, które spotykamy, które możemy oglądać w Puszczy Białowieskiej, są dużo, dużo większe niż wszędzie indziej. I to jest absolutnie niesamowite wrażenie. Więc tutaj bym też zwracała waszą uwagę na rośliny, na pewno. Natomiast przewodnicy, jest dużo biur przewodnickich Białowieży, dużo jest osób, które są przewodnikami i to oni są bardzo dobrze szkoleni, mają ciągle wykłady, żeby utrzymać tą licencję, trzeba się cały czas dokształcać, ale można takiego przewodnika nie tylko poprosić, żeby zabrał do lasu, do rezerwatu, gdzie wstęp jest tylko z przewodnikiem, ale też na jakąś inną trasę. Kiedyś miałam znajomych, którzy przyjechali z córką, koniecznie chciała zobaczyć bobry. No więc chodzili po takich ścieżkach, na których te bobry można spotkać i mieli sukces.
1: I pewnie dużo mrowisk można spotkać.
2: Mrowiska są, ale nie mam takiego wrażenia, że jest ich więcej niż gdzie indziej. Nie znam danych na ten temat.
1: Czy w Puszczy Białowieskiej można spać?
2: Nie można. Absolutnie nie można. W Polsce

0: Można spać tylko na wyznaczonych do tego miejscach. Nie jesteśmy Skandynawią. To wynika po prostu z liczby nas, ludzi, mieszkańców Polski i liczby tych terenów, które są chronione, więc można spać, chodzić o kempingi, prawda? Kempować można tylko w miejscach, które są do tego wyznaczone, na polach namiotowych. I bardzo jest taka gorąca prośba, żeby nie zostawiać żadnych rzeczy po sobie, żadnych śmieci, również śmieci organicznych, które wydaje nam się przecież ten ogryzek się rozłoży. Ale to jest sygnał dla zwierząt, że my jesteśmy dostarczycielami jakiegoś jedzenia, a to dla nich nie jest dobre. To znaczy nie jest dobre nie dlatego, że to nie jest smaczne, bo to oczywiście jest smaczne, ale jak one pokonają swój strach przed nami i zaczną się zbliżać do tych ścieżek turystycznych, no to w pewnym momencie zaczynają sprawiać problemy. I wtedy to się dla nich kończy zwykle źle. Znaczy pracownicy parków, różnych parków, nie tylko Białowieskiego, odstraszają te zwierzęta kulami gumowymi, one są odławiane i wywożone gdzieś dalej, żeby nie wracały. No ale jeżeli te wszystkie metody nie działają, no to trzeba takie zwierzę odstrzelić.
1: I rozumiem, że też w ogóle nocą nie możemy przebywać w Puszczy Białowieskiej.
0: Nie. Nocą nie można przebywać w Puszczy Białowieskiej i nie można też przebywać, kiedy jest wiatr. I to też jest taka rzecz, która ostatnio sobie myślałam o tym, bo mieliśmy bardzo wietrzne dni, że w innych regionach Polski nigdy nie czułam tego. A tutaj nawet jak mieszkamy właśnie w Puszczy w Białowieży, to jak mamy coś do załatwienia w najbliższym miasteczku Hajnówka i to jest 15 kilometrów przez las, to człowiek się zastanawia, czy aby na pewno musi to zrobić dzisiaj. Bo stara puszcza, stare drzewostany to są stare drzewa, z których lecą gałęzie podczas takiego silnego wiatru. Oczywiście służby dbają o to, żeby droga była przejezdna i żeby tam nie było takiego zagrożenia, ale takie drzewa, które blokują przejazd, się zdarzają.
1: Ty resztę majówki spędzisz w puszczy, czy już wręcz odwrotnie, czy skoro mieszkasz w Białowieży, to uciekasz do lasu na weekend?
0: Nie, akurat w tym roku nie spędzę majówki w Puszczy Białowieskiej. No i jakby z mojej perspektywy to ten długi weekend majowy, który zwykle mamy na początku maja, jak mogę skorzystać i pójść do lasu wtedy, kiedy jest mniej ludzi, no to oczywiście korzystam, więc raczej w te takie najbardziej gorące okresy turystyczne się nie wybieram do lasu.
1: Doktor Paulina Szafrańska, Instytut Biologii Ssaków, Polska Akademia Nauk. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się godzina 10 powoli, no właśnie, z naciskiem na słowo powoli, bo przecież mamy majówkę, nie ma się gdzie śpieszyć. Jeżeli jeszcze leżycie w łóżku, to śmiało możecie sobie na to pozwolić. Ale godzina 10 oznacza też, że w studiu pojawi się Harper i jeżeli ktoś mimo tej słonecznej pogody w Polsce stwierdzi, że jeszcze tego słońca mu za mało, to Harper na pewno wam go dostarczy więcej. Wszystko za sprawą specjalnego programu Dolce Vita. No umówmy się, majówka we Włoszech zawsze spoko. Szczególnie, że tak sobie myślę, że latem może być tam czasami nawet już za gorąco. To niebawem w czwórce. Ja dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się we wtorek tradycyjnie po godzinie 12 w Świecie 4.0. Życzę wam dobrej majówki. Odpoczywajcie, ładujcie baterie. Dobrego dnia i do usłyszenia. Weronika Puszkar, trzymajcie się, cześć.
1: Yo, aha, yo. Do zmiany gry byłem w swoich oczach kandydatem, a teraz chyba starym dziadem.

0: tylko dawaj.
1: Autopromocja.
2: O, nie ma lekko w majówkę.
3: Zapraszam Was na 2 godziny z polskim undergroundowym metalem. Muzyka zespołów, które mogliście poznać w podcaście Nie ma lekko. Trash, Dead, Stoner, Doom. To wszystko w sobotę, 2 maja o godzinie 20. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Właśnie mija godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert, Wellharper. Piękna aura na majówkę, ciepło, słonecznie, 17 stopni w górach, do tak jest, aż 27 na zachodzie, w słońcu nawet będzie jeszcze się cieplej, czyli no prawdziwe Dolce Vita już za chwilę. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Ładnie pachniesz. Co to za zapach?

0: Grunge to muzyka, która zainspirowała pokolenia artystów.
1: Rockowych, metalowych, a być może nawet shoegaze'owych.
0: W sobotę pokłócimy się o to, kto był najlepszy. Nirvana?
1: Pearl Jam?
0: Alice in Chains?
1: A może Soundgarden?
0: Słuchajcie Wielkiej Czwórki razem z nami 2 maja między 18 a 20.
1: Michał Daniluk
0: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
14: Czwórka, radio i podcast.

Francji, ale w klimacie, w temacie Thierry Durbe jako piano fantazie, jego świetny Song for Denise plus włoski duet Italian Boys w uwielbianym przeze mnie nagraniu Forever Lovers z roku 1987. No i dziś ode mnie na majówkę ta prawdziwa, klasyczna muzyka Italo Disco. Sam od takich brzmień jako DJ zaczynałem. Grałem z dwóch kasetowych deków na szkolnych dyskotekach. No i słabość, a nawet no, miłość do takich dźwięków, emocji niezmiennie u mnie aktualna. Dlatego dziś pod hasłem Dolce Vita z radością, przyjemnością serwuję klasyki gatunku. Kilka moich ulubionych utworów plus w drugiej godzinie także nową muzykę. Już mniej Italo, mniej klawiszy, więcej groove'u, więcej funk'u słonecznego na polu, bo właśnie ukazał się nowy album formacji New Genea. No, przed nami kolejny banger Italo Disco w bardzo wolnym tempie jak na muzykę taneczną, ale jak już się rozbuja, silnik odpali, to jedzie przez parkiet niczym walec. Ricky Maltese i utwór Warrior, bardzo podobny do tego, co grała słynna załoga Radiorama. I choć twarzą Ricky Maltese był Gianni Moschetti, to autorami muzyki, kierownikami tego projektu byli członkowie Radioramy, giganci Italo Disco, Giuliano Crivalente i Mauro Farina, który niestety zmarł jesienią roku ubiegłego.

roku 1984, a brzmi to, no przyznacie, niezmiennie niesamowicie, z logo firmy słynnej wytwórni Disco Magic, mistrz klimatu tanecznej melancholii Roberto Zanetti, słynny Savage w nagraniu Radio, otwierającym jego doskonały pierwszy krążek Tonight, jeden z najwspanialszych albumów w historii Italo Disco, który nawet opiniotwórczy hipsterski portal Pitchfork kilka lat temu wychwalał pod samiuszkie niebiosa. No a przed nami tym razem już żwawo i do tańca dwa bęgery Italo Disco z drugiej połowy lat 80. Dwie produkcje kolejnej legendy gatunku, szefa oficyny Memory, Włocha Stefano Cundariego, znanego także z takich projektów jak Koto czy Hypnosis, formacja Baby's Gang od szlagieru Happy Song, po który sięgało także słynne Bonnie M, Baby's Gang młodziutka Denise w hiciarskim, przebojowym kawałku Disco Maniac, no a potem wspomniany projekt Hypnosis, kosmiczno-futurystyczne oblicze Italo Disco w doskonałym instrumentalnym kawałku pod tytułem Droid, ode mnie, od Harpera, dla Was na majówkę.

No, cała gama emocji, futuryzm, euforia, impreza, energia, melancholia, zamyślenie w jednym, takie rzeczy, no tylko w ramach Italo Disco. Gatunku, który powrócił chyba mocniej na parkiety, odkrywają go nowe pokolenia, inspirują się tymi brzmieniami, organizowane są imprezy dla takich właśnie brzmień. No a przed nami kolejny klasyk i jeden z moich ukochanych kawałków Italo, choć tym razem ze Szwecji. To cóż, że ze Szwecji, bo muzyka absolutnie wyborna. Grupa Fake w pysznym wokoderowym kawałku Żaby w Hiszpanii, Frogs in Spain, rok 1984, no a potem Jonathan Gable i młodszy o rok znakomite Central Park, bynajmniej no nie jedna konkretna osoba, wykonawca, ale fikcyjny projekt, w który zaangażowany był muzyk, producent, klawiszowiec Stefano Puglia, plus jednym z kompozytorów był Glenn White ze słynnego projektu Kano. Partię wokalną wykonał podobno mieszkający wówczas we Włoszech Szkot Malcolm Charlton, który śpiewał także na przykład w chórkach u Sabriny w jej wielkim hicie Boys. Bo w przypadku Italo Disco no właściwie nic nie było oczywiste, a muzyka za to wyjątkowa.

Pozdrowienia dla Marcina, pozdrowienia dla Wojtka i całej majówkowej ekipy. Czasu mało, więc ja krótko. Przed nami w tej godzinie jeszcze jeden utwór. Gdzieś pomiędzy popem, 80-sowym boogie, muzyką italo-disco właśnie Francesco Puccioni jako Mike Francis w podnoszącym na duchu niespiesznym, no bardzo takim urocznym, słonecznym, majówkowym utworze Survivor ode mnie, od Marcina Huberta, czyli Harpera, a Dolce Vita, godzina druga, zaraz po 11:00. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Ruszaj z czwórką na majówkę. W sobotę zabieramy Was w podróż po Polsce, a naszym przystankiem będą Dolice. Nie wiecie gdzie to? To nieważne. My sprawimy, że poczujecie się jak podczas sielankowych wakacji. Małe miasteczko, duży festiwal muzyki klubowej i kobieca energia. Podczas audycji sprawdzimy, jak festiwale zmieniają charakter małych miast, jak działają na lokalną społeczność i czy wpływają na turystykę. Porozmawiamy też o lokalnej kulturze, codzienności i potencjale miejscowości, które rzadko trafiają na pierwsze strony przewodników. City Break Polska na żywo z Dolic, prosto z Venus Rising Festival w sobotę o godzinie 12. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: Po reklamie.
7: Minęła godzina 11.
0: Pogoda.
7: Tu wasz szwankowy pogodyn Marcin Hubert-Wellharper. Jutro na majówkę zrobi się jeszcze cieplej. W górach na południu 20, w centrum 26 do aż 28 stopni. Na zachodzie kraju, a w słońcu to pewnie ze 30. No i taką majówkę to ja rozumiem.
0: Autopromocja.
8: Kiedyś liczył się tylko bas i ciemna sala.
9: Dziś szukamy w klubie czegoś więcej.
8: Razem z Bertem analizujemy, jak zmieniły się nasze imprezowe przyzwyczajenia.
9: Od nostalgii początku lat 2000 po najświeższe premiery tego roku.
8: To będzie dialog o muzyce, o ludziach i o tym, do czego właściwie dziś się tańczy.
9: Klub 2026. Zapraszamy sobotę od 16 do 18.
8: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
9: Norbert Bożym, DJ Bert.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

Ze Szwajcarii, ale na potrzeby włoskich parkietów gdzieś pomiędzy Italo Disco, boogie muzyką synthpop, Lowell w cudownym, przepięknym nagraniu No Matter, przy którym na portalu Discogs ktoś trafnie skomentował, że no sam nie wie, czy ma przy tym płakać, czy też tańczyć, a przed chwilą równie wyjątkowy kawałek, klimatyczny, pełen emocji, mimo że śpiewania akurat niewiele. Włoch Luigi Fregapane jako Luis w nagraniu Pink Footpad, instrumental wersji jego wokalnego singla Magic Dance. Oba te dzieła ukazało się w roku 1985. No a teraz dla odmiany będzie jeden z najbardziej radosnych moich ukochanych utworów Italo Disco. Żelazna, absolutnie żelazna klasyka, legendy gatunku, włoska grupa Scotch z Vincem Lancinim na wokalu, który wcześniej śmigał na basie w progresywno-rockowej grupie Orcinus Orca. Grupa Scotch w roztańczonym, hiciarskim kawałku Mirage plus formacja Public Passion w doskonałym utworze Flash in the Night, to też rzecz obowiązkowa. Nagranie skomponowali Mirko Limoni i Valerio Semplici, założyciele później słynnego tanecznego projektu Black Box. Ten pierwszy, Mirko Limoni, popełnił także no, prezentowane już dziś przeze mnie utwory Disco Maniac i Droid grupy Hypnosis. Wcześniej było jeszcze Flash in the Night szwedzkiej grupy Secret Service, no już mniej typowe Italo Disco, bardziej taki klimatyczny synthpop. Też uwielbiam ten kawałek.

4 już dekady minęły, a niezmiennie wyborne. Public Passion jeszcze przed grupą Black Box w doskonałym nagraniu Flash in the Night. No a tak przy okazji, słowa Flash, Night, Tonight, no bardzo często pojawiało się w Italo Disco, szczególnie w refrenach. Było także oczywiście In the Night, czy choćby In the Dark, to już tytuł kolejnego klasyka muzyki Italo, Mike Cannon i Voices in the Dark. A tak naprawdę Włoch, Giorgio Spania i Voices in the Dark, który nagle no, pyszną solóweczkę na basie w środku wycina. Przy utworze pomagała jego siostra Iwana, później znana jako słynna Spania. To nagranie już za moment, a potem kolejny klasyk, tym razem po hiszpańsku. Carlos Perez, Hiszpan, który przeniósł się do Belgii, tam w połowie lat 80. nagrał cudowny Las Manos Quietas ze wsparciem producenta Fonego de Wolfa, znanego m.in. z projektu Rofo, i te dwa kawałki teraz na majówkę do Was lecą.

Magda pisze tak, no bardzo podoba mi się utwór Trzymaj ręce przy sobie, ale w tak wiosenną aurę to chyba niemożliwe. No właśnie, Carlos Perez i Los Manosquitas prosto z mojej, czyli Harpera, jeszcze gorącej, świeżutkiej selekcji playlisty Majówka z głową w chmurach. No część już szósta, która właśnie wylądowała na Spotify. Na moim profilu Harper Boogie, także z włoskim, bardziej organicznym disco. No i między innymi z taką oto właśnie wydaną doskonałą płytą. Słoneczny, bardzo słoneczny neapolitański groove, bardzo lubiana przeze mnie włoska formacja New Genea i ich wyborny album People of the Moon, chyba najbardziej rozśpiewany piosenkowy w ich dorobku, i fragment tej płyty już za moment, moje ulubione nagranie pod tytułem Care.

0: Piszecie, że karę boskie. Słuszna uwaga. Włoska formacja New Genea z nowego albumu People of the Moon, ale także z mojej Harpera playlisty na majówkę. Majówka z głową w chmurach. Volume 6. Six. Za moment kolejny fragment tej płyty. Tym razem z udziałem Toma Misza. Potem jeszcze też z tego roku niejaki Huda Mani w roztańczonym kawałku już bliżej Italo Disco Loka Loka z albumu On do Biloba. No a za chwilę po 12:00 kolejna specjalna audycja na majówkę. Alicja Michalska, Venus Rising. Audycja wyjazdowa z festiwalu o takiej nazwie. Dziś dzień drugi. Halo Dolice, halo Alicja.
1: Halo, halo Warszawa. Rany, jak my mamy tutaj pięknie. Co prawda festiwal dopiero się rozkręca o godzinie 15:00. My mamy jeszcze ten czas, żeby na spokojnie porozmawiać w audycji nie tylko z uczestnikami festiwalu, ale też z osobami, które na co dzień dbają o taką lokalną kulturę, bo Venus Rising Festival to nie tylko dobra muzyka, to nie tylko fajna impreza, ale przede wszystkim też taki bardzo ważny krok w promowaniu tej kultury w małych miastach. O tym będziemy rozmawiać przez następne 2 godziny, a ja myślę, Harper, że ty byś się tutaj idealnie odnalazł, bo w końcu na tej scenie tyle wspaniałych DJ-ek gra, że myślę, żebyś był pierwszym tańczącym tutaj.
0: Myślę, że tak. W dodatku tak sobie wspominam. Ja nawet wystąpiłem kiedyś na festiwalu kobiecym w odpowiednim przebraniu. To był festiwal o nazwie Miasto Kobiet. Tam chyba być może pod szyldem, jako Harpera. Tak być może było. Pozdrowienia dla was. Dzisiaj patrzyłem, kto zagra. Między innymi Diana Drusz, Casey, tak to się wymawia, i Magda. Także no, myślę, że będzie wesoło. Zazdroszczę wam. Pozdrowienia dla was. Dla Tomka Grotowskiego.
1: Zapraszam.
0: To chyba organizator, prawda? Też mój znajomy, tak na odległość.
1: Właśnie
0: trochę.
1: Tak. Przekażemy.
0: Tak, przekazujcie, bawcie się dobrze. Także w moim imieniu zazdro, że i trochę, no tak, nie będzie mnie tam, ale bawcie się dobrze. Pięknie dziękuję. Pięknej majówki wam życzę. Po 12:00 Venus Rising u nas na żywo. A ja mówię wam grazie, mille. Papa.

0: Autopromocja.
1: O, nie ma lekko w majówkę.
2: Zapraszam was na 2 godziny z polskim undergroundowym metalem. Muzyka zespołów, które mogliście poznać w podcaście Nie ma lekko. Trash, Dead, Stoner, Doom. To wszystko w sobotę, 2 maja o godzinie 20. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas 2, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła 12.
1: Pogoda.
0: A pogoda w majówkę trafiła nam się idealna. Kto zdecydował się na wyjazd w ten weekend w Polskę, ten po prostu trafił w dziesiątkę. Dzisiaj każdy powinien chociaż ten moment wystawić się na słońce. Nawet jeśli siedzicie w pracy, to chociaż w drodze po kawę czy na balkonie po prostu warto. Sobotnie popołudnie przyniesie nam niebo praktycznie bez żadnych chmur, jedynie miejscami. Na północnym wschodzie i południu okresowo może być trochę więcej cienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, 22 stopnie w większości kraju i nawet do 27 stopni na zachodzie. No nam się trafiło wyjątkowo dobrze, bo my w zachodniopomorskiej Polsce jesteśmy właśnie, nadajemy dziś dla Was z Dolic, małej wsi niedaleko Stargardu. Za moment zabierzemy Was tam razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Wsiadasz do samochodu, łapiesz samolot, wskakujesz na rower, a czasem po prostu idziesz przed siebie. Ja zrobię to razem z bohaterami filmów drogi. W audycji Kino w drodze przygotuję ranking filmów o podróżach i z drogą w tle. Czy wygra Thelma i Louise, czy Easy Rider? Zabiorę Was też na

0: przejażdżkę tirem z panem Zbyszkiem, wąsatym kierowcą z nowego serialu Ekspedycja XD. Pakujcie się, jedziemy. Zapraszam na Kino w drodze 3 maja o godzinie 14. Do usłyszenia. Marcin Radomski.
1: Sezon grillowy, czas zacząć. Zapraszam w podróż grillem dookoła świata. Australijskie Barbie, amerykańskie Low and Slow czy japońskie Yakitori. To wszystko w niedzielę 3 maja o 16 w Czwórce. Zapraszam, Kamil Jasiński. Smacznego!
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.

0: Venus Rising. Na żywo, w czwórce. City Break Polska. Dolice.
1: Dzień dobry, w to piękne, sobotnie, majówkowe popołudnie. Mam nadzieję, że spędzacie miło ten czas, że odpoczywacie, a nawet jeśli pracujecie, no to chociaż na balkonie w tym słońcu. Jedno jest pewne, skoro w tym momencie słuchacie czwórki, to my postaramy się umilić wam ten czas. Czwórka na majówkę gra nieco inaczej. Od wczoraj możecie posłuchać audycji specjalnych, które jeszcze do jutra na naszej antenie będą wybrzmiewać. Przygotowaliśmy dla was dużo dobrej, pozytywnej, słonecznej muzyki, no i oczywiście ciekawe rozmowy w majówkowym klimacie. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to upłynie ono w bardzo majówkowym klimacie, bo ja mówię do was dzisiaj z pięknych okoliczności małego miasteczka w zachodniopomorskiej Polsce. Czwórka od wczoraj jest w Dolicach. Bierzemy udział w pierwszej edycji międzynarodowego wydarzenia muzyczno-artystycznego Venus Rising Festival, czyli imprezie poświęconej w całości kobiecej muzyce klubowej. To właśnie tutaj, w Dolicach, niecałe 100 kilometrów od Szczecina, władze miasta stwierdziły, że warto nieco rozruszać lokalną scenę artystyczną i dać mieszkańcom kawał dobrej muzyki na światowym poziomie. Bo jeśli chodzi o line-up festiwalu, to scenę dolicką uraczyły między innymi Roma Leopard, DJ Lika, La Flery czy DJ-ka Cassie. To naprawdę nazwiska wielkiego kalibru, które na co dzień wzbogacają międzynarodową scenę muzyki klubowej, a na majówkę wpadły do nas, do Polski i przyciągnęły majówkowiczów z innych miast właśnie tutaj do sielskich, pięknych Dolic. W tym momencie dopiero wszystko się rozkręca, także jeszcze jest tutaj cicho. Wszystko startuje o godzinie 15. Natomiast teraz od 12 trwa rozmowa o kobietach w branży muzycznej, bo Venus Rising Festival to nie tylko występy, ale właśnie ten bogaty program towarzyszący. No i co najważniejsze, festiwal to nie tylko fajna impreza, ale przede wszystkim bardzo ważny krok w promowaniu kultury w małych miastach. Coś, co powinno odbywać się według mnie regularnie, bo dobra muzyka powinna być wszędzie. Nie tylko w wielkich miastach, ale wspaniałe jest to, kiedy dociera ona do takich zakątków Polski, w których naprawdę ktoś może zetknąć się z nią po raz pierwszy. O tej potrzebie budowania lokalnej kultury w małych miastach będziemy rozmawiać przez następne 2 godziny, bo wokół nas jest tutaj żywy przykład na to, jak fajnie naprawdę może się to udać. Do naszego plenerowego studia czwórkowego już za moment dołączą osoby, które o tę kulturę lokalną dbają na co dzień. Będzie m.in. dyrektor Gminnego Centrum Kultury, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich i para fotografów, która opowie nam, czy te małe miejscowości dają twórcom szczególny rodzaj wrażliwości. A więc takie klimaty, zostańcie koniecznie z nami na tej majówkowej fali. Zapraszam was ja, Alicja Michalska, ze mną dzisiaj Michał Piwowarek. W tym duecie pozostaniemy z wami do godziny 14:00.

0: Venus Rising. Na żywo, w czwórce. City Break Polska. Dolice.
1: Jak małe, z pozoru zwyczajne miasteczka potrafią zamienić się w duży ośrodek pulsujący kulturą i muzyką. O tym dzisiaj rozmawiamy w specjalnej audycji prosto z Dolic, prosto z Venus Rising Festival. A z nami w naszym czwórkowym studiu plenerowym pierwszy gość, Marek Wejman, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dolicach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: To zacznijmy w takim razie od pierwszego wrażenia. Muszę zapytać o to, jak tutaj w Dolicach pojawienie się takiego festiwalu jak Venus Rising odbiło się echem wśród mieszkańców, czy właśnie wśród ludzi kultury, takich jak ty?
2: To jest zupełnie coś innego, nowego na tym terenie. Ja jestem dyrektorem Gminnego Centrum od niedawna, bo wcześniej 27 lat dyrektorowałem w Bibliotece Publicznej w Dolicach, więc zamieniłem instytucje kultury jedną na drugą. No i postanowiłem odczarować.
1: Ale w kulturze zostałeś.
2: Ale w kulturze
1: bardzo
2: zostałem.
1: Dobrze.
2: I postanowiłem trochę odczarować to nasze centrum, Gminne Centrum Kultury w Dolicach, otworzyć się na innego rodzaju doznania też artystyczne. Stąd też fundacja, która się do nas zgłosiła z taką propozycją, współzorganizowania takiego festiwalu, Venus Rising Festival. Przedstawili nam swoje wszystkie atuty. Nasz włodarz, wójt gminy Dolice, Paweł Nowakowski, też jest młodym człowiekiem i jest też otwarty na wszelkiego rodzaju nowinki. Zapalił się do tego pomysłu, więc postanowiliśmy w to wejść. Wielki odzew ze strony młodych odbiorców, ale nie tylko. Wbrew temu, co by się wydawało, starsi, którzy kiedyś chodzili do przysłowiowych dyskotek i brali udział w takich dyskotekach. Pamiętają te czasy, gdzie właśnie tańczyli przy takiego rodzaju muzyce. Nie tylko odtwarzanej z płyt konkretnych utworów, ale takich też tworzonych przez DJ-ów.
1: Ja się tutaj uśmiecham, bo to jest naprawdę wspaniałe, jak te małe społeczności potrafią się zintegrować, żeby stworzyć naprawdę świetne, kulturalne, muzyczne wydarzenie na takim światowym tak naprawdę poziomie. Bo my tutaj mówimy o światowych nazwiskach. Tutaj grają DJ-ki, które wczoraj grały w Berlinie, jutro będą grały w Amsterdamie, a dzisiaj są tutaj z nami
2: w Dolicach.
1: I to dokładnie jest też piękne, że zupełnie zmienia się tak naprawdę atmosfera tej imprezy. Jestem też bardzo ciekawa, co ciebie w tym wydarzeniu zaskoczyło. Czy kiedy dowiedziałeś się w ogóle o tym pomyśle, to pomyślałeś sobie, nie, zupełne szaleństwo. Kto w ogóle na to przyjdzie? Czy raczej pomyślałeś, że to jest kierunek, w którym dzisiaj powinny zmierzać małe miejscowości?
2: Od razu wiedziałem, że

0: że to jest to wow, które chwyci. Pomysł, który chwyci, który przyciągnie właśnie nowych odbiorców, młodych odbiorców, bo to też jest impreza, którą jakby współorganizujemy dla młodych odbiorców. Nasze centrum organizuje różnego rodzaju imprezy, spotkania artystyczne dla seniorów, dla trochę młodszych ludzi, dla dzieci, ale nigdy nie było czegoś takiego typowego dla właśnie młodzieży. Młodzież wielokrotnie zgłaszała się do nas właśnie z propozycjami, żeby zorganizować coś takiego dla nich. Więc właśnie ten pomysł.
1: Odpowiadacie na te potrzeby. Tak. To jest też o tym, jak mieszkańcy reagują na tego typu inicjatywy. Jestem ciekawa, czy tutaj spotkało się to z ciekawością, dystansem, entuzjazmem, bo ja widziałam tutaj parę osób, które podchodziły pod ten festiwal tutaj i to były osoby zarówno właśnie młode, które przyjechały na przykład ze Szczecina, z Trójmiasta nawet tutaj były osoby, ale też były wczoraj tutaj takie dwie wspaniałe kobiety po 70, które przyszły z ciekawością zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje i zapytały, przepraszam, co tu się w ogóle odbywa, ale zostały.
0: Dokładnie, to jest chyba w ogóle zadanie kultury, żeby tak oddziaływać na innych, żeby inni się też mogli na nią otworzyć. Tu wiek chyba nie ma znaczenia, nie gra roli. Możemy mieć 70-80 lat, ale cały czas te skowronki gdzieś tam w sercu, tak, radość w sobie i być otwartym na wszelkiego rodzaju nowinki.
1: Co takie wydarzenie mówi dziś o miejscu takim jak Dolice? Jaką historię o sobie może dzięki temu opowiedzieć?
0: To jest w ogóle mega, mega fajna promocja dla miejscowości. Zupełnie coś innego. Coś innego to nie tylko już ten przysłowiowy Facebook, tak, Instagram, prasa lokalna, ale no jest oddźwięk ogólnopolski. Wiemy właśnie, że pojawiły się tu osoby z różnych miast, chociażby właśnie z Gdańska, ze
1: Świnoujścia. I z zagranicy, bo tutaj zagranicy, też były tak, osoby tak, mówiące po angielsku, po niemiecku.
0: Po niemiecku, tak, tak. Mamy też taką właśnie gminę partnerską, z którą współpracujemy, Vogelsang und Warzin. No też przedstawiciele tej społeczności tutaj byli.
1: Jak takie inicjatywy jak Venus Rising Festival buduje tożsamość lokalną, ale też kulturę. O tym dzisiaj rozmawiamy w specjalnym wydaniu City Break Polska prosto z Dolicy. Z nami w czwórkowym studiu cały czas Marek Wejman, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Teraz trochę posłuchamy muzyki, a za moment jeszcze na chwilę wrócimy do rozmowy.
0: Do usłyszenia.

0: Macie Bondę, jak
1: Venus Rising. Venus Rising. Na żywo, w czwórce. City Break Polska. Dolice. Dolice.
2: Wielka zmiana czeka małe miasteczka w Polsce, które coraz bardziej stawiają na lokalną kulturę, integrację i międzynarodowe wydarzenia, takie jak właśnie Venus Rising Festival, z którego dzisiaj nadajemy dla Was. Z nami w czwórkowym studiu cały czas Marek Wejman z Gminnego Centrum Kultury, który siedzi naprzeciwko mnie i ma na opasce napisane Gmina Dolice, gmina pełna energii. No takie to wydarzenia prawda. Jak dzisiaj chyba dają wiatr w skrzydła tej kultury.
3: Oczywiście, oczywiście. To jest to naprawdę tak niesamowita impreza, energia, moc, która przyciąga ludzi i widać tych ludzi uśmiechniętych, zadowolonych. Chyba na tym to polega.
2: To też jest bardzo ciekawe, że bo Venus Rising Festival to jest nie tylko dobra muzyka, ale jest to muzyka klubowa, a ta kultura klubowa, często kojarzona z dużymi miastami, tutaj pokazuje, że ma szansę zakorzenić się nawet w tej mniejszej społeczności,
3: oczywiście,
2: że muzyka
3: oczywiście.
2: Klubowa to nie tylko Berlin, nie tylko Warszawa, nie tylko Kraków, nie tylko Wrocław, ale właśnie, proszę bardzo,
3: właśnie.
2: Dolice.
3: Dolice, niesamowita miejscowość, niesamowita gmina.
2: Czy takie wydarzenia mogą zmienić sposób, w jaki mieszkańcy patrzą na swoje miejsce zamieszkania?
3: Myślę, że tak, bo to pozwala na to, żeby spojrzeć na tą swoją miejscowość właśnie z takiego innego profilu, że możemy właśnie gościć ludzi tak naprawdę z całego świata. Niby mała miejscowość, a mogą tu przyjechać wszyscy i się świetnie bawić.
2: Myślę sobie też o tym, że pojawienie się takiego wydarzenia może otworzyć nowe możliwości współpracy albo nawet zainspirować inne działania, prawda, na przyszłość. To
3: jak
2: jest dopiero pierwsza edycja.
3: Dokładnie.
2: Ciekawe, co przed nami.
3: Właśnie. Mam nadzieję, że to będzie kontynuacja. My już mamy nawet pomysły na kolejne edycje.
2: A z perspektywy Centrum Kultury Gminnego, jakie wydarzenia tak z Twojej perspektywy wpływają na codzienną działalność kultury w miastach? Które wydarzenia się sprawdzają, które jednak nie zdały takiego testu? Co działa?
3: Co działa? Na pewno trzeba słuchać swoich mieszkańców. Mieszkańców, być otwartym na to, czego oni oczekują. Przyjęło się, że mieszkańcy mniejszych miejscowości stawiają głównie na muzykę, na przykład disco polową. No nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest. Mówię, my od czaru...
2: Szczególnie, kiedy nie mają tak naprawdę możliwości
3: posłuchania czegoś innego. Dokładnie. Tak jak moim głównym zamierzeniem było odczarowanie tego Gminnego Centrum Kultury i postawienie na różnego rodzaju wydarzenia, nie tylko muzyczne, ale w ogóle artystyczne. Organizujemy, czy współorganizujemy spotkania autorskie, spotkania z poetami, otwieramy się właśnie na muzykę poważną, są koncerty, całkiem niedawno mieliśmy koncert właśnie smyczkowy.
2: Nie, to miód na moje serce, naprawdę.
3: Właśnie,
2: aż
3: właśnie,
2: się tutaj uśmiecham.
3: Różnego rodzaju muzyka. To nie jest tylko przyjęte, że to jest właśnie to typowe brzmienie disco polowe. Mhm. Mamy taką imprezę cykliczną, duży piknik nad Małą Inną, rokrocznie się ono odbywa. No i w tym roku też już niebawem, bo 29-30 maja, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do Dolic, też będzie się działo.
2: A z takiego technicznego punktu widzenia, jak wygląda praca z ludźmi, którzy chcą działać lokalnie? Czy łatwo w ogóle jest znaleźć przestrzeń dla oddolnych inicjatyw?
3: Myślę, że tak. Tak jak wspomniałem, mamy fajnego wójta, który jest otwarty na wszelkiego rodzaju właśnie innowacje, nie mówi nie. Wystarczy rozmawiać.
2: Tak, no właśnie, z jednej strony to chęć mieszkańców, a z drugiej strony chęć władz miasta, które
3: Dokładnie.
2: Te nasze fantazje i potrzeby spełniają. To jest bardzo ważne i tutaj możemy zaapelować do wszystkich władz mniejszych miejscowości, żeby...
3: Stawiajcie na kulturę.
2: Dokładnie.
3: Kultura jest najważniejsza.
2: Na kulturę, bo to jest to, co po prostu przyciąga i tak naprawdę integruje i sprawia, że chcemy wychodzić z tych domów i chcemy żyć i chcemy się szczycić naszymi miastami. Ja jeszcze tylko muszę na koniec wspomnieć o świetnej książce, którą Marek przyniósł razem ze sobą do studia, Legendy Zachodniego Pomorza. Doszukałam się rozdziału poświęconego Dolicom, który się nazywa o tym, skąd się wzięły grobowce olbrzymów.
3: Dokładnie. My słyniemy z tego, że na terenie naszej gminy i w samych Dolicach znajdują się megality. No one są starsze od cywilizacji egipskiej, więc no to o czymś mówi. I stawiamy też właśnie na rozwój tego fragmentu naszej historii. W zeszłym roku organizowaliśmy takie spotkanie, duże spotkanie.

0: pod nazwą Kamienie mają znaczenie. Prowadził je pan Marek Schiller, zapalony entuzjasta archeologii, no wspaniały człowiek. Europejskie Dni Archeologii również obchodzimy, więc nie stawiamy tylko na taką kulturę typowo muzyczną, tak, ale jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju działania.
1: Ja myślę, że gdybyśmy mieli tak podsumować naszą rozmowę, to właśnie bierzmy pod uwagę, wyciągajmy z historii naszego miasta takie właśnie lokalne smaczki. Dokładnie. Potem możemy stworzyć o tym nawet całą książkę, nie tylko przewodniki.
0: Oczywiście.
1: No i jeszcze raz, stawiajmy na kulturę, bo to jest coś, co po prostu sprawia, że lepiej się żyje w danej
0: Oczywiście, kultura jest najważniejsza, łącznie z edukacją.
1: To mówił Marek Wejman, dyrektor Gminnego Centrum Kultury.
0: Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy dzisiaj do Dolic na Venus Rising Festival.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Dziękuję.

0: Venus Rising. Na żywo, w czwórce. City Break Polska. Dolice.
1: Wracamy do rozmowy o tym, jak małe miejscowości potrafią zamienić się w międzynarodowe centra kultury. Z nami w naszym plenerowym studiu czwórkowym kolejny gość, Aleksandra Świąder, sołtyska sołectwa Krępcewo i przewodnicząca koła gospodyń wiejskich Krępcewo. Cześć, Olu.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy.
1: Olu, no majówka w Dolicach w tym roku wyjątkowa. Jesteśmy w trakcie pierwszej edycji Venus Rising Festival. Wiem, że wczoraj byłaś, dobrze się bawiłaś?
2: Tak, oczywiście. Byłam wspólnie z dzieciaczkami.
1: Bo to jest impreza, to też warto podkreślić, na którą może przyjść każdy. Nie tylko dlatego, bo wstęp jest otwarty, ale dlatego, że te małe miejscowości mają taką otwartą formę budowania społeczności. Nawet tutaj, w imprezie, na której jest muzyka klubowa, bawią się zarówno młodzi i starsi, jak i nawet rodziny z dziećmi. Zresztą sama tego doświadczyłaś wczoraj. Dało się.
2: Tak, oczywiście. Była atrakcja dla dzieci. Dzieciaczki bardzo zadowolone. Oczywiście organizacja takiego wydarzenia wspaniała. Również dla naszych mniejszych miejscowości gratulujemy. I częściej.
1: To jest festiwal, na którym grają głównie kobiety. Dolice stawiają na kobiecą moc i energię. Ty z kolei jako kobieta stoisz za reprezentowaniem swojej miejscowości jako sołtyska, a więc też wszystko w rękach kobiety, w twoich rękach.
2: Tak, wiadomo, my kobiety stawiamy na rozwój, również na empatię i na wrażliwość, aczkolwiek empatia i wrażliwość to ogromna siła kobiecej mocy. Dlatego również i powstał ten festiwal. Dla naszego rozwoju, no i współpracy.
1: Uśmiech.

0: Zgadzam się, bo zgadzam się ze wszystkim, co właśnie powiedziałaś. To żeby troszkę lepiej Ciebie poznać, powiedz, kim dzisiaj jest sołtyska i przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w takiej miejscowości jak Krępcewo i jak wygląda Twoja codzienność w tych rolach?
1: Jako sołtyska zajmuję się wszystkim. Również jako przewodnicząca koła zajmuję się wszystkim.
0: To możemy zacząć od sołtyski.
1: Sołtyski, dobrze. Powiem tak. Ja jako sołtys i przewodnicząca koła łączę dwie te funkcje. Zajmujemy się przede wszystkim integracją mieszkańców, wycieczkami dla dzieci, łączeniem pokoleń. Ponieważ w naszych tutaj integracjach biorą udział seniorzy, dzieci i młodzież. Robimy przede wszystkim biwaki dla dzieci, które już weszły w cykliczną, czyli coroczną imprezę w naszej miejscowości. To jest, drodzy Państwo, wyjątkowo być kobietą sołtyską. My mamy bardzo dużo energii. Mówię tutaj my ze względu na to, że jako koło gospodyń wiejskich mamy wspaniałe dziewczyny i podkreślam wspaniałych mężczyzn, którzy również należą do naszego koła i którzy wspierają w wydarzeniach, jak również w tym, abyśmy my kobiety rozwijały się i swoje koło, a to jest bardzo ważne.
0: Jak trafiłaś się do działań w kole gospodyń wiejskich? Czy to była potrzeba, przypadek, czy może pasja od zawsze, która gdzieś tam w tobie kiełkowała?
1: To była potrzeba mieszkańców. Chciałyśmy coś nowego, chcieliśmy coś nowego. Trafiliśmy w dziesiątkę. Powiem szczerze, nie wiedziałam, że sama osobiście tak popłynę i tak spodoba mi się to, co po prostu robimy.
0: Jak w ogóle, bo też wydaje mi się, że koło gospodyń wiejskich, wiele osób ma w głowie jakiś taki bardzo tradycyjny obraz tej aktywności. Czy on w ogóle jest dzisiaj jeszcze aktualny?
1: Drodzy Państwo, my kobiety z koła gospodyń wiejskich prowadzimy tradycje, dodajemy nowoczesność. To nie jest tak, że my sobie siedzimy i szydełkujemy. Nie. Drodzy Państwo, robimy wycieczki rowerowe, tak? Z dzieciaczkami jeździmy. Planujemy wycieczki nad morze. Planujemy wycieczki na basen. Teraz mieliśmy w styczniu projekt Pokolenie na basenie, gdzie również połączyliśmy seniorów, młodzież i dzieci z tymi wycieczkami. Wybraliśmy się 50 osób na basen.
0: To są te działania, które zdecydowanie pokazują, że koła gospodyń wiejskich to nie tylko właśnie siedzenie, nie szydełkowanie, nie festyny, ale po prostu coś znacznie więcej. Integracja i otwieranie się na nowe, bo to jest też chyba siłą takich aktywności, że tutaj mamy i robienie ciekawych, nowych rzeczy i integrację. No i właśnie taka perspektywa tego, że w naszych miastach żyje nam się po prostu lepiej. Gdybyś miała tak ze swoich obserwacji powiedzieć, co działa, a co nie, to według Ciebie jak wygląda integracja mieszkańców właśnie w praktyce? Co naprawdę działa, a co się na przykład nie sprawdza?
1: Drodzy słuchacze, my słuchamy przede wszystkim mieszkańców. Współpracujemy z instytucjami, z fundacjami, tutaj głównie również z Urzędem Gminy, Gminą Dolice, z panem wójtem Pawłem Nowakowskim. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i w ich potrzeby. Jeśli mieszkaniec chce jechać z nami, tak, na wycieczkę rowerową, my mu nie odmawiamy, wręcz przeciwnie. My zachęcamy wszystkich do wspólnych przygód.
0: Fajne te Dolice i Krępcewo w takim razie. Aleksandra Świąder zdradza nam dzisiaj kulisy, jak wygląda integracja i budowanie lokalnej społeczności właśnie w takich mniejszych miejscowościach. Teraz zagramy, a za moment jeszcze na chwilę wrócimy do rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Venus Rising. Na żywo, w czwórce. City Break Polska. Dolice.
1: Dzisiaj czwórka spędza majówkę w Dolicach prosto z Venus Rising Festival. To tutaj, w tej malutkiej miejscowości, niecałe 100 km od Szczecina, trwa właśnie międzynarodowa impreza. Wszystko startuje o godzinie 15. Dzisiaj drugi dzień, a póki jeszcze jest cicho, to możemy w naszym plenerowym studiu porozmawiać z ludźmi, którzy dbają właśnie o taką lokalną kulturę, dbają o tę integrację w mniejszych miejscowościach. Taką osobą jest zdecydowanie Aleksandra Świąder, sołtyska sołectwa Krępectwo i przewodnicząca koło gospodyń wiejskich Krępcewo. Zanim, Olu, porozmawiamy o twojej miejscowości, jeszcze tylko chciałam cię zapytać, czy w ogóle dzisiaj łatwo wyciągnąć ludzi z domu i w ogóle zaangażować w takie działania lokalne?
2: Powiem szczerze, my w naszej gminie mamy cudownych mieszkańców, którzy są otwarci również na nowe, nieznane. Nie boimy się, jesteśmy odważni, więc akurat w mojej miejscowości nie jest ciężko. Mieszkańcy sami namawiają, mówią, co chcą, są otwarci i to jest ważne.
1: To jest super. To też jest o tym, jak zmienia się społeczność Krępcewa, ale nie tylko Krępcewa, ale po prostu społeczność małych miejscowości i jak tak naprawdę jest taka większa potrzeba na otwartość. Powiedz nam w takim razie coś o tym Krępcewie, bo przed sobą masz kartki, masz też na pewno sporo wiedzy. Czym się wyróżni ta konkretna miejscowość? Czym się wyróżnia?
2: Drodzy słuchacze, miejscowość Krępcewo jest miejscowością, w której zamieszkiwał ród von Wedel, ród szlachecki Pomorza Zachodniego swego czasu. Zostawili nam po sobie przepiękną historię, zostawili nam ruiny zamku w Krępcewie, zostawili nam średniowieczny kościół, gdzie w kryptach, w kościele są pochowani. Zostawili nam jeszcze stelę dziękczynną, dbamy o te zabytki, ale również warto powiedzieć, że w Krępcewie mamy megality sprzed 5000 lat. Oczywiście mieszkańcy dbają o te tereny, organizujemy również wydarzenia, aby ludzie z miasta przyjeżdżali do nas, odwiedzali nas, dzielimy się historią przede wszystkim, także zapraszamy.
1: Dlaczego według ciebie warto, żeby ludzie z większych miejscowości przyjeżdżali zwiedzać też te mniejsze?
2: Drodzy Państwo, na przestrzeni wieków nasze Krępcewo bardzo się zmieniło, tak? My mamy parki przypałacowe, mamy ciszę, przede wszystkim spokój. U nas naprawdę można odpocząć, zwiedzić, nauczyć się czegoś nowego i zobaczyć, jak to było kiedyś.
1: Można zwiedzić, można odpocząć, można też dołączyć do koła gospodyń wiejskich, a można też...

0: właśnie wziąć udział w takich wydarzeniach jak Venus Rising Festival, bo Krępcewo jest niedaleko stąd, więc można się łatwo przemieścić też tutaj na takie wydarzenie. Wcześniej z Markiem, dyrektorem Centrum Kultury, rozmawialiśmy właśnie między innymi o tych megalitach i o tym, że warto też wyciągać w swojej społeczności, w historii swoich miast właśnie takie smaczki historyczne i może nie tyle, co od razu pchać się na afisze, na przewodniki, ale właśnie zaciekawiać ludzi opowieścią o swoich miejscowościach, żeby nie tylko była to atrakcja, ale też po prostu jakiś taki koloryt.
1: Tak, drodzy Państwo, my nie koloryzujemy naszej historii, wręcz przeciwnie. Ta historia była, czego dowodem są niedawno przetłumaczone kroniki Joachima von Wedla. Joachim to jest oczywiście szlachcic z rodu von Wedlów, który zamieszkiwał nasze tereny. Kronika jest dostępna, myślę, że tutaj w muzeum w Stargardzie. Można zakupić przez internet, polecam. Joachim przede wszystkim opisywał swoje życie i życie mieszkańców i Pomorza Zachodniego. Podejrzewamy tutaj, nawet czytając tą kronikę, że Joachim myślał, że ta kronika nigdy nie wyjdzie na świat historii i są naprawdę, polecam, ponieważ są i pikantniejsze tutaj spisy i również możemy się wiele, wiele nauczyć z tamtych okresów. Tutaj, gdzie mieszkańcy, gdzie mieszkamy na wsi, prawda? Bo miasta mają oczywiście swoje historie, a tutaj mamy kronikę ze wsi.
0: Olu, na koniec zapytam cię o to, co daje ludziom przynależność do takiej wspólnoty, czego nie da się znaleźć w większych miastach?
1: Myślę, że my o sobie wiemy więcej niż sami, przede wszystkim oczywiście. Powiem tak, my jesteśmy jak jedna wielka rodzina, tak? My integrujemy się nawet spontanicznie, tak? W sobotę nie planowaliśmy ogniska, a ognisko za 2 godziny jest. Także bardziej to, że my ze sobą po prostu również współpracujemy, tak? Jesteśmy otwartymi ludźmi, także zapraszamy do Krępcewa.
0: O tym, jak zmieniają się małe miejscowości i jak ludzie dbają o to, żeby była ta kultura i była ta integracja w mniejszych miastach, o tym opowiadała nam dzisiaj Aleksandra Świąder, sołtyska sołectwa Krępcewo i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Bardzo ci, Olu, dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję
0: w czwórce.
1: Serdecznie.
0: A wy zostańcie koniecznie z nami, wracamy do was po godzinie 13. Tym razem będzie o artystycznym spojrzeniu na małe miejscowości. Porozmawiamy z parą fotografów, którzy opowiedzą o tym, jak dolice wyglądają oczami osób, które mieszkają tu na co dzień, ale potrafią spojrzeć na swoją okolicę z artystyczną uważnością. Zostańcie z czwórką na tej majówkowej fali. Wracamy do was za 10 minut.

0: Autopromocja.
1: O, nie ma lekko w majówkę.
2: Zapraszam was na 2 godziny z polskim undergroundowym metalem. Muzyka zespołów, które mogliście poznać w podcaście Nie ma lekko. Trash, Dead, Stoner, Doom. To wszystko w sobotę, 2 maja o godzinie 20. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w

0: Minęła 14.
1: Pogoda.
0: Bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Temperatura od 19 do nawet 26 stopni. Więc mam nadzieję, że w tę piękną majówkę słuchają Państwo audycji na świeżym powietrzu.
1: Autopromocja.
2: Aga, gdzie jest Julka?
3: Wyjechała na majówkę.
2: Jak to wyjechała na majówkę? Przecież w niedzielę prowadzimy audycję. Czy to oznacza, że po raz pierwszy poprowadzimy ją razem?
3: Tak jest. Weekend z rodziną, czas skończyć. Będziemy rozmawiać o odpoczynku, wyjazdach, relaksie i o tym, z kim spędzamy wolny czas.
2: Może nam się nawet uda posłuchać szumu fal albo śpiewu ptaków.
3: Zapraszamy na majówkową audycję o godzinie 18 w niedzielę. Agnieszka
2: i Grzegorz Święch. Weekend z rodziną, czas skończyć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: 99. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
1: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie. Czwórka. Polska.

0: Nagi Relax. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Nie mogłem inaczej zacząć tej audycji niż This od Felipe Nunes Araujo. Witam serdecznie i chciałem zaprezentować moje ulubione numery w językach innych niż polski i angielski. Jeśli śledzicie moją poranną rezydencję, to wiecie, że taka muzyka króluje u mnie, więc stwierdziłem, że majówka i godzina chwilę po 14 jest idealną okazją do tego, żeby jeszcze więcej tej muzyki zaprezentować. To był Felipe Nunes Araujo, o którego istnieniu dowiedziałem się, będąc na koncercie innego brazylijskiego artysty, Bruno Berle, o którym też dzisiaj będzie i to dość sporo. Numer nazywa się This i został właśnie w trakcie tego koncertu zagrany. Z kolei cała płyta, która nazywa się klasycznie, idąc tokiem brazylijskiego rozumowania, Felipe Nunes Araujo, numer Valise, to jest coś pięknego. I dlatego chciałbym go wam zagrać, a później wcześniej wspomniany Bruno.

0: Słuchasz Czwórki.
1: O mojego progana, ene, ostatnio po próbie pijamy, pijamy, pijamy, pijamy.

To było Son Nyame od Bruno Berle, jednego z moich ulubionych artystów, muzyka popular Brasileira. No właśnie, MPB, bo tak brzmi skrót od muzyka popular Brasileira, króluje na moich porannych playlistach i w moich porankach prywatnie, gdyż samo brzmienie jest kojące, uspokajające, niezwykle słoneczne. Zapewniła mi niezwykłe dawki ciepła i słońca w trakcie tych zimnych miesięcy. Zapewnia mi podbicie tego słońca, które widzimy teraz za oknem.

0: a jednocześnie traktuje o sprawach relatywnie poważnych. Akurat Co Mniamy jest rzeczą instrumentalną, ale wcześniejszy utwór Walizy od Felipe Nunes Araújo traktuje o spakowaniu walizek i ruszeniu w świat. I właśnie to zrobili chłopaki. Konkretnie. Miałem ostatnio okazję być na koncercie innego Brazylijczyka, Nairona Igora. Nairon Igor w zeszłym roku wydał płytę, klasycznie, tak jak wspominałem, pod swoim imieniem i nazwiskiem. I tak się szczęśliwie złożyło, że wpadłem na jego koncert w Trójmieście, w jednej z trójmiejskich miejscówek. Nie zastanawiając się długo, kupiłem bilety i stwierdziłem, okej, jedziemy. To było jedno z najfajniejszych koncertowych przeżyć, jakie miałem dotychczas. Zespół złożony z czterech przyjaciół, czyli Nairona Igora, Bruno Berle, Felipe Nunesa Araújo i Batata Boya, zamieniał się instrumentami, zamieniał się repertuarami, ponieważ na koncercie Nairona Igora zagrane były również numery Felipe, ale także Bruno Berle. I w pewnym momencie Bruno stwierdził, że zagra jakiś swój numer premierowo. No więc mrugnąłem do niego okiem i zapytałem, czy może do tego zagrać A Te Meu Violão. I on powiedział, że może. A to jest mój ulubiony numer. I tak jak się teraz szeroko uśmiechał, tak szeroko uśmiechałem się wtedy. Dlatego posłuchamy A Te Meu Violão, czyli moja, A Kiedy Moja Gitara, a później E Preciso Ter Amor, Bruno Berle.
1: Prawą.

To był Bruno Berle i E Précis du Terre Amour, czyli Cena Miłości. I na tej miłości chwilę się zatrzymamy, gdyż Bruno bardzo często pisze właśnie o tym uczuciu, ale nie tylko do drugiej połówki, ale także do kraju, który go wychował, czyli do Brazylii. Brazylijczycy mają w sobie to charakterystyczne, wyniesione jeszcze z portugalskiej tradycji pojęcie saudade. Saudade, czyli taka wewnętrzna nostalgia i tęsknota za czymś, czego się jeszcze nie zna, ale jednocześnie połączona z narodową dumą i z dumą, połączona z dumą z bycia człowiekiem. I trochę to o tym jest. I tak jak w następnej piosence, którą chciałbym zagrać, Te Amar Eterno, czyli kocham cię, będę cię kochał na zawsze, Bruno mówi o swojej drugiej połówce, ale mówi także o Brazylii. Posłuchajmy.

To było Tamankeru od Elizy Odebuziosa. No i właśnie, pokazałem wam, jak brzmi muzyka popular Brasileira współcześnie, ale chciałem także odnieść się do późnych lat 70. czy 80. Tamankeru ukazało się w 1980 roku. Bardzo, bardzo ciekawy czas dla Brazylii, gdzie postępowała wówczas transformacja polityczna i w kraju trwał proces abertura, czyli otwarcia, i oznaczało to powolne przechodzenie od rządów wojskowych do demokracji. Założono wtedy pierwsze związki LGBTQ w Brazylii. Prezydent też trochę otworzył się na współpracę z zagranicą i no i właśnie. I bardzo dużo dobrego zrobiło to dla muzyki, ponieważ muzycy nie musieli buntować się przeciwko rządom dyktatury wojskowej, a mogli po prostu śpiewać o czym chcą. I właśnie tak powstało Tamankeru. Ale wcześniej Helio Mateus śpiewał o swojej małej ojczyźnie, o Rio de Janeiro, i o tym właśnie posłuchamy. Eu Reu Me Condeno, mój ulubiony numer, musica popular brasileira.

U Jorge Benjor i Trio Mokoto, Oba Lave Mela. Największy klasyk MPB znany za granicą. I tu mógłbym postawić kropkę, naprawdę. Jest to numer niezwykle prosty, taneczny, brzmiący Copacabaną i Ipanimą. Czuję się to takie... ten taki impuls do tańca, do wyrwania się. I kiedy oni śpiewają bardzo, bardzo, bardzo donośnymi głosami, wręcz krzycząc, ja ogromnie czuję tę energię. Zresztą dałem się jej troszkę ponieść na mikrofonie. Natomiast, czy żałuję? Absolutnie, absolutnie nie. Jorge Benjor, generalnie jeśli chodzi o muzykę popular Brasileira, to tworzył, i to jest jeden z najbardziej popularnych, jeśli nie najpopularniejszy artysta MPB, tworząc zarówno na przełomie lat 70., 80., jak i w czasach późniejszych. Nigdy jego albumy nie straciły na popularności. Niesamowity, niesamowity artysta, który odwołuje się do tradycji swojego kraju, ale także do problemów, które tak naprawdę, z którymi Brazylia spotyka się dziś. I jeśli mowa o dziś, to nie mogę nie wspomnieć o Arturze Verocai. Artur Verocai swój debiutancki album pod jakże klasyka Brazylii nakazuje, żeby nazwać debiutancki album tak, jak mamy na imię i nazwisko, więc bez zdziwienia. Pierwszy album tego artysty nazywa się Artur Verocai. Artur Verocai jest o tyle ciekawą historią w muzyce popular Brasileira, że jego płyta z 72 roku nie odniosła sukcesu, a sam artysta wrócił do produkowania dżingli, najpierw dla brazylijskiego radia, później dla krajowej telewizji. I płyta została niejako odkryta ponownie w czasach współczesnych, co zaowocowało ogromnym, ogromnym koncertem w 2009 roku i wykonaniem właśnie całego albumu bez przerwników z orkiestrą, z pełną orkiestrą. Zresztą usłyszycie, jak bardzo jest to właśnie orkiestralny numer. Sam Artur Verocai, co ciekawe, z orkiestrą wystąpi w tym roku w Polsce na jednym z śląskich festiwali. Mam już bilet na ten festiwal, ponieważ patrząc na ilość muzyki, która mnie interesuje i przyciąga do tego festiwalu, poza barcelońską Primaverą, no i oczywiście Dekmantelem, nie jestem w stanie wyobrazić sobie na ten moment lepszego dla siebie festiwalu. I tutaj mówię zarówno z perspektywy artysty, jak i z perspektywy słuchacza, konsumenta muzyki, ale i także z perspektywy radiowca. Także posłuchajmy. Na Boca do Sol, Artur Verocai, a później Que Mapa.

0: Nagi Relax. Zaprasza Naked Relaxing.
1: To był Artur Verokaj i Kemapa. No i zostaje

zostajemy tak naprawdę, w Brazylii, ale chciałem wam przypomnieć o jakby dawnym brzmieniu MPB, wywodzącym się stricte z bossa nowy, z tego jak brzmiały plaże dookoła Rio de Janeiro albo São Paulo. Natomiast muzyka popular brasileira nadal jest bardzo, bardzo, bardzo mocna. I trafiłem ostatnio zupełnie przypadkowo na jedną z najmłodszych, jej reprezentantek. Nina Maia. 23-latka z tak pięknym, smutnym, nostalgicznym, matowym głosem. Pięknym, przepięknym. Wydała w zeszłym roku płytę Inteira i z miejsca stał się to jeden z moich ulubionych albumów 2025 i przyszedł ze mną w tym roku. Numer Inteira, który zaraz usłyszycie, to jeden z najpiękniejszych numerów o miłości, jakie słyszałem kiedykolwiek. Trochę się wzruszyłem, będę szczery, ale numer jest po prostu niezwykle poruszający, uderzający mnie w miejsca, o których czasem muzyka przypomina mi, że istnieją. Wspaniała rzecz. Polecam cały album, polecam również wykonania piosenek z tego albumu na żywo. Jest to absolutnie, absolutnie doskonałe. No i mam dla was dwa numery, Inteira i Menininha, które myślę, że bardzo dobrze obrazują brzmienie albumu Inteira.

To była Nina Maja, jedna z najmłodszych przedstawicielek muzyka popular brasileira, a my zostajemy w kręgu języka portugalskiego, natomiast przenosimy się na stary kontynent. Połączenie Afryki i Portugalii na płycie Kissom z 2025 roku udało się tej artystce niesamowicie dobrze. Szesza, bo tak brzmi jej pseudonim, nagrała album, który jest połączeniem i afrykańskich korzeni i tego mroku z językiem portugalskim i właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej portugalskim saudade. Coś absolutnie niesamowitego. Sam tytuł numeru, bo wybrałem Kizomba 003, Kizomba nawiązuje do niezwykle, powiedziałbym, seksownego i takiego sensualnego tańca, tańczonego w parach właśnie w Portugalii. Więc posłuchajmy. Szesza, Kizomba 003, a później Maria José Hiergo, Rueda, Rueda.

0: Autopromocja.
1: Ładnie pachniesz. Co to za zapach? Grunge to muzyka, która zainspirowała pokolenia artystów.
2: Rockowych, metalowych, a być może nawet shoegaze'owych.
1: W sobotę pokłócimy się o to, kto był najlepszy. Nirvana?
2: Pearl Jam?
1: Alice in Chains?
2: A może Soundgarden?
1: Słuchajcie Wielkiej Czwórki razem z nami 2 maja między 18 a 20.
2: Michał Daniluk
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pico, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: ten... Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Minęła 15.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Ciepło, ciepło, ciepło. Temperatura od 19 do nawet 26 stopni i nie zapowiada się żadne zachmurzenie, deszcze ani zimne dreszcze. Mam nadzieję, że słuchacie tej audycji na świeżym powietrzu, a w majówkę najlepiej właśnie. Spędza się tam czas.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś liczył się tylko bas i ciemna sala.
3: Dziś szukamy w klubie czegoś więcej.
2: Razem z Bertem analizujemy, jak zmieniły się nasze imprezowe przyzwyczajenia.
3: Od nostalgii początku lat 2000 po najświeższe premiery tego roku.
2: To będzie dialog o muzyce, o ludziach i o tym, do czego właściwie dziś się tańczy.
4: Klub 2026.
3: Zapraszamy, sobotę od 16 do 18.
2: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
3: Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Autopromocja.
5: Czwórka, radio i podcast.

0: Nagi Relax. Zaprasza Naked Relaxing.
1: To był numer Jesus od dwóch zespołów: Los Planetas i Melenas. Zapytacie, dlaczego dwóch zespołów? No to jest bardzo proste. Numer dwóch zespołów z uwagi na to, że w Hiszpanii, skąd wywodzą się zarówno Los Planetas, jak i Melenas, jest zupełnie zwyczajnym, że zespoły są u siebie na fitach. Niesamowite, prawda? Życzyłbym sobie czegoś takiego w Polsce. No i właśnie, Melenas. Bardzo ciekawy skład. Na koncie trzy płyty. Ostatnia, Ahora. Świetny, świetny album. Zresztą mam dla was jeden numer z tego właśnie albumu. I może posłuchajmy. Flor de la Frontera od żeńskiego kwartetu Melenas.

Argentina. Bo to był Tati Falco z numerem Heidi. Jeden z moich ulubionych numerów, ma już kilka lat, wydany w 2021 roku, ale cały czas tak samo dobrze brzmi, tak samo podnosi mnie na duchu i sprawia, że się uśmiecham, co jest niezwykle, niezwykle, niezwykle cenne. Swoją drogą, Tati Falco jest dość oryginalnym muzykiem, nie jest zbyt popularny. Na Instagramie próżno szukać filmików, które jakkolwiek mogłyby obijać się o content creation. Znajdziemy tylko i wyłącznie jego image, czyli pana z wąsem i nagrywanie muzyki. I widać, jak bardzo on tym żyje. Niezwykle mi się to podoba. Jestem fanem, albo inaczej, zyskał nowego fana. Co za tym idzie? Puścimy jeszcze Noche en la Vela. Tati Falco.

Ależ nam się tu zrobiło ciekawie. Zostajemy w Argentynie, ale zmieniamy głos na żeński, ponieważ śpiewała nam Juana Molina. Album Halo, 2017 rok, prawie 10 lat, ale cały czas brzmi tak samo świeżo. Czekam na nowe dokonania artystki, szczerze mówiąc, ponieważ album Halo, jak i Doga wydana w zeszłym roku, zdążyłem już się nieco osłuchać. Ale takie numery jak Kosoko albo Aloeste, które jeszcze nas czeka, takie rzeczy mogę słuchać absolutnie zawsze. Juana Molina.

A to jest brzmienie argentyńskiej poezji śpiewanej, granej na gitarze w sposób klasyczny, czyli struny gitary szarpane są palcami i sama gitara trzymana jest na lewej, na lewym udzie. Jako gitarzysta mogę wam powiedzieć, że nie jest to najłatwiejsze, ale jest ultra przyjemne. Tak jak Aloeste, którego zaraz posłuchamy.

Było bardzo dużo portugalskiego, nieco hiszpańskiego, ale zmieniliśmy język na francuski. L'Amour Fou zespołu Grand Blanc to numer, który znany jest słuchaczom i słuchaczkom moich porannych rezydencji. Wręcz bym powiedział, że bardzo dobrze. Jest to jeden z moich ulubionych numerów o miłości, który poznałem w 2022 roku. Natomiast sama płyta, która go zawiera, Memoir Vive, wyszła znacznie, znacznie wcześniej. I w tym roku będzie obchodzić swoje dziesięciolecie. Co za tym idzie, jeśli mamy dziesięciolecie płyty Memoir Vive, to spodziewam się jakiegoś repressu na winylu, ponieważ bardzo chciałbym mieć płytę, którą znam na pamięć, a nie da się jej kupić. A wracając do samej muzyki, Grand Blanc, świetny synth-popowy zespół, który tworzy nieprzerwanie od 2013 roku i ma tak kompletnie odrębne brzmienie, które tak niesamowicie mi leży. Ich płyty to dla mnie nieustająca kopalnia odkryć, ponieważ tak jak zawsze moim ulubionym numerem będzie L'Amour Fou, czyli tutaj w tłumaczeniu szalona miłość, tak na przykład takie rzeczy jak Evidence albo Surprise Party były przeze mnie odkrywane podczas 5., 7., 10. przesłuchania całej płyty. I powiem wam szczerze, że po audycji wydaje mi się, że po raz kolejny wrzucę na dziesięciolecie Memoir Vivre i zacznę od numeru, który właśnie teraz usłyszycie, od Summer Soma, czyli lato, lato, bo temperatura jest dziś naprawdę letnia. Swoją drogą, pięknie, pięknie Grand Blanc ujęli to takie zblazowanie słońcem. To takie, ten taki niechcemisizm, który towarzyszy nam, kiedy słońce po prostu jest w zenicie,

stopni jest powyżej 30, a my nie musimy absolutnie nic. I tego wam życzę w tę majówkę. Posłuchajmy Sommer, a później jeszcze jeden numer od Grand Blanc, ponieważ mogę.

0: Nagi Relax. Zaprasza Naked Relaxing.
1: To było Belleville, czyli laurka dla części Paryża, z którego zespół Grand Blanc się wywodzi. Niesamowita rzecz. Chyba jeden z moich ulubionych takich wesołych, prostych, gitarowych numerów. Stawiam go w jednym szeregu z Let's Go Surfing od The Drums i Take Me Out od Franz Ferdinand. I jeszcze tutaj bym wrzucił Best Coast Boyfriend. Och, tak. Zdecydowanie potrzebowałem sobie przypomnieć o tych utworach. No i będę ich dzisiaj słuchał. A my zmieniamy troszkę klimat, ale nie zmieniamy języka. Zostajemy w kręgu języka francuskiego i zespół Antena. Mam dla was dwa numery. Camino del Sol, bardzo dobrze znany, i Seaside Weekend, troszkę mniej, ale równie piękny. Swoją drogą, też tak jak w przypadku Artura Verocaja z pierwszej godziny, jest to projekt nieco nieodkryty, wydany równo 10 lat później po płycie Artur Verocaj, czyli w 1982 roku. Dopiero doczekał się docenienia w 2004 roku, kiedy ukazała się reedycja tego albumu. I powiem wam tak, Francja i Belgia dawno nie współpracowały ze sobą. Tak, dobrze. Posłuchajmy Antena, Camino del Sol, czyli Ścieżka Słońca, i Seaside Weekend, czyli Weekend nad Morzem.

Znowu zmieniamy języki. Tym razem na, co ciekawe, duński i holenderski. I ten drugi będzie pierwszym. Sentimental od Don Melody Club, a później Den Rette Weg od Ale, czyli tak naprawdę moje ulubione numery śpiewane w tych nieco egzotycznie brzmiących dla nas Polaków językach. Ale uwierzcie mi, po trzecim dniu w Amsterdamie albo w Kopenhadze zaczynacie mniej więcej kumać, że to całe harczenie ma sens. A numery są piekielnie, piekielnie słoneczne. I w takim słonecznym, uśmiechniętym nastroju was zostawiam. Dziękuję pięknie. Idę mieć piękny majowy weekend i korzystać z pogody, czego również wam życzę. Dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Nic dwa razy się nie zdarza, ale przecież nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa.
2: Popkultura kocha upadki na samo dno i tajemnicze zniknięcia w chwale, ale jeszcze bardziej nieoczekiwane powroty.
1: W czwórce powiemy o naszych ulubionych, nowych wcieleniach artystów.
2: Zapraszamy na Bolesne Powroty. Drenda i Paśnik w czwórce w niedzielę, 3 maja o godzinie 20.
1: Jacek Paśnik
2: i Olga Drenda.
3: Sezon grillowy, czas zacząć. Zapraszam w podróż grillem dookoła świata. Australijskie Barbie, amerykańskie Low and Slow czy japońskie Yakitori. To wszystko w niedzielę 3 maja o 16 w czwórce. Zapraszam, Kamil Jasiński. Smacznego!
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Gang Otwartych Serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
10: Gang Otwartych Serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
9: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Marian, A więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Og jeg holder om dig. Så føler jeg for alvor, at det går den rette vej.
1: Minęła 16.
2: Pogoda.
1: Mamy majówkę. Z pogodą jak rzadko się zdarza, bo ostatnie majówki, jak dobrze pamiętam, raczej słońcem i ciepłem nie rozpieszczały. Rok temu odwoływano wszystkie imprezy plenerowe. Teraz jest na odwrót i mam nadzieję, że jest to zapowiedź długiego, ciepłego i słonecznego okresu, który pięknie wprowadzi nas w lato i oczywiście w sezon plenerowo-festiwalowy. Dodatkowym atutem jest fakt, że dni stają się coraz dłuższe, dając nam jeszcze więcej czasu na cieszenie się tą wyjątkową pogodą.
2: Autopromocja.
3: Wsiadasz do samochodu, łapiesz samolot, wskakujesz na rower, a czasem po prostu idziesz przed siebie. Ja zrobię to razem z bohaterami filmów drogi. W audycji Kino w drodze przygotuję ranking filmów o podróżach i z drogą w tle. Czy wygra Thelma i Louise czy Easy Rider? Zabiorę Was też na przejażdżkę tirem z panem Zbyszkiem, wąsatym kierowcą z nowego serialu Ekspedycja XD. Pakujcie się, jedziemy. Zapraszam na Kino w drodze 3 maja o godzinie 14. Do usłyszenia. Marcin Radomski.
2: Autopromocja.

0: Klub 2026.
1: Dziś zapraszamy na wyjątkową audycję. Coś w stylu back to back, bo ze mną jest Kugar.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę, na wstępie to powiem, bardzo się cieszę, że dołączasz do naszej czwórkowej ekipy i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj poprowadzić wspólnie audycję. Coś trochę to będzie takie back to back pod szyldem Club 2026, ale nie będziemy rozmawiali tylko o scenie klubowej w 2026 roku, ale sięgniemy także do przeszłości. Porównamy sobie, jak było kiedyś, jak jest dziś. I to nagranie, które pojawiło się przed chwilą, to był stary utwór wybrany przez Lulu, czyli Cougar. No i właśnie, co to było? Bo to taki trochę heavy metal. Ja oczywiście wiem, co to było, właśnie. Bo pamiętam, bo słuchałem tego.
2: Właśnie, kto tego nie słuchał w 2009 roku, bo to z tego roku jest utwór Warp 1.9 autorstwa The Bloody Beetroots i Steve'a Aoki. Ja tym numerem zaczęłam audycję, bo pomyślałam sobie, że to będzie dobry punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać o tym, jak się zmieniła scena klubowa w ciągu na przykład ostatnich 20-30 lat. Tutaj akurat to jest utwór mojej młodości, tak to nazwijmy, wcześniejszej młodości, teraz jest nadal
1: taka
2: młodość.
1: Stara, to nie jest,
2: no właśnie,
1: żeby nie
2: tak,
1: było,
2: takiej,
1: no.
2: Takiej pierwszej młodości. No i rzecz w tym, że ten utwór jest bardzo mocny, bardzo elektroniczny, bardzo taki cierpki w swoim brzmieniu i ja jestem pewna, że gdyby go teraz puścić w klubie, to parkiet po prostu by opustoszał, a te no prawie 20 lat temu, tak 17 lat temu, to był totalny hit i moje pokolenie, mini pokolenie się do tego bawiło jak szalone. I ja jestem po prostu w szoku, że coś, co może być tak popularne, może się tak zdewaluować tak szybko, prawda? Szybko, no w cudzysłowie 17 lat, ale jednak parę lat później już trendy były inne, było bardziej melodyjnie i już po prostu coś takiego by nie przeszło dzisiaj.
1: A ja właśnie jestem ciekawy, czy te klimaty nie powrócą. To są klimaty, które zainicjowała formacja Justice w 2005, 2006, może 2007 roku. Waters of Nazareth. To był bardzo mocny utwór. Ten utwór też był bardzo mocny. Ja pamiętam, Bloody Beetroots występowali na festiwalu Selektor w Krakowie.
2: Wspaniały festiwal.
1: Tak, i to była, pamiętam ten występ, bo to była taka petarda. To była rockowa energia na elektronicznych bitach.
2: No właśnie, bo to chodzi o to, że to było takie rockowe, takie metalowe i ludzie mogli pójść w pogo po prostu w klubie przy muzyce klubowej. To jest niespotykane trochę dzisiaj, bo dzisiaj wszystko jest melodyjne i nawet ten projekt Justice, o którym powiedziałeś, poszedł w stronę melodii, tak?
1: Tak, tak.
2: Poszedł w stronę disco w tych najnowszych nagraniach. Więc jednak gdzieś tam teraz melodia jest popularna. No ciekawa jestem, czy wróci to elektro.
1: Ja myślę, że wszystko zatacza koło, tak jak klimaty progresywne kiedyś były bardzo popularne, potem przestały być popularne, jak popularne są lata 90. i wracamy znowu do lat 90. I ja myślę, że wrócimy też do elektroklaszu. Już są pierwsze takie zajawki na scenie, że DJ-e zaczynają tworzyć w stylu elektroklasz, jak chociażby Tiga, który powrócił ze swoim nowym albumem, który nawiązuje do starego Tigi.
2: Wow.
1: I ja mam nadzieję, że te klimaty jeszcze powrócą, no bo to zawsze zatacza takie koło. Ja już obserwuję tę scenę od wielu, wielu lat i to koło zatacza. Ja myślę, że ta rockowa energia też kiedyś powróci, a to nagranie było takim znakiem czasu, bo po roku 2006-2007 pojawiła się moda na tak zwany New Rave. No ten New Rave to było właśnie łączenie tej muzyki gitarowej, elektronicznej, czy też estetyki rockowej, energii rockowej z muzyką elektroniczną. No i właśnie Bloody Beetroots byli tego przykładem. Niestety już ostatnio o nich mało słychać. Zresztą chyba tworzą elektro, albo może house nawet tworzą, z tego co pamiętam.
2: Zdaje się, że tak, ale wiesz, jeżeli ta muzyka

0: muzyka miałaby powrócić, to ona chyba, w ogóle muzyka musiałaby trochę zwolnić, bo jakby takie elektro puścić dzisiaj przy 130 paru BPM-ach, to naprawdę chyba już można byłoby trochę oszaleć w tym klubie. Mam takie wrażenie. Ale powiem ci, że są rzeczy, które z tego okresu, są rzeczy, które były wydane w tym okresie i nadal działają na scenie, na... Powiem ci, że są rzeczy, które były wydane w bardzo podobnym okresie co The Bloody Beetroots i nadal one działają w klubie, nadal poruszają parkiet. Takim utworem jest na przykład Piano autorstwa Erika Prydza. Zawsze jak to puszczam, parkiet jest pełen, wszyscy są bardzo zadowoleni z tego, że to w ogóle poleciało. Totalnie w kontrze, a rok różnicy dzieli te wydania, także no legendarne utwory zawsze będą działać.
1: Pianiny są zawsze na topie i ja też zaprezentuję trochę dzisiaj pianin, ale na początek posłuchamy utworu Erika Prydza i Piano. No to słuchamy.

0: Klub 2026.
1: Klub 2026, jest ze mną w studiu Cougar, nasza nowa czwórkowa prowadząca. Jeszcze raz powiem, że się bardzo, bardzo cieszę z tego powodu, że dołączyłaś do nas.
2: A ja jeszcze bardziej, bardzo mi miło.
1: No, się cieszymy razem. Ja się cieszę zawsze, kiedy puszczam ten numer, bo uważam, że ten numer jest i będzie, jest hitem i będzie wakacyjnym hitem. Farah O'Flynn. Te klimaty afrykańskie, tylko nie w takim afrohausowym stylu, bo afrohaus jest bardzo popularny. A w ogóle zapytam cię, czy lubisz afrohaus? Grywasz afrohaus?
2: No muszę się przyznać, że nie jestem wielką fanką tego gatunku. Wiem, że jest popularny, wiem, że jest tak samo popularny i wśród chyba podobnych osób, co melodic techno. Mm-hmm. To nie są moje klimaty, ja wolę trochę więcej jednak melodii, groove'u i jakiegoś takiego klimatu disco. Mm-hmm.
1: O Farah akurat to nagranie nawiązuje do klimatów disco afrohausowych i ja lubię właśnie ten element disco, bo sam afrohaus jako taki, czyli ten taki klasyczny afrohaus, który jest popularny, Kanye Music, no to do mnie nie przemawia. Powiem tak, no jest dla mnie za monotonny i mogę powiedzieć za mało energetyczny. Albo inaczej, trochę nudny.
2: Tak, zdecydowanie troszeczkę tam się za mało dzieje, ale takie klimaty afrykańskie, trochę tropikalne jak najbardziej ja lubię i też fajnie one grają w disco i bardzo dużo takich kawałków ostatnio się pojawiło, między innymi dzięki wytwórni Toy Tonics chociażby, która bardzo takie klimaty lubi grać.
1: Uwielbiam.
2: I wydawać. Ja też, to się zgraliśmy. Ale w ogóle O'Flynn jest bardzo ciekawym wykonawcą, świeżym dosyć. I on też nawiązuje zresztą w swoich kawałkach do klasyki muzyki house, bo jeden z jego utworów pierwszych sampluje Lolietę Holloway, która jest diwą muzyki disco, no i również house.
1: Ale możemy powiedzieć chyba, że obecnie na scenie bardzo popularne są klimaty afrohausowe. To jest taki gatunek, który teraz jest, można powiedzieć, na topie. Bardzo wielu DJ-ów gra afrohaus i są takie okresy w

0: historii nie tylko polskiej sceny klubowej, ale światowej sceny klubowej, że pewne gatunki są bardziej popularne niż inne. Na przykład w Polsce bardzo długo techno było ostatnio popularne. W przeciwieństwie do muzyki house. Na przykład muzyka soulful house gdzieś tam zaginęła na przykład na polskiej scenie. Ona jest bardzo popularna gdzieś tam na zachodzie, natomiast na polskiej scenie jej w ogóle nie ma. No jakie gatunki według ciebie jeszcze są bardzo popularne, jeśli chodzi o polską scenę, może tak?
1: Melodic techno oczywiście, to jest jakby numer jeden, ale myślę, że to trochę jest dlatego tak, że wielu bookerów i promotorów po prostu słucha tej muzyki, gra taką muzykę i siłą rzeczy ją promuje. I to jest właściwie też ciekawe dla mnie w nawiązaniu do początku naszej rozmowy, że jednak te gusta trochę są wyznaczane przez promotorów i bookerów, tak? No bo jeżeli ktoś te 17 lat temu puszczał Bloody Beetroots, ludzie uznali, że to jest po prostu fajne, że to jest na topie i chcieli do tego tańczyć. I teraz też trochę tak jest, że jak promotorzy promują imprezy Melodic Techno, no to ludzie chodzą na Melodic Techno. A gdyby było więcej imprez house, no to wydaje mi się, że jednak byłoby trochę inaczej na scenie. Zresztą to pokazują ostatnie lata, że im więcej jest imprez house, tym bardziej ludzie są chętni słuchać tego gatunku.
0: Ale czyż nie jest tak, że takie moje konkluzja, to mam taką konkluzję, że być może na naszej scenie jest zbyt dużo promotorów DJ-ów, w przeciwieństwie do zachodu, gdzie są promotorzy, nazwijmy ludzie, którzy jakby organizują imprezy i jest to dla nich jakiś biznes i nie są DJ-ami, natomiast u nas bardzo wielu promotorów to są DJ-e.
1: Tak, i oni grają troszeczkę pod siebie, prawda? Pod
0: tak,
1: swój interes.
0: I kreują też trochę też tą rzeczywistość naszą muzyczną.
1: Dokładnie, dokładnie, ale to jest kwestia tego, że w ogóle mamy za dużo DJ-ów, prawda?
0: A no właśnie, jeden z tematów jest, że właśnie, czy mamy za dużo DJ-ów, bo mi się wydaje, że rzeczywiście mamy za dużo DJ-ów i to, że mamy za dużo DJ-ów ułatwia to na pewno technologia.
1: Tak, zdecydowanie. Mam większy dostęp do muzyki, do tego, żeby tą muzykę miksować i do tego, żeby tą muzykę produkować, aczkolwiek niestety w Polsce nadal wiele osób z tego nie korzysta. Ale to też jest inny temat.
0: Tak, właśnie, ale wrócimy za chwilę do tematu. Może posłuchajmy czegoś. Co zaproponujesz?
1: Wiesz co, ja może dałabym ci tak trochę w klimacie, trochę nie, no bo ty mi tutaj zapodałeś rytmy afrykańskie. A ja mam taką DJ-kę związaną z Ameryką Południową. I to też są motywy, które są bardzo popularne w muzyce elektronicznej. Takie motywy latynowskie, trochę właśnie w klimacie hiszpańskim. Zulan to jest ta artystka, a kawałek nazywa się Campeón i jest tam bardzo gorąco, bardzo latynosko w tymże utworze.
0: No to przenosimy się do Ameryki Południowej.

0: Klub 2026.
1: A to była moja propozycja, Iwan McVicar i Share the House, ale w wersji kondukty. Share the House od tego utworu w wersji oryginalnej A-Track zaczął swój set na festiwalu Snowfest, nad którym my czwórka mamy patronat.
2: I to był szał.
1: Był, on oczywiście tam zrobił dużo różnych technicznych trików, tam zwolnił coś, pokombinował z pitchem, także tam się naprawdę bardzo dużo działo. Ale powiedziałaś właśnie o tym, że mamy za dużo DJ-ów. No i właśnie, najnowsza technologia ułatwia pozyskiwanie nowych DJ-ów, może tak powiem w cudzysłowie. Mianowicie w najnowszy sprzęt najbardziej znanej firmy DJ-skiej

0: wypuścił, dopuszcza możliwość grania ze streamingu. Czyli już teraz nie trzeba mieć nawet USB, własnego USB, ponieważ wystarczy dostęp do swojego konta. Kiedyś było tak, że były w dawnych czasach, trzeba było mieć winyle, żeby zagrać na imprezie. I to nie było takie proste, no trzeba było wydać na te winyle, trzeba było je gdzieś kupić, pojechać za granicę, przywieźć te płyty. Później pojawiły się MP3, no każdy mógł sobie ściągnąć. No to, i to spowodowało tą demokratyzację zawodu DJ-skiego, że nagle pojawiło się coraz więcej DJ-ów, a dziś to już mamy w ogóle.
1: Ja jestem ciekawa, tak, jestem ciekawa, czy to też będzie takie pogardliwe określenie, bo tak się mówi teraz USB DJs albo pendrive DJs, że oni korzystają z pendrive'a, co jest całkiem normalne, więc teraz może będzie się mówić, że streaming DJs, tak? Że
0: tak oni sądzę.
1: Ze streamingu, no ale to, czy to nie jest trochę, zastanawiam się, nie znam tej technologii, czy to nie jest trochę zawodne, zależne od internetu?
0: Słuchaj, poznałem jednego DJ-a, który zmuszony był zagrać ze streamingu, tylko dlatego, że nie było DJ-a, który miał zagrać na imprezie, a DJ, który zagrał z tego streamingu, nie miał swojej muzyki, więc grał z tego streamingu i powiedział, że jest okej, że działa. No ale oczywiście to może być zawodne, bo może się okazać, że zabraknie internetu i co wtedy?
1: No właśnie, a może tak być w dzisiejszych czasach, także pendrive zawsze trzeba mieć, a nawet ja uważam, że 2-3 na wszelki wypadek.
0: Tak,
1: na
0: tak, zawsze boże 2 pendrive'y, bo zdarzyła mi się taka DJ-ska historia kiedyś, że zawiodły mnie 2 pendrive'y.
1: Och.
0: No i miałem 2 pendrive'y, grałem na urodzinach bardzo znanego klubu w Katowicach i okazało się, że najpierw wysiadł mi jeden pendrive, a potem wysiadł mi drugi pendrive. To była kwestia, w zasadzie to nawet nie wiem, jaka to była kwestia, ale na szczęście byłem z Igorem, moim partnerem z Last Robots, no i on miał swojego pendrive'a, więc daliśmy radę, ale no naprawdę spociłem się, zrobiło mi się gorąco i kupiłem nowego pendrive'a, najnowszego, najszybszego wtedy.
1: No to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba się zastanowić nad kupnem czegoś nowego, ale powiem ci, że ja to rozumiem, bo jestem królową emergency loopów, mnie się zawsze coś wydarza, nagle nie ma prądu, CDJ-e się zawieszają, no i po prostu cóż, trzeba sobie poradzić, tak? Natomiast co jest ciekawe, to, że z takich momentów można też zrobić pozytywny content w internecie, czyli jest bardzo dużo na przykład reelów, jest bardzo dużo rolek w internecie, które polegają na tym, że na przykład komuś wysiada właśnie prąd albo nagle stopuje przez przypadek jakiś tam utwór na CDJ-u, no i po prostu te rolki zbierają wielkie zasięgi, więc tak naprawdę można swoje nieszczęście obrócić w no, content i w followersów.
0: Tak, kiedyś to były zupełnie inne problemy, bo ja pamiętam taki problem z imprezą, jakie to było strasznie dawno temu. Jedna z najbardziej popularnych imprez w warszawskiej piekarni, Plażowej Graszki się nazywała ta impreza i to był taki pewnik, że będzie tłum ludzi, bo ona była latem i tam było mnóstwo ludzi, czyli przyjeżdżało się, wiedziało się, że będzie impreza, znowu impreza roku. No i grałem wtedy z winyli jeszcze w dawnych czasach, no to ja teraz porównuję do tych pendrive'ów wysiadających, do problemów dzisiejszych DJ-ów. No i problem był taki, że niestety skakały gramofony i za każdym razem, w zasadzie co 5-10 minut, co chwilę mi przeskakiwała igła, bo te gramofony były źle ustawione przez osobę techniczną i miałem problem, że one przeskakiwały mi także w trakcie miksów. Każdy miks był ryzykowny i ta impreza, która miała być tym moim pewniakiem, gdzie będę totalnie wyluzowany, gdzie będę szczęśliwy DJ-sko, nagle okazało się wielkim, totalnym koszmarem, bo cały czas musiałem być skupiony, co chwila mi przeskakiwały igły, co chwila były konie rozjeżdżające się, weź teraz tłumacz ludziom, to nie moja wina, no ale to nie była moja wina
1: nie
0: tak naprawdę.
1: Nie ma mikrofonu, nie można powiedzieć nawet.
0: No, znaczy większość tych, którzy kumali, to wiedzieli, że to nie jest moja wina, no ale mimo wszystko czułem pewne zażenowanie.
1: To mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tym nagraniem, gdzie gra tłumaczy się właśnie przez mikrofon ze swojego błędu DJ-skiego, kiedy jej, to było na Coachelli, zdaje się, że jej utwór po prostu zaczął przełączać się nagle na zupełnie inne BPM-y, jakieś strasznie szybkie i no to nagranie jest, akurat ona tego nie obróciła na swoją korzyść.
0: Ale ja byłem kiedyś na imprezie, gdzie grał Fatboy Slim, to był jeszcze początek jego wielkiej kariery, kiedy zanim stał się jeszcze królem Big Beatu i to był mały klub w Londynie, bardzo mały klub, pełny parkiet i jemu, jeszcze z winyli się grało i jemu się zdarzył błąd DJ-ski, rozjechały mu się bity i on przeprosił ludzi, nagle wyciszył wszystko, pokazał sorry i to było naprawdę, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, na wszystkich zresztą zrobiło to ogromne wrażenie, że się przy

0: znał do tego błędu, że coś mu tam nie wyszło.
1: O, trochę jak Adele, tak, no. Grająca na gali, która też jakby źle zaśpiewała i przeprosiła. No i to jest może jakiś rodzaj klasy, tak bym to nazwała. Dobrze, to co?
0: Co teraz?
1: Puścimy? Zobaczmy.
0: No dobra, wybieraj.
1: To co, może ja bym tak nawiązała jeszcze do tego A-Tracka, bo to jest jeden z moich ulubionych numerów, który zawsze działa. No i też jest to utwór, który jest troszeczkę, można powiedzieć, popowy, bo był bardzo popularny w mainstreamie. Duck Sauce, Barbara Streisand.
0: A, to ja muszę coś powiedzieć.
1: Tak.
0: Byłem na premierze razem z Igorem w Miami Winter Conference w 2010 roku.
1: Wow.
0: Była premiera tego utworu, impreza warehouse'owa w Miami podczas konferencji i byliśmy na tej imprezie, gdzie prezentowano po raz pierwszy i to była impreza, na której Armand i A-Track grali razem. Armandowi ciągle się rozjeżdżały bity, jego kolega A-Track ciągle stał i patrzył na niego z zażenowaniem, bo ciągle mu się rozjeżdżały, a Armand jest bardzo doświadczonym DJ-em, no tak. I to kosztuje fortunę. Taki DJ sprowadzenie go do Polski. Rozjeżdżały mu się bity i te imprezy też pamiętam z tego, że w pewnym momencie nagle zapaliły się światła i weszła policja z psami.
1: Nie.
0: I ci, co mieli coś w kieszeniach, od razu popadli w nerwowość. Znaczy nie mówię o nas, ale ludzie, którzy tam byli na tym warehouse, w tym warehouse, na tej imprezie. I to właśnie tak wspominam tę imprezę, ale wtedy zaprezentowano po raz pierwszy projekt Duck Sauce i Barbara Streisand i mam nawet nakręcony film z tamtej imprezy. Ale dobrze, może...
1: To było mocne wejście tego numeru.
0: Mocne wejście tego numeru.
1: Okay.
0: Słuchamy teraz Barbara Streisand i Duck Sauce.

0: To była Rafaela Cara i Rumore w wersji Daddy Squad, moja propozycja. Jest ze mną Lulu Zobczyńska, czyli Cougar. Dziś wspólnie prowadzimy audycję zatytułowaną Club 2026. Jaki temat teraz bierzemy pod rozwagę?
1: Wiesz co, tak sobie pomyślałam, to co puściłeś, to znowu jest taki popularny motyw. Tak samo jak ja wcześniej puściłam Daxos i Barbra Streisand. Dla mnie to, co się zmieniło w ogóle w ciągu ostatnich lat, 20 lat to swoją drogą, ale to, co się zmieniło w ciągu ostatnich paru lat, mam wrażenie, że jednak ta muzyka zrobiła się bardziej eklektyczna w klubach. Jak ja zaczynałam grać w 2019 roku, to było bardzo dużo tak zwanych dyskotek w ogóle w Warszawie. I ja też te dyskoteki grałam. Było bardzo dużo DJ-ów, którzy grali hity lat 90., hity lat 80., jeszcze nawet i 2000. I po prostu, gdzie się nie poszło do klubu, to tam była ta dyskoteka. Teraz jest dużo więcej elektroniki, więc mam wrażenie, że ta elektronika była w klubach te 20 lat temu i to właśnie taka mocna, jak Bloody Beat Roots. Potem ludzie chcieli trochę bardziej popowo, trochę bardziej melodyjnie się bawić i tak było przez wiele lat, a teraz jednak znowu mamy taką demokratyzację, mamy dużo tych klubów, mamy dużo więcej miejsc, dużo więcej do wyboru tej muzyki i ona jest dużo bardziej różnorodna, no bo oczywiście te gatunki się cały czas rozwijają, więc myślę, że dzisiaj jest dużo bardziej eklektycznie niż kiedyś.
0: Zgadzam się. Kiedyś było kilka klubów, mówię tam 20 lat temu, na przykład dwie dekady temu, więc dziś jest dużo więcej klubów i też ciekawe, właśnie pomyślałem sobie o tym, że jest też dużo więcej barów DJ-skich, takich miejsc, gdzie można grać, niekoniecznie się stawia na imprezę, ale można, zaprasza się DJ-ów, którzy grają, restauracji na przykład jest bardzo dużo z DJ-ami, różnych restauracji, bardziej komercyjnych, takich bardziej posz, czy też mniej posz, jest też dużo właśnie nowych miejscówek, takich jak kawiarnie na przykład.
1: Tak, i też teraz pojawia się nowy trend, czyli listening bary, tak zwane.
0: Tak jest. O, to jest bardzo super
1: ciekawe. No bo to są takie bary, gdzie się skupia człowiek na słuchaniu muzyki bardziej niż na jakimś jedzeniu czy piciu. I też nie są to bary do tańczenia raczej, tylko do tego, żeby się wgłębić w tą muzykę i żeby po prostu całym sobą ją poczuć. I na przykład ciekawe jest to, że w Japonii są takie listening bary, gdzie dosłownie po prostu usunęło się gastronomię po to, z tych barów, po to, żeby nie zakłócała ona muzyki, żeby szczęk widelców czy noży nie zakłócał tego odbioru muzyki, która jest tak ważna, najważniejsza w tych barach tak naprawdę. I to jest właściwie wspaniałe, no bo w klubach już tak się na tym nie skupiamy teraz, bo chodzi o to, żeby po prostu gdzieś tam był właśnie ten blast, żeby się bawić, a nie ma takich miejsc, gdzie można się, no właśnie, powstają takie miejsca, gdzie można się jakoś bardziej skupić na tym, czym naprawdę muzyka jest.
0: W Warszawie takich miejsc jeszcze za dużo nie ma, ale jest kilka miejsc, które aspiruje właśnie do bycia takim listening barem. To bardzo ciekawa koncepcja, która z Japonii w ogóle pochodzi. Takim miejscem chociażby jest B-Side, które to miejsce w Warszawie, w centrum na Pięknej, lokal, który posiada właśnie gramofony i tam przychodzą DJ-e, którzy puszczają muzykę niekoniecznie do tańca, ale do tego, żeby posłuchać. I to jest fajne, naprawdę, bo można pokazać swoją inną, z mojej perspektywy DJ-skiej, to jest, mogę pokazać swoją inną część duszy DJ-skiej. Coś zupełnie innego, co gra, a niekoniecznie musi się sprawdzać na parkiecie do tańczenia.
1: No właśnie, i to też są miejsca, gdzie można taką muzykę odkrywać, co poniekąd było chyba kiedyś funkcją tych klubów i funkcją DJ-ów w ogóle, żeby pokazywać muzykę nową, muzykę nieodkrytą. Tak, z tego, co mi opowiadano, to DJ-e zasłaniali swoje winyle, żeby nikt nie wiedział w ogóle, jaki to jest kawałek i żeby po prostu można było doświadczyć jakiejś nowej muzyki i nikt nie wiedział, co to jest i można było posłuchać tego tylko w klubie, prawda?
0: Tak, potwierdzam, byli DJ-e w czasach winylowych, którzy zaklejali swoje płyty po to, żeby inni DJ-e tego nie odkryli. Nawet jest jakiś film poświęcony scenie Northern Soul. Brytyjski film fabularny, w którym jeden z DJ-ów też są lata 60.

0: 60. i 70. Jeden z DJ-ów zakleja właśnie swoje płyty, żeby nikt inny nie zobaczył, co on gra, bo to właśnie był wyznacznik jego stylu, tak? Nie było Shazama wtedy.
1: No właśnie, a dzisiaj tak naprawdę, jak się pójdzie do tych większych klubów, czy bardziej komercyjnych, no to ludzie oczekują przeciwnie czegoś znanego, bo oni chcą się bawić do znanych rzeczy, znanych motywów, stąd też te dyskoteki parę lat temu, więc tak naprawdę, no... różnica jest dosyć zasadnicza pomiędzy dzisiejszym odbiorem muzyki, dlatego dobrze, że się te listening bary pojawiają i można właśnie doświadczyć czegoś innego niż te motywy, które już znamy.
0: Co przygotowałaś?
1: No wiesz co, zobaczmy. Tak sobie myślę, że mam może taki kolejny punkt wyjścia do naszej dyskusji. To jest kawałek, który pojawił się w momencie, który właściwie zredefiniował clubbing i zdefiniował pokolenie, które się pojawiło w tamtym czasie i jego przyzwyczajenia imprezowe oraz w zasadzie w ogóle ich życie. A jest to kawałek Freda Again, czyli oczywiście Maria We've Lost Dancing, który opowiada o pandemii i o tym, co się wydarzyło w czasie pandemii. To jest... sample, w kawałku tym pojawia się sample z rozmowy Freda z The Blessed Madonna na temat tego właśnie, że pandemia zabrała ludziom clubbing, zabrała ludziom możliwość tańczenia. We've lost.

dancing. All these things that we took for granted.

0: comes next will be marvelous.
1: Autopromocja.
2: O, nie ma lekko w majówkę.
3: Zapraszam was na 2 godziny z polskim undergroundowym metalem. Muzyka zespołów, które mogliście poznać w podcaście Nie ma lekko. Trash, Dead, Stoner, Doom. To wszystko w sobotę, 2 maja o godzinie 20. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
9: Proszę państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Pogoda na majówkę w tym roku wyjątkowo nas rozpieszcza, co jest miłą odmianą po latach, w których aura bywała kapryśna, a plany często krzyżowane przez deszcz czy chłód. Cieszy mnie, że tym razem prognozy sprzyjają spacerom i wypoczynkowi na łonie natury, dając nadzieję na ciepłe, słoneczne powitanie nadchodzącego lata oraz udany start sezonu plenerowo-festiwalowego. Dni są także coraz dłuższe. Dziś słońce najwcześniej zajdzie w Rzeszowie, bo o godzinie 19:49, a najpóźniej w Świnoujściu o godzinie 20:30.
1: Autopromocja.
2: Ładnie pachniesz. Co to za zapach? Grunge to muzyka, która zainspirowała pokolenia artystów.
3: Rockowych, metalowych, a być może nawet shoegaze'owych.
2: W sobotę pokłócimy się o to, kto był najlepszy. Nirvana?
3: Pearl Jam?
2: Alice in Chains?
3: A może Soundgarden?
2: Słuchajcie Wielkiej Czwórki razem z nami 2 maja między 18 a 20.
3: Michał Daniluk
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: baranek, jak nie kocha franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.

0: Club 2026.
1: Zapraszamy na drugą godzinę audycji Club 2026. Ze mną w studiu jest Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.
2: Oraz Bert Norbert Bożyn.
1: Bardzo się cieszę, że prowadzimy dzisiaj razem audycję i bardzo się cieszę, że dołączasz do naszego czwórkowego teamu, to jeszcze raz podkreślę. Na początek wybrałem utwór z przeszłości, wielki hicior, który ma charakterystyczną linię basu, to Alan Brax i Fred Falk, nagranie Intro, które ukazało się teraz w nowej wersji, pojawiły się nowe remiksy, no ale niełatwo jest przerobić utwór, który ma tak charakterystyczną linię basu, zwłaszcza, że tak naprawdę cały ten utwór opiera się na tej linii basu, no więc te remiksy są nie do końca udane, ponieważ przerabiają tę linię basu, która jest nieprzerabialna.
2: No właśnie, tak to jest z tymi nieprzerabialnymi utworami, ale skończyliśmy ostatnią godzinę bardzo ciekawym tematem, czyli tym, jak się zmienił clubbing po pandemii. I to jest w ogóle cały rozległy temat. Tak naprawdę powinniśmy tutaj mieć przy stole jakiegoś przedstawiciela generacji Z i oni by nam powiedzieli, jak było naprawdę. Ale z tego, co mi opowiadali, no to było tak, że ta pandemia troszeczkę odebrała im młodość, te formatywne lata, i więc odebrała im też ten czas, kiedy my chodziliśmy w ich wieku do klubów, kiedy my imprezowaliśmy, a tym samym zmieniła tak naprawdę przyzwyczajenia imprezowe całej właśnie generacji. Oni już tak do klubów chętnie nie chodzą, to nie jest ich sposób spędzania czasu. Oni wolą bardziej pójść na domówkę, posiedzieć sobie ze znajomymi gdzieś tam w zaciszu domowym. I tak naprawdę jest też trochę tak, że oni są bardziej zmęczeni życiem niż my. I sami to podkreślają. Mam wrażenie, że dlatego, że żyjemy w takim świecie, który nas ciągle przebodźcowuje i trudno jest jeszcze znaleźć siłę na to, żeby całą noc wytrzymać na parkiecie do 4., 5. czy tam 6. godziny, bo po prostu tak wiele bodźców działa na nas przez cały dzień. Mamy pracę, szkołę, internet, non-stop coś się dzieje, są jakieś informacje. Po prostu nie mamy już siły na to imprezowanie. Jak sądzisz?
1: To prawda. Tak mi się wydaje, że pandemia zmieniła przyzwyczajenia, ten sposób, nieładnie powiem, konsumpcji rozrywki. To było widać też w liczbach, bo bardzo wielu właścicieli klubów czy promotorów przychodziło do moich audycji i mówiło, że jest źle, że coraz mniej ludzi przychodzi. Ta nowa generacja, ten nowy narybek, bo ja muszę powiedzieć, że

0: przez te wszystkie lata zmieniały się różne generacje młodych ludzi. Ci, którzy przychodzili kiedyś do warszawskiej piekarni, no to w większości nie przychodzą, przychodzi garstka, może więcej niż garstka, ale większość ludzi pozakładała rodziny i te generacje się zmieniają. Co kilka lat się zmienia generacja, może więcej niż co kilka lat, ale zmieniają się generacje i ludzie wchodzą w dorosłość i przestają się bawić. To jest bardzo ciekawe, bo będąc podczas konferencji w Miami na jednej z imprez, mój znajomy z Anglii, ten wówczas znany bardzo producent Fake Blood, DJ Touché, miałem z nim dyskusję, ponieważ Annie Mac zagrała podczas imprezy nagranie Daft Punk Burning. Reakcja amerykańskiej publiczności była nijaka, nikt nie znał tego utworu. No i zaczęliśmy dyskutować, no i okazało się jego zdaniem, i ja się z tym zgadzam, że w Stanach jest tak, że ludzie imprezują jak studiują, a później przestają imprezować, bo zakładają rodziny. Trochę też jest tak u nas, trochę inaczej jest na Zachodzie, bo na Zachodzie jest tak, że ludzie nawet jak zakładają rodziny, to jednak tę rozrywkę uprawiają. Może to wynika z tego, że po prostu lepiej zarabiają, może ta ekonomia jest na ich korzyść. I to wszystko się rzeczywiście zmieniło. To był bardzo ciężki okres, dodam, dla wszystkich DJ-ów. Ja pamiętam DJ-ów, którzy nagle z dnia na dzień stracili grania. Po prostu nie było grania. I nagle ci, którzy utrzymywali się tylko i wyłącznie z grania, to był dramat. Ale były też inne tematy, które myślę, że powinny kiedyś zostać opisane. I ja myślę, że kiedyś o tym też napiszę. To jest kwestia tych wszystkich nielegalnych imprez i reakcji sceny klubowej, części sceny klubowej na prowadzenie działalności, właśnie takiej nielegalnej działalności, bo ja powiem ci, ja wiem, znam, opowiadałem tę historię niedawno znajomym, znam osoby, które na działalności w czasie pandemii zarobiły ogromne pieniądze. Na tym, tak jak prohibicja w Stanach Zjednoczonych w latach 20. To, że coś było zakazane, czegoś nie można było robić, to dawało opcję, okazję dla ludzi, niektórych ludzi, żeby zarobić ogromne pieniądze, i oni zarobili ogromne pieniądze na tym.
1: No i wtedy też było kilka grubych aferek w związku z tym. Tak. Nasza scena lubi te aferki.
0: Ja nie będę mówił o stronie moralnej tego całego przedsięwzięcia, bo jest jaka jest, ale tak właśnie było. Ta pandemia miała dużo różnych oblicz i tak naprawdę był to ciekawy okres. Teraz patrząc z perspektywy czasu, to był bardzo ciekawy okres.
1: Tak, też streamingi zrobiły się bardziej popularne i w zasadzie był taki moment 2-3 miesiące, kiedy po prostu każdy robił streaming.
0: Tak.
1: Kto nie robił streamingów, wtedy niech po prostu pierwszy podniesie rękę. Ja robiłam na pewno, nie wiem jak ty.
0: Ja spotykałem się z dziewczyną, która była wannabe DJ-ką i ona cały czas robiła streamingi, mimo że nie potrafiła grać, uczyła się na ludziach i ona te streamingi cały czas robiła. I teraz może twoja kolej. No co tam nam zaproponujesz w swoim kejsiku? Co tam wyciągniesz z kejsika?
1: Zobaczmy, co ja tutaj mam. Wiesz co, ja puszczę kawałek, który jest remiksem jednego z tych numerów, które zawsze działają, w związku z tym ich remiksy też zawsze działają. ATFC wypuścił z Lisą Millet taki numer Bad Habit w latach 2000 i to jest zupełnie niespodziewany remiks tego, zupełnie niespodziewana wersja tej piosenki autorstwa Club The Combat. Ona jest bardzo elektroniczna i taka dużo mniej słoneczna niż oryginał, ale muszę przyznać, że na parkiecie zawsze działa.
0: Nie znam tej wersji, zamieniam się w słuch.

0: To był Irlandczyk Ejeka i nagranie In The Night, nagranie w stylu disco house'owym. Lubisz disco house, prawda?
1: Lubię disco house i lubię Ejeka również. Mm-hmm.
0: Ma też swoje takie wcielenie mocniejsze. On też robi chyba pod nazwą, inną nazwą, Wax Trans chyba się nazywa. On robi też takie transowe bardziej klimat, ale jest to bardzo wszechstronny producent. Tak, miałem okazję z nim kiedyś grać na festiwalu Snowfest. Po nim graliśmy z Igorem. Tematów mamy bardzo dużo. Club 2026. Rozmawiamy na temat, czym różni się clubbing dziś i kiedyś. No właśnie, telefony.
1: Telefony zmieniły wszystko.
0: Telefony zmieniły wszystko, tak.
1: Jest taka naprawdę szokująca rolka z seta Davida Getty, gdzie na dropie jednego z numerów, popularnych numerów, numerów popularnych na TikToku, po prostu cała sala wyciąga telefony i nagrywa go w tamtym momencie. No i w zasadzie trudno jest tam znaleźć osobę, która w tym momencie nie patrzy w telefon. I to jest niesamowite, jak bardzo zmieniło się to doświadczenie klubowe poprzez telefon. My oglądamy czasami takie ważne czy dynamiczne momenty seta wykonawcy właśnie poprzez telefon. Nie przeżywamy tego tak, jak powinniśmy. Nie przeżywamy tego tak, jak powinniśmy, tylko widzimy to w małym ekraniku na filmie, którego tak naprawdę nie obejrzymy potem w domu. Prawdopodobnie nigdy. Jest to jakiś sposób, żeby się może pochwalić na social mediach, że się było na koncercie czy w klubie, prawda?
0: Ja się bardzo cieszę, że pamiętam te czasy, kiedy nie było tych telefonów. Czasy przed Facebookiem i smartfonami, czy też przed social mediami, kiedy wszyscy tańczyli, a nie było niczego w ręku. I to są czasy, które przypomniały mi się ostatnio, bo byłem kilka razy w berlińskim Panorama Bar. To jest ten klub, gdzie jest nad Berghain. No i tam jest zakaz filmowania i... Tak naprawdę chyba przez chwilę byłem jedyną osobą, która wyciągnęła telefon z kieszeni, bo chciałem szazamować jakiś utwór, który usłyszałem podczas setu.
1: Czy ktoś na ciebie
0: Cormaca
1: spojrzał?
0: Nie spojrzał. Nie, ja zrobiłem to też dyskretnie, tak, żeby nikt na mnie nie spojrzał, natomiast nie było tych telefonów w ręku. Każdy tańczył. I przypomniały mi się wtedy te stare, dobre czasy, kiedy wszyscy tańczyli. I to było naprawdę super. Natomiast te telefony są wszechobecne. Pojawiają się kluby, gdzie są zakazy filmowania. I ja powiem szczerze, jestem na tak. Ja przestałem kręcić za DJ-ki. Miałem taki moment, że kręciłem dużo tych filmów, ale ostatnio doszedłem do wniosku, że nie będę tego robił i często jest tak, że nie mam w ogóle żadnego kontentu, bo nic nie kręciłem, bo czuję pewnym momencie, czuję takie zażenowanie tego, że wiesz, kręcę tak ludzi, tak celuję w nich tym obiektywem i tak ich kręcę, nie wiedząc nawet, czy oni chcą tego, czy tego nie chcą. Mm-hmm. I przestałem to robić.
1: No właśnie, nawet pojawiły się takie nagrania z setów Freda Again chociażby, gdzie tych telefonów nie ma, bo zostały zakazane, czy zostawia się je przy wejściu chyba nawet. I tam po prostu dzieje się niesamowita energia na tych nagraniach. Nagraniach oczywiście z zewnętrznych kamer, które rejestrowały seta. I tam się dzieje magia. I mi się wydaje, że ta magia klubu właśnie wielu osobom umyka. I on, jakby te młode osoby, które przychodzą dzisiaj do klubów, nie do końca są w stanie nawet zrozumieć, czym była ta magia klubowania i ta magia takiego... Trybalnego niemalże połączenia

0: Tak. Z tłumem, tak? Jakby bycia w momencie muzyki, słuchania muzyki razem. To jest naprawdę ciekawe. I właściwie myślę, że dużo osób, no tak trochę jak stary dziad teraz gadam, przepraszam, ale...
1: Wiesz, zgadzam z tobą.
0: Ale chodzi o to, że dużo osób na przykład wkręciło się w ten trend TikTok techno, tak? Mhm. I to chociażby pokazują liczby sprzedanych biletów na wydarzenia tego rodzaju, gdzie są takie szybkie fragmenty, które właśnie na TikToku można spotkać. Szybkie techno, wiesz, skóra, po prostu dużo efektów, laserów, dużo świateł, dużo się dzieje i po prostu to jest takie totalne zniszczenie na tych imprezach. I ciekawe jest to, że te imprezy się sprzedają na przykład pośród młodych osób. I tam w zasadzie to nie jest tak, że tam chodzą 40-latkowie, tak? Tylko tam są normalnie osoby 20 lat, około 20-letnie.
1: No akurat w Panorama Bar było dużo starszych osób, na pewno nie, chociaż też byli młodzi ludzie. Natomiast no, da się wprowadzić. Ktoś powiedział mi, że no, wystarczy, że wyrzuci się jedną czy dwie osoby, które wyciągną ten telefon i będą próbowały coś robić, to się wszyscy nauczą później tej zasady. Brakuje mi właśnie tego powrotu, jeśli chodzi o te stare czasy, to właśnie brakuje mi tego powrotu do tej epoki przed przed telefonami. To chciałbym, żeby to wróciło.
0: Wiesz co, ja ci tylko tutaj chciałam wtrącić, że mi się wydaje mi się, że to pokolenie alfa, które będzie wzrastać, ono będzie już tak zmęczone tymi telefonami, że to się naturalnie stanie, że oni sami będą rezygnować z tych social mediów i sami nie będą chcieli już używać telefonów na koncertach czy jakichś wydarzeniach. Wydaje mi się, że to już się powoli dzieje. Taką mam nadzieję. Taka jest moja predykcja.
1: To bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, jak mówisz. Co dla nas wybrałaś?
0: Wiesz co, pomyślałam sobie, że właśnie w tym trendzie, trendzie TikTokowym coś puszczę. Mm-hmm. Był taki numer, który bardzo często na TikToku się pojawiał. Ja nie mam osobiście TikToka, ale wiem, że się pojawiał. I to był też wykonawca, który stał się wiralowy właśnie dzięki TikTokowi. I też on przywrócił troszeczkę UK Garage na salony. Jest to Interplanetary Criminal, numer z Elizą Rose, Bota ten kawałek się nazywa.

0: Klub 2026.
1: Słuchacie audycji Klub 2026 w czwórce. Z wami za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, oraz
2: DJ Bert, Norbert Bożym.
1: Rozmawiamy o tym, jak zmieniły się trendy w imprezowaniu w ciągu ostatnich 20, nawet 30 lat. Jak się imprezowało kiedyś, jak imprezuje się dzisiaj. A ja wam puściłam numer, no tak troszkę przekornie może, troszkę popowo, a ja lubię akurat flirtować z popem, no ale rozmawialiśmy o tej komercjalizacji sceny, rozmawialiśmy o TikTok Techno, więc pomyślałam, że James Hype i Ferrari tutaj pasowałoby idealnie. To jest też numer, który się pojawiał wielokrotnie na TikToku i zdobył naprawdę dużą popularność. Jest to właściwie, jest to muzyka house, ale jest to też troszkę jednak EDM, troszkę pop, troszkę taka komercyjna produkcja. Natomiast Jamesa Hype'a uważam za bardzo zdolnego DJ-a. Wiem, że niektórzy mogą myśleć, że on jest efekciarzem, ale dla mnie to, co on robi za konsoletą, to jest naprawdę magia.
2: A ja bym chciał jeszcze wrócić do tych różnych stref, tej komercjalizacji na festiwalach, bo ja miałem okazję być w tamtym roku na festiwalu Dekmantel w Amsterdamie i to był w zasadzie jedyny, może poza Meltem, gdzie widziałem strefę pewnych papierosów elektronicznych w sposób bardzo ciekawy zrobioną. Dekmantel był jedynym festiwalem, na którym nie widziałem żadnej strefy. Nie było tej komercjalizacji, był czysty underground. No i zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego akurat jest tak, że tam można. No ale to jest jednak pewna marka, która wyrobiła sobie już reputację. Ludzie kupują bilety z dużym wyprzedzeniem. Ten festiwal się wyprzedaje z dużym wyprzedzeniem i jednak można to zrobić, ale to nie jest łatwe. Rozmawiałem później z jednym z naszych wspólnych kolegów i on powiedział, no, że tak naprawdę no, festiwale w Polsce nie mają szansy egzystowania bez posiadania tych wszystkich sponsorów, właśnie tych różnych marek, które robią swoje namioty, no bo to oni dają w dużej mierze pieniądze na artystów zagranicznych, a ceny artystów zagranicznych są ogromne. Może Dekmantel sobie może pozwolić na to, bo występowanie na popularnym festiwalu, takim renomowanym, no to jest coś. No, każdy DJ, który zejdzie ze swojej stawki, żeby zagrać na tym wydarzeniu. No ale co innego, jeśli przyjeżdża się do Polski, czy gdzieś do innego kraju, no jednak trzeba, te pieniądze są niezbędne, a z samych biletów, no nie da się zaprosić DJ-a za 400 tysięcy euro na przykład.
1: Dokładnie i właściwie można powiedzieć, że niektóre imprezy nawet nie mogą funkcjonować już bez posiadania swojego sponsora. Są cykle imprez, które po prostu sponsorują marki alkoholów. I to nie jest jeden cykl w Warszawie, tylko kilka takich cykli, więc w zasadzie jest tak, że trudno jest zbudować jakąś markę imprez na naszej scenie bez sponsora komercyjnego. A to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to a propos artystów zapraszanych do Polski, znamy taką historię, kiedy do Polski zaproszony został Solardo, który jest naprawdę bardzo znanym artystą, bardzo popularnym i wręcz powiedziałabym legendarnym za granicą już, a w Polsce został zaproszony do pewnego klubu, to wydarzenie zostało odwołane, bo sprzedało się naprawdę kilka biletów.
2: No właśnie, to też jest ciekawa sprawa, że

0: mam wrażenie, że jeśli za granicą sprzedają, jeśli za granicą ludzie przyjdą na jakiegoś artystę, to niekoniecznie oznacza, że ludzie przyjdą na tego samego artystę w Polsce. I takich przykładów mamy mnóstwo. Mnóstwo i to w ciągu tych 20 paru lat, o których mówimy teraz, takich sytuacji zdarzyło się mnóstwo, naprawdę. Mógłbym wymieniać, cytować, przywoływać imprezy, które miały artystów, na których przychodzą, jeśli nie setki, to tysiące ludzi za granicą, a w Polsce okazywało się, że przychodziło paręnaście.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. I to jest chyba kwestia świadomości tych imprezowiczów, klubowiczów, ale też tego, że te możliwości były jednak większe za granicą. W latach nawet jeszcze 90. I wcześniej przede wszystkim, tak? My jednak mamy krótką tradycję tej sceny klubowej, takiej komercyjnej. Może troszeczkę trudniej nam się było nauczyć, co jest fajne.
0: Twoja kolej, co zaproponujesz?
1: Ja chciałam puścić utwór, który jest bangerem ostatnich miesięcy. Bardzo popularny utwór z wytwórni Defected, która ten utwór zresztą promowała bardzo mocno. I jest to też taka rzecz, która działa na parkiecie. Chciałabym powiedzieć od zawsze, ale premiera tego kawałka miała miejsce jakieś 2-3 miesiące temu, a jest to Jonas Blue z projektem Malife, Edge of Desire.
0: Bardzo lubię to nagranie.

0: Klub 2026.
1: A to była moja propozycja. Polski edit. Sporo mi się zdarza grać editów pod nazwą Holiday 80, ale to nagranie jest akurat wyjątkowe. Bem i Beck, Podaruj mi trochę słońca w edicie Duna. To nagranie, teraz sięgnę do historii. Ja pamiętam, to było wiele lat temu, złote czasy klubu Piekarnia i pojawia się jeden z DJ-ów związanych z jazzanową i ten Niemiec zagrał oryginalną wersję utworu Bem i Beck, Podaruj mi trochę słońca, i dla mnie jako słuchacza, i nie tylko dla mnie jako słuchacza, ale dla tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, to było szokujące.

0: Zaskakujące wręcz, że on zagrał akurat ten genialny polski utwór. I ja pamiętam, właśnie to jest jedna z tych imprez, na których nie grałem, ale które pamiętam właśnie za sprawą jednego utworu. Mam kilka takich imprez z przeszłości, gdzie pamiętam, że DJ zagrał jakiś utwór, który pamiętam do dziś. Na przykład była taka impreza w Trendzie kiedyś, gdzie DJ z Holandii zagrał Carmina Burana. Nagle wstawił w set techno Carmina Burana i połowa, może większość była w szoku w ogóle, nie wiedziała co z tym zrobić. Dla mnie to było tak piękne i tak szokujące, że pamiętam to do dziś. I ta Bemi Back to jest jeden z moich ulubionych utworów. Ten utwór Bemi Back jest jednym z moich ulubionych utworów, który pojawia się w moich setach zazwyczaj na koniec setu. Ale dobrze, mamy jeszcze temat, który mnie bardzo interesuje, to są dzienne imprezy i te coffee rave'y i sober rave'y. To w sumie też tożsame. No właśnie, co sądzisz na temat dziennych imprez? Może od tego zaczniemy.
1: No tutaj można by naprawdę napisać elaborat na temat dziennych imprez i sober rave'ów i w zasadzie to nie są te same, to nie są tożsame pojęcia, tak? Mm-hmm. Bo mogą być imprezy dzienne i na nich ludzie również piją alkohol, no ale są też sober rave'y, które z definicji tego alkoholu są pozbawione. To jest ciekawy temat, bo tak naprawdę on wypłynął w ciągu ostatnich 2-3 lat. Ja te imprezy dzienne, ja się nimi interesowałam już jakiś czas temu, ale pewnie dlatego, że na tego typu imprezach gra zazwyczaj muzyka słoneczna, jednak pozytywna muzyka, house, disco. Oczywiście nie tylko, no bo wiadomo, że gdzieś tam techno czy inne gatunki mogą się przewijać, ale jednak to słońce, ten dzienny klimat się kojarzy raczej z muzyką około house'ową. Ja uważam, że imprezy dzienne są wspaniałym wynalazkiem, można to tak nazwać. Ludzie się już nie bawią w nocy tak bardzo jak kiedyś, więc tak naprawdę jest to naturalne przejście do jakiejś kolejnej, do jakiegoś kolejnego stadium tego clubbingu. Też są osoby, które mają dzieci, nie mogą się nawet tak późno bawić, bo mają obowiązki, oraz młode osoby, które po prostu nie mają siły się bawić, jak już rozmawialiśmy o tym, i dla nich to jest wspaniałe rozwiązanie. I wiem, że też młode osoby, 20-letnie, bardzo chętnie pojawiają się na takich wydarzeniach jak chociażby Niedzielni, którzy no, stali się w zasadzie fenomenem z dnia na dzień i do tej pory ten fenomen się utrzymuje. Ja uwielbiam, a ty?
0: Ja jestem zwolennikiem imprez dziennych. Jeśli ktoś by mnie zapytał, czy jestem, wolałbym być nocnym DJ-em czy dziennym, to powiedziałbym dziennym, ponieważ lubię dzienne imprezy. Festiwal Dekmantel jest dziennym festiwalem. Brakuje mi takich festiwali w Polsce, czyli tego imprezowania dziennego, tańczenia w słońcu. Te imprezy, mam nadzieję, się przyjmą. No, Splot Słoneczny był takim jednym z takich wyznaczników nowego trendu. Fajnie, że odbywają się Niedzielni, fajnie, że są te coffee rave'y, bo to uczy ludzi chodzenia na imprezy w ciągu dnia. Mam nadzieję, że to się zmieni. Pogoda jest tu wrogiem takich przedsięwzięć, ponieważ no, jest nieprzewidywalna w Polsce. Dużo łatwiej jest zrobić taką imprezę w Hiszpanii czy gdzieś, nie wiem, we Włoszech. Albo
1: jak to robi Defected na Malcie, czy w Chorwacji.
0: Chociaż w Chorwacji też mi się zdarzyło na festiwalu Defected, że spadł deszcz i to dwa razy nawet. I to
1: ten znany sztorm, prawda?
0: Tak, znany sztorm, na którym nie popłynęliśmy razem z Katzendok sami, celebrując ich 10-lecie chyba działalności, czy 15-lecie, nie pamiętam. 15-lecie chyba. To jest super pomysł i ja trzymam kciuki za to, żeby tych dziennych imprez było dużo, dużo więcej.
1: Tak, ale też przy okazji tego tematu właśnie pojawiły się sober rave'y, czyli wydarzenia dedykowane osobom, które nie piją alkoholu. To chyba jest nie najlepsza wiadomość dla właścicieli klubów, którzy właściwie z alkoholu żyją, ze sprzedaży alkoholu.
0: Ale w ogóle chyba statystycznie to nie tylko w Polsce, ale też na zachodzie, na pewno na zachodzie, spada konsumpcja alkoholu, co jest akurat dobrą wiadomością, że ludzie mniej piją, żyją zdrowiej. I to jest trochę tożsame właśnie. Te coffee rave'y to są właśnie trochę takie sober rave'y, tak? Że to ludzie przychodzą, że to różnie to bywa pewnie.
1: Coffee rave'y, matcha rave'y.
0: Matcha rave'y, tak. No zrobi się moda oczywiście. Wiemy, że w następnych latach będziemy mieli 100 matcha rave'ów, coffee rave'ów i sober rave'ów. No bo tak zawsze jest, że na początek ktoś wyznacza trend, a później zanim podąża coraz więcej osób. ale bardzo się cieszę, że takie imprezy się odbywają. A ja...

No jeszcze może słowo na zakończenie, bo czas nas goni. Zobacz, gadamy tak. I gadamy. Usta nam się nie zamykają. No moglibyśmy tak gadać i gadać, siedzieć i siedzieć. Pewnie byśmy tu siedzieli jeszcze do godziny 22, nie?

0: że te streamingowe kwestie w nowym sprzęcie sprawią, że będzie tych DJ-ów coraz więcej. No i jest też ten element jeszcze, o którym nie mówiliśmy dziś, czyli sztuczna inteligencja w tworzeniu muzyki, że pojawi się coraz więcej utworów, ale jak to wpłynie, to jest ciekawe zagadnienie, jak to wpłynie na pozycjonowanie niektórych DJ-ów. Myślę, że wielu DJ-ów zacznie korzystać ze sztucznej inteligencji, już pewnie korzysta, po to, żeby tworzyć, budować swoją pozycję producencką.
1: A ja myślę, że wydarzy się coś zupełnie nieoczekiwanego. Nawet jeszcze nie wiemy co. Tak samo jak wschodzący DJ-e w latach 70. i 80. nie mogli mieć pojęcia, jak ta scena będzie wyglądać w 2026 roku, a wygląda zupełnie inaczej niż 50 lat temu, powiedzmy sobie. Wprost. Od tego raczkowania do tych ogromnych produkcji, które mają teraz miejsce za granicą i w Polsce, no, jest naprawdę po prostu przepaść. Także oczekujmy nieoczekiwanego.
0: A co masz na zakończenie?
1: Ja przygotowałam na koniec numer, który idealnie nawiązuje do ostatniego tematu naszej rozmowy, czyli Dombreski, Soul Sacrifice. To jest kawałek słoneczny, kawałek pozytywny i ja bym go absolutnie widziała na takim coffee rave'ie albo sober rave'ie, no bo po prostu pasuje idealnie do tematu dziennej imprezy.
0: Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Lulu Zobczyńska, czyli Cougar, była razem ze mną w studiu.
1: Oraz Bert Norbert Bożym.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Aga, gdzie jest Julka?
2: Wyjechała na majówkę.
1: Jak to wyjechała na majówkę? Przecież w niedzielę prowadzimy audycję. Czy to oznacza, że po raz pierwszy poprowadzimy ją razem?
2: Tak jest. Weekend z rodziną, czas skończyć. Będziemy rozmawiać o odpoczynku, wyjazdach, relaksie i o tym, z kim spędzamy wolny czas.
1: Może nam się nawet uda posłuchać szumu fal albo śpiewu ptaków.
2: Zapraszamy na majówkową audycję o godzinie 18 w niedzielę. Agnieszka
1: i Grzegorz Święch. Weekend z rodziną, czas skończyć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny X.

0: XL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.
3: Minęła 18.
2: Pogoda.
3: Drugi piękny dzień majówki i pięknej pogody. W Szczecinie 26 stopni, tam najcieplej, a najzimniej na Helu. Tam 16 stopni z kawałkiem. Ale w nocy będzie oczywiście nieco chłodniej, wtedy od 6 do 10 stopni. Jeszcze chłodniej na południowym wschodzie, tam 4-5 stopni na plusie. Najzimniej w miejscowościach górskich, tam spadek nawet poniżej zera. Na szczęście jutro czeka nas kolejny piękny, słoneczny dzień. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni na wschodzie, od 25 do 28 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, chłodniej nad morzem i w górach, tam około 20. To nadal piękna pogoda.
2: Autopromocja.
4: Sezon grillowy, czas zacząć. Zapraszam w podróż grillem dookoła świata. Australijskie Barbie, amerykańskie Low and Slow czy japońskie Yakitori. To wszystko w niedzielę 3 maja o 16 w czwórce. Zapraszam, Kamil Jasiński. Smacznego!
2: Autopromocja. Reklama.
5: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: kilka minut wcześniej wspominałem o pięknej pogodzie w naszym kraju, a my dzisiaj jednak najczęściej będziemy zaglądać do miasta, które słynie z tego, że jest raczej deszczowe i pochmurne.
1: Na audycję Wielka Czwórka zapraszają Adam Smolarek i Michał Daniluk.
2: To właśnie my. Realizuje nas Grzegorz Maciąg i dzisiaj będziemy rokować, jak to zwykle o godzinie 18 do 20 w soboty. Zwykle audycja Sprzężenie Zwrotne, dziś jednak

0: Tak, faktycznie wielka czwórka. A to dlatego, że będziemy rozmawiali dzisiaj o grunge'u, o najsłynniejszej chyba wielkiej czwórce. Tak mi się wydaje, że mieliśmy w różnych przypadkach, w różnych gatunkach takie określenia, wiesz, przy shoegaze tak jest, że się wymienia, wiadomo, Ride, Slowdive i My Bloody Valentine, a pewnie ktoś jeszcze by się znalazł, ale tutaj, no ikoniczna, wielka czwórka. Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden.
1: Taka bardzo wyraźna, bo wszystkie te zespoły osiągnęły światową sławę, są dzisiaj rozpoznawalne, chętnie grane, również w stacjach radiowych, co zaraz udowodnimy, a przy tych innych gatunkach jednak ta czwórka najczęściej była rozmyta albo niepewna, tutaj jest wszystko od początku jasne. Mówimy o grunge'u, bo o tym gatunku będziemy najwięcej wspominać, ten gatunek na antenie prezentować. Wszystko zaczęło się w Seattle, w mieście wyjątkowym i nieprzypadkowo właśnie tam, moim zdaniem.
0: Tak, no tutaj też zawsze trzeba to powiedzieć. Pytanie, czy naprawdę w Seattle, pytanie, czy w ogóle grunge to jest dobre określenie. To dlatego, że jeśli ktoś zagłębi się w temat, poczyta, poogląda wywiady, posłucha wywiadów, no to wtedy dowie się, że zwykle muzycy z tych składów odżegnywali się od tego określenia albo korzystali z niego, jak to dzisiaj się mówi, ironicznie i no niespecjalnie się z nim łączyli. To dlatego, że będziemy to udowadniać dzisiaj. Te utwory, te zespoły są tak różne od siebie, że wrzucenie ich do jednego worka jest troszkę przesadą, jest troszkę rozciągnięciem tematu, prawda? I to sprawia, że grunge tak naprawdę wychodzi bardziej chyba z postawy niż z muzyki. Postawy, no bo samo grunge oznacza brud.
1: Takiej idei i środowiska pewnego.
0: Tak. No tylko właśnie pytanie, czy to jest środowisko, no bo wiesz, Nirvana i Pearl Jam to nie byli kumple, nie? Więc jakie to jest środowisko? I tak dalej, i tak dalej. O tym mówili też, zresztą będziemy do tego jeszcze przechodzić, o tym mówili muzycy tych grup. Natomiast grunge pojawia się w jednej z notatek Sub Popu, czyli labelu, który no, jest chyba najważniejszy dla początków tej muzyki. Pojawia się jako określenie brzmienia, takiego brudnego, surowego, wynikającego po prostu z finansów, z ekonomii, z tego, że jakby nie patrzeć, zespoły nagrywające w piwnicy, czy w studiu przypominającym piwnicę, nie mogły sobie pozwolić na świetną produkcję, dopiero przyszło to z czasem, no i tak też brzmiała ta muzyka. Nic dziwnego, że termin grunge zatem się utrzymał, tak sądzę.
1: Dlatego też ja jakoś sentymentalnie podchodzę do tej muzyki, bo teraz poniekąd przechodzimy przez to samo, że mnóstwo niezależnych zespołów jest właśnie takich DIY-owych, to wszystko powstaje niekoniecznie w pięknych studiach, gdzie dba się o każdy dźwiękowy szczegół, a to jest ten wspólny pierwiastek i ta autentyczność, która łączy tamtą muzykę, przyjmijmy ten termin grunge'ową, a tę współczesną, niezależną, więc tym większa przyjemność słuchać tych utworów, tych artystów, którzy prezentują no na pewno muzykę od serca.
0: Tak jest, także trochę prywaty się pojawi, bo obaj mamy łącznik z grunge'em, ale teraz zaczęliśmy sobie od Pixies, Break My Body, następnie teraz posłuchamy Touch Me I'm Sick od grupy Mudhoney i tutaj, no trzeba powiedzieć, zaczynamy od źródeł, to nie do końca są zespoły grunge'owe, nie wszystkie z nich, niektóre są hard rockowe, niektóre są bardziej punkowe, tak, ale są to zespoły na maksa wpływowe, jeśli chodzi o to brzmienie i tę scenę. Zapraszamy Was do godziny 20, jak co sobotę, dzisiaj o grunge'u, a teraz Mudhoney.

0: Tekst Marka Arma, a muzykę wymyślił gitarzysta Steve Turner. Green River, utwór Swallow My Pride. W sumie co do tej muzyki, to nie całą wymyślił gitarzysta Steve Turner, bo jednak główny riff i dwie ostatnie zwrotki zostały zaczerpnięte z utworu grupy Blue Oyster Cult. Więc jednak jest pewna zżynka, ale energia i autentyczność zostaje zachowana. A sam utwór opisuje pogardę wobec szaleńczego amerykańskiego patriotyzmu, co było tematem wielu grunge'owych tekstów i generalnie krytyka takiego strukturalizmu.
1: Maczyzmu na przykład.
0: Na pewno.
1: To też chociaż zależy od zespołu, jak wiemy, właśnie to było osią konfliktów też bardzo często.
0: Zgadzam się. Ta piosenka w ogóle jest trzecim utworem z debiutu

0: irlandzkiej epki zespołu. Przypomnę, mówimy o grupie Green River. Później ona została nagrana ponownie i znalazła się na jedynym studyjnym albumie grupy. Ale my słuchaliśmy tej wersji pierwotnej, tej z epki, tej bardziej brudnej.
1: Tak, no i tutaj trzeba dodać od razu, że Green River to jest taki skład, z którego pochodzi parę innych osób z innych zespołów, czyli Mark Arm wspomniany, no to jest przecież Mudhoney. Jeśli chodzi o Stone'a Gossarda czy Jeffa Amenta, no to Pearl Jam, prawda? Więc tak, no tak to jest, że mamy ten zespół proto-grunge'owy, nazwijmy to, trochę bardziej hardrockowy, bo tak, ta muza z tego totalnie wychodzi. Zaraz zresztą powiemy o ciężarze, który niosą ze sobą niektóre kompozycje, czy na przykład Mel. No także tak, no takie to brzmienie.
0: Można na tej scenie wytyczyć w ogóle taką dużą mapę myśli i łączyć te kolejne nazwiska z zespołami i to naprawdę się stworzy taka bardzo gęsta pajęczyna.
1: No i powiem ci, że to jest coś, co, no właśnie a propos prywaty, którą wspomniałem wcześniej, to jest coś, co mnie zainteresowało w naszym polskim lokalnym współczesnym niezalu.
0: Gdzie jest to samo.
1: Dokładnie. To była moja myśl, że chciałbym też pisać czy mówić o muzyce tak jak ludzie, którzy pisali o grunge'u, jak ludzie, co pisali o punku. Byli na miejscu, chodzili na te koncerty, spotykali się z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. No i w 2017, gdy już stwierdziłem, dobra, jestem pełnoletni, trzeba spróbować, prawda? To założyłem bloga i jakoś tak wyszło, że w sumie tym głównym zapalnikiem była dla mnie właśnie książka Everetta True o Nirwanie, która tam jest miejscami farmazoniarska swoją drogą, to trzeba dodać, że jest bardzo taka osobista i z niektórymi faktami ma mało wspólnego, natomiast sam styl takiego reporterstwa uczestniczącego trochę jest ciekawy i zainteresował mnie po prostu. I się okazało, że tak jak tam właśnie, gdy ludzie z zespołów tych wielkiej czwórki mówili, że inspirowało ich coś innego, jakieś właśnie Melvins, jakieś, nie wiem, Sam Velvet, Sidewalk, cokolwiek, różne inne zespoły, to pomyślałem, przecież u nas musi być tak samo. To trzeba poszukać. No i poszukałem.
0: Jest. Jestem ciekawy, czy masz podobną obserwację, no, co ja. Zauważyłeś, że ten okres, ten czas jest bardzo dobrze udokumentowany dziennikarsko, przynajmniej przygotowując się do dzisiejszej audycji, czytając o tych zespołach. Doświadczyłem czegoś, że to jest wszystko naprawdę skrupulatnie dobrze napisane. Ale to pewnie jest ta kwestia, o której mówiłeś, że w tym ludzie uczestniczyli. To było takie doświadczanie wszystkiego na żywo, chodzenie po tych klubach w Seattle, spotykanie się i może z tego to wynika. Ale tutaj wracam do tego, czy masz podobną obserwację.
1: Wiesz co, to się znikąd nie wzięło, bo tak, mam. To dlatego, że w samej Olympii, z której też duża część grunge'u się wywodzi, potem dopiero doszło do przeniesienia do Seattle, funkcjonuje rozgłośnia uniwersytecka, funkcjonuje jak parę czasopism, ziny ówcześnie też, co sprawia, że zostają materiały. Ma jak to iść w świat, to po pierwsze są te kanały przekazu, po drugie te materiały stworzone zostają. I tak oto dotarło to właśnie do redakcji takich jak Melody Maker czy New Musical Express z Wielkiej Brytanii. No i się poniosło już dalej, nie? No bo gdy dotarło pół świata dalej, to już myślę, że maszyna ruszyła, rozpędziła się i tak to się poniosło. Także tak, mam podobne wrażenia i cieszę się, że u nas też możemy w ten sposób o tym mówić, tym właśnie zazwyczaj, zresztą przecież się obaj w sprzężeniu zwrotnym zajmujemy, prawda? Żeby sobie pogadać o nowej muzie i zaprezentować coś i chętnie do niej wracać, wskazywać jakieś połączenia.
0: A teraz kolejna propozycja. Jak najbardziej z lat 90.

0: wcześniej Mother Love Bone, a to Temple of a Dog, utwór Hunter, Hunger Strike. To bardzo mocny projekt, tak zwana supergrupa, bo tutaj mamy muzyków zespołu Pearl Jam oraz wokalistę grupy Soundgarden, Chrisa Cornella. Oni nagrali później jednak, no jak dobrze wiemy, Chris Cornell nadal nagrywał z Soundgarden i tworzył z tą grupą, a na miejscu jego w tej supergrupie pojawił się Eddie Vedder, którego w tym utworze mogliśmy usłyszeć również śpiewającego. Obu kariery obu zespołów należy jak najbardziej zaliczyć do udanych.
1: Tak.
0: No dobra, no zależy, wiadomo, że może nie mówmy o konkretnych członkach.
1: Tak, i o naszym guście.
0: I o gustach, ale to o tym też na pewno.
1: To jest kronikarski obowiązek. I a propos kronikarskiego obowiązku, poprosiliśmy kilka osób, żeby nam opowiedziały też ze swojej perspektywy, czy ze strony takiej, powiedzmy, trochę bardziej obiektywnej być może, na temat tej muzyki. I o ile w drugiej godzinie posłuchamy nowych polskich zespołów, które inspirują się grunge'em, tak teraz posłuchamy Krzysztofa Szyca, dziennikarza z ebilet.pl, prowadzącego podcast Scena Główna, no i też muzyka, perkusisty, który myślę, że możemy powiedzieć, że pasjonatem grunge'u jest, no i właśnie zajrzał trochę do historii. Posłuchajmy.
2: Jako prekursorów grunge'u najczęściej wskazuje się grupę Green River, której członkowie później stworzyli większe i popularniejsze zespoły takie jak Mudhoney czy Pearl Jam. Nie można przy tym jednak pominąć ogromnego wpływu formacji Melvins. To właśnie ta pochodząca z Aberdeen formacja wywarła wielki wpływ na młodego Kurta Cobaina i ukształtowała brzmienie, które później miało zyskać światową rozpoznawalność. Dowodzona przez Buzza Osborne i Dale'a Crowera grupa ma na koncie kilkadziesiąt albumów studyjnych i działa nieprzerwanie od ponad czterech dekad. Już wydany w 1986 roku album Gluey Porch Treatment stał się fundamentem cięższego, wolniejszego grania, które wkrótce zaczęto kojarzyć z północno-zachodnim wybrzeżem USA. W czasach, gdy region ten nie był postrzegany jako muzyczne centrum, Melvinsi budowali coś zupełnie nowego. Trudno znaleźć zespół, który z równą wiarygodnością można określić mianem prekursora zarówno grunge'u, jak i sludge metalu. Wraz z eksplozją popularności grunge'u na początku lat 90. formacja znalazła się blisko mainstreamowego splendoru, jednak nigdy nie była jego częścią w takim stopniu jak chociażby Soundgarden czy Alice in Chains. Mimo epizodów dużej wytwórni Atlantic, grupa pozostała wierna swojemu niezależnemu duchowi. Ich smoliste, ciężkie brzmienie może nie przyniosło im masowej popularności, ale wywarło wielki wpływ na rozwój alternatywnego metalu i rocka daleko poza granicami Seattle.
1: Tak też powiedział nam Krzysztof Szyc o zespole Melvins, który w tym momencie zacznie nam już przygrywać. No i jeśli słyszycie ten wstęp, no to już jest to walec, a walec będzie tylko... no cięższy, tak bym powiedział. Zaraz wejdzie wokal i tu usłyszycie, dlaczego aż tak ciężko będzie. No nic, Melvins i kawałek Queen teraz w radiowej czwórce.

0: Jest 18:36.
1: Na audycję Wielka Czwórka zapraszają Adam Smolarek i Michał Daniluk.
0: A za nami In Bloom, Nirvana oczywiście już. Najwyższy czas, żeby pojawiła się Nirvana w tym zestawieniu. Przejdziemy też do oczywiście zespołów innych z Wielkiej Czwórki, ale w tym przypadku myślę, że to jest dobry łącznik pomiędzy tym, o czym rozmawialiśmy chwilę temu, czyli między tymi początkami, tym protograngem, a tym, co następnie grunge proponował. To dlatego, że jeśli posłuchamy między innymi partii perkusyjnych w tym właśnie utworze, no to one nie wzięły się znikąd. Nie bez powodu są tak też znowu ciężkie, intensywne. To dlatego, że gdy Nirvana nagrywała swoją pierwszą płytę, czyli Bleach, no to wtedy towarzyszył jej głównie Dale Crowther z zespołu właśnie Melvins wspomnianego. On ma ciężką rękę, jak łatwo było usłyszeć, więc musiało się to przebić też do stylu Nirvany, bo po nim pałeczkę przejął Chad Channing, to akurat no trudny w ogóle temat, perkusiści Nirvany w pierwszych kilku latach istnienia i gitarzyści Nirvany w pierwszych kilku latach istnienia. Natomiast ostatecznie ten skład ukształtował się tak, jak go znamy, czyli Chris Novoselic, Kurt Cobain oraz oczywiście Dave Grohl, który też, jak wiemy, mocno ma łapę.
2: Tak, tak. Który też z powodzeniem kontynuował swoją karierę z zespołem Foo Fighters już w innej roli niż perkusista. Prawda?
0: No to prawda, chociaż przy Dave'ie Grohlu to w ogóle i Queens of the Stone Age przecież i jego solowy projekt, solowy, no dużo powiedziane, ale ten projekt metalowy przede wszystkim, także u niego no sporo się działo. Jeszcze był taki zespół Them Crooked Vultures, gdzie był on, John Paul Jones i właśnie Josh Homme.
2: Skutecznie pracował na to, żebyśmy nie tylko mówili o nim jako o byłym perkusiście Nirvany, tylko przez te kilkadziesiąt lat skutecznie pracował nad innymi projektami, które oczywiście okazywały się najczęściej sukcesami, większymi lub mniejszymi.
0: Tak, tak, tak. No chociaż teraz zresztą jeszcze o Foo Fighters pogadamy potem, ale myślę, że nie ma co. Myślę, że to jest ten moment, żeby to zrobić.
2: Idziemy
0: właśnie
2: w mainstream. Tak. Dalej.
0: Michał, tak jak w naszej zajawce, ładnie pachniesz. Co to za zapach?

0: No tak, no jest to Alice in Chains zdecydowanie. Jeden chyba z najbardziej znanych, jeśli najbardziej znany utwór tego zespołu. Myślę, że tylko ten, który jeszcze przed nami mógłby przebić.
1: Zgadzam się i co do tej grupy Alice in Chains, mimo oczywiście zmiany osobowej w składzie, o czym pewnie za chwilkę wspomnisz, nawet te współczesne albumy uważam, że są dobre i nie, to nie trąci myszką i nie jest to takie odrywanie kuponów, a nadal uważam, że jest to dobre granie, również w tych nowszych.
0: Nowe Alice in Chains jest w porządku. Pytanie brzmi, czy lepsze jest nowe Alice in Chains, czy nowe Foo Fighters? To jest takie pytanie, wiesz, czy na tym etapie ci muzycy, którzy już mają tyle stażu, nadal są w stanie pisać takie przełomowe płyty? Nie, nie są. Natomiast Layne Staley faktycznie był ikoną tego nurtu, też między innymi dlatego, że był gościem z wielkimi, wielkimi przejściami. Ostatecznie zmarł, niestety. Ale teraz mamy wokalistę nowego, teraz od 2006 roku w zasadzie, William Duvall. To jest artysta, który jest dłużej w Alice in Chains niż Layne Staley był w ogóle, więc należałoby mówić odwrotnie, że to jest ten główny wokalista. No ale jednak, jakby nie patrzeć, najczęściej wracamy do tych kawałków, które Staley pisał. I w nim było coś zawsze takiego mrocznego. Ja przy Alice in Chains trochę się zastanawiałem, jak okiełznać ten zespół w swoim słuchaniu. To dlatego, że no właśnie, wydawało mi się zawsze, że to jest taki najbardziej apokaliptyczny z tych zespołów, czterech.
1: Tak. Jest taki, mam mocniejsze nieco brzmienie niż, może mocniejsze, takie bardziej głębokie, o czym, rozumiesz o czym mówię?
0: Tak, tak, tak.
1: Bardziej głębokie brzmienie niż Nirvana na przykład, co się wpisuje w tę apokaliptyczność, o której wspominałeś. I jest taki rock'n'rollowy dosyć.
0: Tak, tak, tak. No, można tak powiedzieć. Jest metalowy na pewno. Takie były ich początki, stricte metalowe, a w tym momencie już, no wydaje się, że przeszli w stronę rocka, po prostu takiego ogólnego rocka, można by tak powiedzieć.
1: Bez etykietek.
0: Bez etykietek, ale to tak czy inaczej naprawdę udane brzmienie. No co, Alice in Chains, kurczę, zespół... No zespół tajemnica dla mnie cały czas jednak, bo darzę go olbrzymim szacunkiem, ale czy znam dobrze dyskografię? Niekoniecznie. Dlatego słuchamy kolejnego hitu od Alice in Chains. Wcześniej Them Bones, a teraz Wood.

Za nami Alice in Chains, a przed nami kolejny reprezentant wielkiej czwórki Pearl Jam i ich chyba najlepszy album, Ten. Jeremy, ten utwór przed nami, a jego inspiracją jest smutna historia Jeremy'ego Wyda Dale'a.

0: Autopromocja.
1: Nic dwa razy się nie zdarza, ale przecież nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa.
2: Popkultura kocha upadki na samo dno i tajemnicze zniknięcia w chwale, ale jeszcze bardziej nieoczekiwane powroty.
1: W czwórce powiemy o naszych ulubionych, nowych wcieleniach artystów.
2: Zapraszamy na Bolesne Powroty. Drenda i Paśnik w czwórce w niedzielę, 3 maja o godzinie 20.
1: Jacek Paśnik
2: i Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.

0: To już ten moment roku, kiedy faktycznie spotykamy się z takimi temperaturami. W ogóle, patrząc na środkowe, centralne pasmo w Polsce, od wschodu na zachód, wszędzie jest ciepło. Najgorzej, najcieplej w tym momencie jest zarówno na północy, jak i na południu. Tam poniżej 20 stopni, nad morzem 15-14, za to w górach daleko, daleko na południu do 16-18 stopni maksymalnie. Co więcej, spoglądam na wydane ostrzeżenia i okazuje się, że w nocy, mimo tych upałów, przyjdą jeszcze przymrozki. To akurat dotyczy jedynie właśnie dalekich pasm górskich, także to też nie tak, że pojedziecie sobie w Karkonosze i tam też będzie lodowato, aż tak to nie. Niemniej jednak, jeśli spojrzymy sobie na południowo-wschodnią część Polski, tam owszem w nocy pojawią się przymrozki. Na pozostałej części kraju od 4 do 5 stopni, miejscami nawet do 10, także nie będzie wcale tak źle. A jutro czeka nas kolejny piękny dzień, tak jak dzisiaj, do 28 stopni nawet na zachodzie, nad morzem około 20, w górach zresztą podobnie. Także trzymajcie się w tej majówce i bawcie się dobrze dalej.
1: Autopromocja.
2: Nie ma lekko w majówkę.
3: Zapraszam Was na 2 godziny z polskim undergroundowym metalem. Muzyka zespołów, które mogliście poznać w podcaście Nie ma lekko. Trash, Dead, Stoner, Doom. To wszystko w sobotę, 2 maja o godzinie 20. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. 2 programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Po reklamie. 4. Polskie Radio.

0: Piękna ta nasza majówka, nie tylko w radiowej czwórce, gdzie słuchaliśmy Sam Velvet Sidewalk, ale też w całej Polsce. Za moment o tym, dlaczego. Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Mapa temperatur nieubłaganie wskazuje na to, że mamy cały czas upał. Otóż na zachodzie kraju 26 stopni o godzinie 19.

0: Tak oto weszliśmy w drugą godzinę naszego spotkania i to już było Soundgarden, także pojawia się kolejny z Wielkiej Czwórki.
1: Na audycję Wielka Czwórka zapraszają Adam Smolarek i Michał Daniluk.
0: Tak jest, do godziny 20. Grzegorz Maciąg też również z nami cały czas. Jesteśmy. I co? I teraz gramy dalej z tego zestawu około grunge'owego. No właśnie, Soundgarden to jest zespół, który tak wracając do tych... To jest czwarty już, ostatni zespół z Wielkiej Czwórki, który gramy. I to też jest zespół, który mam niezgłębiony, jeśli chodzi o dyskografię. Oczywiście, że znam hit, który poleci za moment, ale jeśli chodzi o dyskografię, no to nie... Powiedziałbym, że byłem zaskoczony, kiedy słuchałem najstarszych płyt Soundgarden i się okazało, jaki to był ostry zespół, nie? Bo z
2: to
0: mojej
2: było
0: świadomości...
2: słychać przed chwilą.
0: Tak, to było słychać przed chwilą, a w mojej świadomości Soundgarden przez lata było taką grupą właśnie kojarzącą się już z... No z Black Hole Sun. I okazało się, oczywiście nie teraz, gdy przygotowywałem się do audycji, tylko już parę lat temu, że gdy cofnąłem się jednak o parę lat w Soundgarden, to okazało się, że nie, że jest dużo takiego rockowego, punkowego, metalowego pazura.
2: I są przeboje, bo za chwilę posłuchamy jednego z nich. Black Hole Sun, w ogóle ten tytuł narodził się przypadkowo, bo Chris Cornell źle usłyszał frazę w telewizji i tak mu jakoś zostało. To Black Hole Sun. Surrealistyczna, psychodeliczna ballada rockowa. O, i uwaga, jest satyrą na amerykańskie życie z lat 90. My już słyszymy w tle, jak się rozpoczyna ten utwór. Jest apokaliptycznie, jest marzycielsko, ale oczywiście jest też ta ciemność i rozpacz. Soundgarden.

0: 18 minut po 19, a my tu słuchamy Stone Temple Pilots, Sex Type Thing, ten kawałek za nami. Wydawnictwo Core, chyba najlepsza płyta zespołu. Były nawet przymiarki do tego, żeby świętować jej 20-lecie. Niestety nic z tego nie wyszło ostatecznie. Po ponownym przyjęciu, pogodzeniu się, Scott Weiland odszedł z zespołu, skupił się na projekcie The Wildabouts. No a wszystko skończyło się najgorzej jak mogło, bo niestety, Scott Weiland opuścił ten świat. Rzekomym powodem było przypadkowe przedawkowanie, ale wiadomo, że artyści raczej się nie oszczędzali, szczególnie w latach 90., ale później najczęściej te problemy, te demony za nimi się ciągnęły.
1: No jak najbardziej, czego przykładem są, no właśnie, dobra, Pearl Jam i Soundgarden to były inne przypadki, natomiast no Alice in Chains i Nirvana, no to przecież stricte problemy powiązane z używkami, więc no straszna rzecz, mogło być jeszcze gorzej zresztą, no ale też z drugiej strony rozmawiamy o muzie, która jest inspirowana Sex Pistols, no, w dużej mierze i ruchem punkowym, tak? Tak? No to tam, jeśli się ktoś czytał Please Kill Me, książkę o punku, no to tam są relacje na temat korzystania do używek z wody z kibla po prostu, nie? Więc to jest obrzydliwe absolutnie i nie dziwię się, że potem tak to się kończyło. Straszne to jest, ale no cóż, taki los trochę, nie? Jakby osoby tak jak Kurt Cobain bywały w ośrodkach odwykowych i z nich uciekały, nie? Więc to straszna szkoda, naturalnie, ale też samo się nie zrobiło.
0: Dorzucę tutaj kolejny wątek. Tak przyszło mi do głowy to, kiedy opowiadałeś o tym punkowym korzeniu, na którym wyrosła muzyka grunge'owa. Trochę to było tak, że kiedy sam punk i generalnie ruch rockowy w latach 80. zaczął być komercyjny, zaczął być glam, to była właśnie ta dokładna kontra tego, kiedy pojawiali się na koncertach ludzie, którzy określali siebie mianem tak prostych ludzi, często też szydzili z siebie, nazywając siebie losers, prawda? Więc to były te dzieciaki w za dużych sweterkach i

0: niekoniecznie tak wystylizowane jak ta estetyka punkowa, rockowa, która zaczęła być no, słodka i przesadzona.
1: No ale grunge też prawda jest taka, że szybko uległ temu samemu, no
0: oczywiście.
1: Bo przecież te wszystkie swetry w pasy, właśnie za duże swetry i tak dalej, no to nie była jakaś estetyka, którą obrali sobie panowie i panie w okolicach Seattle, tylko konieczność, bo jest tam zwyczajnie zimno i te flanelowe koszule są po prostu ciepłe, nie? Więc jakby to o to chodziło. Te buty, te jakieś spodnie, to, że to było poprzecierane, no to też wynikało z użytkowania, a nie z jakiegoś super, super fajnego, wymyślonego stylu. To nie był, wiesz, Malcolm McLaren, nie? I właśnie okolice Sex Pistols i New York Dolls. To nie ta kwestia. Także śmieszne, że po jakimś czasie ten ruch również utracił tę swoją świeżość, jaką miał na początku i niestety tak to chyba jest.
0: Zresztą... To jest naturalny cykl.
1: Tak, tak, tak.
0: A jak już jesteśmy przy swetrach, to coś kojarzę, że ten sweter z MTV Unplugged Kurta Cobaina został sprzedany za jakąś gigantyczną kwotę.
1: Te swetry, te gitary, to wszystko. Dziwne, że nikt tej strzelby nie sprzedał jeszcze. Chociaż może pewnie sprzedał. Straszne to jest, ale no jakby... Nie powinniśmy się z tego śmiać absolutnie, no tak, ale tak. Znaczy absurdalny jest sam fakt, że istnieją jakieś takie artefakty. I które wiążą się z kulturą DIY, a osiągają jakieś chore sumy. Absurdalne to jest.
0: Wszystko się przewraca, odwraca, nie do końca tak, jakie były pierwotne założenia. Ja o tym, kurcie, wspomniałem nie bez powodu, bo przyniosłeś tutaj, gramy hiciory, ale ty przyniosłeś coś specjalnego i wyszukanego.
1: Tak, ja lubię, jako ktoś, kto przesłuchał Nirwanę wzdłuż i wszerz i wszystkie demówki, b-side, wersje boomboxowe i tak dalej, lubię sięgnąć po utwory, które są w bardzo dobrej jakości, zostały zarejestrowane studyjnie, nie w żadnym domu na kaseciaka. I tak jest na przykład z Heart Shape Box, które to przy sesjach do In Utero było nagrywane ze Steve'em Albinim i ostateczny miks płyty In Utero należał do innej osoby, ale trochę tych wersji jednak zostało, tych oryginalnych, tych, których nie zostały wykorzystane na płycie. Jedną z nich jest właśnie ta, która przed nami, Heart Shape Box. Ona różni się w dużej mierze, zaraz usłyszycie, gitarą, ale znalazłoby się trochę innych smaczków. Nie ma co. Posłuchajmy Heart Shape Box w wersji Steve'a Albiniego z roku 93, czyli no w sumie z tego samego co płyta.

0: Świetny, świetny alternatywny mix kawałka Heartshaped Box. No i tym samym dochodzimy trochę chronologicznie do momentu, w którym pora mówić o tym, co grunge po sobie pozostawił. To dlatego, że na pewno takim zespołem są Foo Fighters, muzycy, którzy teraz już niebawem, 15 czerwca wystąpią w Warszawie. Tam chyba sprzedaż im trochę nie idzie, ale będzie ten koncert.
1: Sobie.
0: Poradzą sobie. W składzie m.in. Pat Smear, czyli gitarzysta Nirwany również w późniejszym okresie. Dwaj muzycy Sunny Day Real Estate, które też wystąpi w Polsce w tym roku. No i oczywiście Dave Grohl, który tak poradził sobie ze stratą, że założył zespół Everlong Foo Fighters.

0: Zobaczysz i zespół Hej. Autorem tekstu jest Edward Stachura. Jest grunge'owo i przechodzimy do Polski. Mamy polski grunge. Tutaj akurat moim zdaniem w bardzo dobry sposób pokazany, jak polscy muzycy czerpali z tego, jak brzmiała ta muzyka gitarowa początku lat 90. za oceanem. Fire, debiut Hej, grunge'owy i... Niestety nie zawsze udawało się tak, że to naśladowanie stylistyki grunge'owej było tak fajne jak tutaj.
1: Powiem ale tak, wręcz...
0: Rozwijamy, czy tak, nieco
1: Znaczy w dużym skrócie, post-grunge to jest na przykład Koma. Post-grunge to jest z zagranicy Nickelback.
0: Ja w Irze też słyszę.
1: No na przykład, to jakby to nie są, kurczę, dobre skojarzenia, szczerze mówiąc. Nie chciałbym, żeby tak to było. Nie wiem, Agnieszka Chylińska, Hulk, Illusion, to są takie zespoły z Polski, w których mowa o grunge'u. No to zostawmy zatem polską odpowiedź na grunge. Hej, akurat uważam Fire, świetna płyta. Przejdźmy do tego, co nowe i co zagraniczne. W tym momencie grupa Julie, którą mieliśmy okazję widzieć na żywo, z kawałkiem Loch Ness.

0: Aleks Woźniak w solowym projekcie Septembi. Trafiłem na niego jeszcze, gdy współtworzył duet Heather Mintz, także no powiedzmy młody gość, bardzo obrotny. I zapytaliśmy dwóch takich młodych muzyków, czemu sięgają po grunge.
1: Siema, tu Septembi. Myślę, że najsensowniej będzie, jak po prostu ujmę to na swoim przykładzie, bo mi zawsze imponowało przede wszystkim brzmienie tych 90-sowych albumów grunge'owych ze Stanów. Było takie brudne, surowe, ale jednocześnie bardzo autentyczne. Na przykład In Utero Nirwany, który jest moim zdaniem jedną z najlepiej wyprodukowanych płyt kiedykolwiek. Houdini albo Bullhead od Melvins. To są albumy, których brzmienie było dla mnie bardzo inwazyjne. Na pewien sposób zapisało się w mojej muzycznej krwi, takim DNA. I ten żar i autentyczność to właśnie coś, co mnie osobiście bardzo inspiruje i myślę, że sporo innych młodych muzyków może się z tym utożsamić. Zresztą udowadniają to współcześnie takie bandy jak na przykład Świętej Pamięci Violent Soho, może trochę Narrowhead, które swoją drogą bardzo polecam. Ale dobra, bo się trochę rozgadałem, więc dzięki i pozdrawiam Cię wrótko. Hej!
2: Septembiego słuchaliśmy chwilę temu, a przed nami reprezentant młodej warszawskiej grupy iMind.
3: Siemka, tutaj Felek z zespołu iMind, gram na basie i śpiewam. Niestety nie mogłem się złapać z chłopakami, nie mogliśmy się złapać, bo teraz za chwilkę matury, ale pozwoliłem sobie odpowiedzieć dla siebie i też za nich, myślę. W ogóle mega cieszymy się, że jest taka audycja i mega szanujemy za ten ruch, mega, mega wspieramy. Tak słowem wstępu. A jeśli chodzi o pytanie, czemu młodzi muzycy zaglądają do estetyki grunge'u, myślę, że no przede wszystkim to jakoś tam zapoczątkowane było kiedyś, jak tam rodzice puszczali gdzieś przez MP3, może gdzieś w samochodzie, czy gdzieś na płytach w samochodzie było puszczane Nirvana, czy jakieś inne zespoły. Ale szczerze mówiąc, no jeśli chodzi o mnie, no to wydaje mi się, że ten gatunek jest taki jest najprawdziwszy, że można fajnie wyrazić siebie, że można robić dużo rzeczy, że wcale tak nie ogranicza i że naprawdę można fajnie działać i robić fajną muzę bez jakichś większych ograniczeń. Więc to jest super i myślę, że chłopaki też się pod tym wszyscy podpisują. Więc mega dzięki za zaproszenie, za zapytanie. Pozdrawiamy tam wszystkich i trzymajcie się i oby do zobaczenia jakoś niedługo na naszej drodze. Siemka.
0: A więc wolność. Słuchamy iMind, no i życzymy też chłopakom powodzenia na maturze. To już w przyszłym tygodniu przecież.

0: iMind to młode chłopaki z Warszawy, także tak, grunge żyje, grunge ma się dobrze, a z nami w studiu Kamil Rock Jasieński.
1: Granie z pazurem, dzień dobry.
0: Dwie godziny grania z pazurem za nami, dwie godziny przed nami. Co to za święto w czwórce?
1: Cztery godziny grania z pazurem.
0: Super.
1: Skoro czwórka, wszystko się zgadza. Trochę inne brzmienia będą się pojawiały, podsłuchiwałem waszej dzisiejszej audycji i zupełnie mnie to nie dziwi, że ta grunge'owa muzyka jest popularna, bo poza całym tym klimatem, nastrojem i wszystkim, co wtedy się działo, to jednak przecież te zespoły mają świetne melodie, świetne przeboje, bo Wielka Czwórka jednak śmiało można powiedzieć, że ona przeszła do mainstreamu.
0: Tak,
1: więc,
0: absolutnie.
1: Jeżeli ma się dobre przeboje, no to ma się instant sukces, więc do tego się wraca. A czy współczesne zespoły mogą mieć takie przeboje, no to już tutaj stawiam znak zapytania.
0: A czy po

0: 20 będą przeboje, czy wręcz przeciwnie?
1: Ha, będą utwory bardzo melodyjne, od tego zaczniemy, ale będziemy podkręcać śrubę, co nie znaczy, że będzie tylko szybciej i szybciej, będzie też wolniej i ciężej. Postaram się pokazać, jak bardzo różnorodny jest polski underground metalowy, jak dużo tam się dzieje.
0: Wybornie, zatem przed wami w sumie Best of z Niema Lekko, z podcastu o metalu, który Kamil prowadzi. My natomiast widzimy się, słyszymy za tydzień już w audycji Sprzężenie Zwrotne.
2: Michał Daniluk
0: i Adam Smolarek. Tę audycję realizował Grzegorz Maciąg. Zostawiamy was z Where Did You Sleep Last Night, ze słynnego MTV Unplugged Nirwany. Do usłyszenia, zostańcie z czwórką, miłej majówki, pa pa!

To razem z bohaterami filmów drogi. W audycji Kino w drodze przygotuje ranking filmów o podróżach i z drogą w tle. Czy wygra Thelma i Louis czy Easy Rider? Zabiorę Was też na przejażdżkę tirem z panem Zbyszkiem, wąsatym kierowcą z nowego serialu Ekspedycja XD. Pakujcie się, jedziemy. Zapraszam na Kino w drodze 3 maja o godzinie 14.

0: Minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Nie trudno zauważyć, że pogoda w majówkę dopisuje, ale robi się późno, a co za tym idzie, będzie też zimniej, dlatego uznani meteorolodzy zalecają na wieczór odpowiednie ubranie. Po godzinie 20 szczególnie trafione będą leginsy, do tego kowbojki, ewentualnie białe Adidas za kostkę, a na górę możliwe są jedynie dwie opcje, albo skóra, albo jeansowa katana.
1: Autopromocja.
2: Aga, gdzie jest Julka?
3: Wyjechała na majówkę.
2: Jak to wyjechała na majówkę? Przecież w niedzielę prowadzimy audycję. Czy to oznacza, że po raz pierwszy poprowadzimy ją razem?
3: Tak jest. Weekend z rodziną, czas skończyć. Będziemy rozmawiać o odpoczynku, wyjazdach, relaksie i o tym, z kim spędzamy wolny czas.
2: Może nam się nawet uda posłuchać szumu fal albo śpiewu ptaków.
3: Zapraszamy na majówkową audycję o godzinie 18 w niedzielę. Agnieszka
2: i Grzegorz Święch. Weekend z rodziną, czas skończyć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Nie ma lekko.
1: Nie ma lekko w majówkę.
0: Nie ma lekko w majówkę.
2: Dobry wieczór, no w końcu, trochę metalu, 5 minut po godzinie 20, specjalne wydanie audycji podcastu Nie ma lekko. Dzisiejsze nasze spotkanie jest przedłużeniem tego, co możecie co tydzień oglądać na kanale YouTube Czwórki. Rozmawiam z zespołami z polskiego podziemia metalowego i rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od zespołu Axe Crazy i ich utworu Heavy Metal Power Force, bardzo heavy metalowe, bardzo taneczne. Bardzo też takie hymnowe i stadionowe, no chociaż zespół gra trochę w mniejszych przestrzeniach, niekoniecznie w stadionach, ale od tego zespołu wszystko się zaczęło. Ja ich kiedyś zaprosiłem do porannej audycji. Nie miałem świadomości wtedy, jak bardzo rozbudowany jest polski metalowy underground, no i później zacząłem sobie szperać. Tu Axe Crazy, kurczę, oni są z Polski, grają obecnie, nagrywają płyty wyjęte jakby z lat 80., do tego wyglądają jakby byli wyjęci z lat 80., wszyscy mają piękne tapiry. No i tak pojawili się tutaj w studiu Czwórki. Zostałem oczarowany i zacząłem zgłębiać później ten underground. To nie jest tak, że absolutnie wcześniej nie interesowałem się muzyką metalową, tylko może bardziej zatrzymałem się na tych głównych zespołach, może bardziej słuchałem tego, co dzieje się za granicą. No ale okazało się, że jednak tego jest mnóstwo i te wszystkie zespoły są na naprawdę wspaniałym poziomie. Myślałem, że ten podcast to może będzie 10 odcinków. Dziękuję

dobranoc i po wszystkim. A zespoły zaczęły do mnie się zgłaszać. Przeprowadzałem naprawdę bardzo dużo interesujących, bardzo inspirujących rozmów. Wielu rzeczy też się dowiedziałem. Na pewno część z tych rozmów sobie we fragmentach usłyszymy przez najbliższe 2 godziny, ale też zespoły wpadają do studia, przynoszą swoje płyty, zostawiają merch i dzisiaj będziecie mogli to zgarnąć. Jakby coś, cały czas można do nas zadzwonić. 226452100. Trochę tych płytek mam. Jest i nowa płyta Phantom, na pewno będziemy słuchać. Jest i Animations, to jeszcze podcast przed premierą. Trochę tego tutaj mam. Mam też koszulki z zespołami, więc jeżeli ktoś chciałby się przyodziać na tę piękną majówkę, to można zadzwonić. Rozpoczęliśmy bardzo heavy, ale absolutnie nie będzie tylko heavy metalu przez 2 godziny. Dużo różnych ciekawych brzmień, ale tak łagodnie zaczynamy. Najbardziej takie słuchalne rzeczy, najłatwiejsze w odbiorze, a później będziemy powoli się rozkręcać. Axe Crazy grają klasyczny heavy metal. No to teraz zespół Akilla, który też gra bardzo heavy. Trochę tam jest nawiązań do power metalu. Ogólnie lata 80. Ich koncerty to jest zupełnie inny poziom. Za chwilę o tym wam więcej opowiem.

0: Batalion 31 i zespół Akilla, który kilka miesięcy temu gościł w moim podcaście Niemal Lekko. Rozmawialiśmy o ich ostatnim wydawnictwie, rozmawialiśmy także o koncertach, ponieważ no, nie każdy polski zespół może pochwalić się tym, że występował na Wacken, a oni właśnie to osiągnęli. Rozmawialiśmy o tym, jak bardzo planowali cały ten występ, jak wyglądały ich próby, także z wyliczeniem, kto w jakim miejscu ma przemieszczać się po scenie, no bo jednak pamiętajmy, to jest taki heavy metal w klasycznej formie, więc show też jest bardzo ważne. To nie wychodzą na scenę smutni panowie w bojówkach, tylko raczej w kolorowych rajtuzach i ganiają po scenie, pojawiają się jakieś światła, płomienie i tak dalej. Mają bardzo ciekawe dekoracje, oczywiście wszystko jest DIY. Byłem na ich koncercie. Ogólnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że polskie zespoły undergroundowe występują raczej w mniejszych klubach, żeby nie użyć określenia w norach albo piwnicach, ale nie, oni występowali w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe, bardzo dziwne miejsce jak na koncert metalowy, a to ze względu na to, że tam jest bardzo wysoka scena i chcieli taki, no, raczej większy efekt osiągnąć. Chcieli pokazać, że ta ich muzyka i ich występy wchodzą na wyższy poziom i rzeczywiście im się to udało. Niestety bardzo mało osób mogło wejść do tej sali. Bilety były bardzo limitowane, no ale miałem okazję ich zobaczyć i rzeczywiście ten show był naprawdę na takim światowym poziomie, chociaż publiczności nie było aż tak dużo. Ale poza tym, że przykładają uwagę do detali, łącznie ze swoimi obcisłymi spodniami, to także mają rozbudowane uniwersum. I o tym uniwersum rozmawialiśmy w podcaście.
1: Na razie nie mamy takiego ściśle sprecyzowanego lore w jakimś kompendium, jak z Warhammera, ale
0: sobie... Jeszcze nie ma kanonu.
1: Jest headcanon. Jest headcanon i odbywają się batalie o to, żeby jak najwięcej tego w tekstach się znalazło. Na razie jest może jakieś 5%.
2: Dokładnie miałem to powiedzieć.
0: Czy wy jesteście z przeszłości, czy z kosmosu? Czy z przeszłości?
3: To jest generalnie saga opowiadająca o przeszłości ludzkości.
1: Tak, to jest historia ludzkości, która musiała uciec z Ziemi w poszukiwaniu nowej Ziemi, nowego domu. O tym opowiadała nasza poprzednia płyta, Mankind's Odyssey. Tam był kawałek tej podróży i pierwsze wrażenia ludzi po dotarciu na Ziemię, na Iwaderę, czyli planetę, na którą ludzkość dotarła. Odnaleźli tam piramidę, która wystrzeliła promieniem w kosmos i jakby tamta płyta opowiadała właśnie o takich zmaganiach ludzkości na nowym świecie. Natomiast Sentinels of New Dawn opowiada już o historii, która dzieje się kilkaset lat później, kiedy ludzkość się rozpierzchła, założyła różne cywilizacje i oczywiście zaczęły się konflikty między tymi cywilizacjami.
2: Różne frakcje.
1: Pojawiły się wilkołaki,

0: księżyc planety, który nazywa się Mercurion, co swoją drogą jest nawiązaniem do płyty zespołu Armory, Mercurion. Ten księżyc u nas jest przeklęty, też związany właśnie z wilkołakami. I generalnie bardzo dużo się dzieje. Można, myślę, że można powiedzieć, że Sentinels of New Dawn to jest opowieść o frakcjach na tej planecie. No tak. Mamy zakon kosmicznego płomienia, o którym jest Creed of Fire. Mamy piratów, którzy są z Plunder and Steel. Technokratów, czyli takich, można powiedzieć, Adeptus Mechanicus z Warhammera 40 tysięcy.
1: I góry.
0: I góry.
2: Tak. I góry tak. Czarnego Snu, to jest teren, gdzie nie wolno chodzić.
0: Tak. Ewentualnie góry
3: czarnej. I to jest tylko 5%, tak?
0: Tylko 5%. Tylko 5%, można by naprawdę długo. Tak, i mamy góry czarnej owcy z jakiegoś powodu. Bardzo wiele recenzji.
1: Nie owcy, statku. Tak.
3: Widzę, że już nie. Są wewnątrz frakcje.
0: Utwór nazywa się Mountains of Black Sleep. Natomiast wiele recenzji z jakiegoś powodu mówi Mountains of Black Sheep. Nie wiemy dlaczego.
3: Ale ship owce czy statek?
0: Owce.
4: Co za różnica i tak jest błąd.
5: Trochę planszówki, trochę larpy, science fiction, a to wszystko oczywiście w heavy metalowym sosie. Polecam wam bardzo serdecznie ten koncert z Wacken, możecie zobaczyć na YouTubie. Tak samo polecam wam teledysk do Battalion 31. Naprawdę wszyscy są w bardzo obcisłych spodniach. Ale skoro jesteśmy przy zespole Akilla, no to jednak środowisko metalowe w naszym kraju jest bardzo hermetyczne. Jest dosyć wąskie i muzycy przenikają się między składami. I tak sympatycznie się złożyło, że wokalista Akilli, czyli w tym zespole funkcjonujący pod pseudonimem Captain Paradox, jest także wokalistą w innym zespole, bardzo przeze mnie lubianym, w zespole Metalus Hellsmage. Tam ma taki pseudonim i taki tytuł ma utwór, który już teraz w czwórce.

0: To zespół metalu z utworu Hell's Mage. Dosyć dynamiczny, nie wszystkie ich utwory są aż tak szybkie, bo jednak oni specjalizują się w trochę wolniejszym graniu, no ale na pewno spodoba się to oczywiście wszystkim fanom Black Sabbath. Ja byłem oczarowany, kiedy pierwszy raz usłyszałem zespół metalu, pomyślałem sobie, nie byłem świadomy tego, że ktoś w Polsce tak może grać. Ważnym jednak elementem też oczywiście jest akcent. Różnie z tym bywa. Oczywiście przy bardziej ekstremalnych odmianach death metalu czy black metalu raz, że nie słychać, co wokalista śpiewa, z drugiej strony też w black metalu jakiś twardy akcent jest nawet mile widziany, coś bardziej egzotycznego, ale jeżeli jesteśmy przy takiej klasycznej formie, przy takim klasycznym metalu, no to fajnie, żeby ten angielski przyjemnie brzmiał i tak tutaj było. Przy klasycznych na razie jesteśmy rzeczach, więc teraz zmienimy trochę kierunek i pojawią się przedstawiciele zupełnie innego grania. Zespół Malware jeszcze nie ma na swoim koncie debiutanckiej płyty. Wypuszczają kilka singli, czyli są tacy bardzo na czasie. Wiedzą, że trzeba cały czas podbijać kontakt ze słuchaczem czy kontakt z widzem. Też działają aktywnie w mediach społecznościowych, ale rozmawialiśmy o tym, jak obecnie wygląda scena, czy że dalej młodzi ludzie jarają się metalem.
1: Ja myślę, że ta muzyka teraz wraca, jest na pewno bardziej popularna niż te 10 czy 15 lat temu. Przynajmniej moim zdaniem, z mojej perspektywy, bo no, ja jestem trochę od chłopaków starszy tam te kilka lat. I już na tej różnicy kilku lat widać to, że ja miałem dużo mniej rówieśników, którzy słuchali takiej muzy, a myślę, że u was jednak więcej jest.
2: No więcej, tylko też jest taka kwestia, że w sumie ja i myślę, że Klaudiusz też głównie się obracamy w takim środowisku muzycznie związanych jakkolwiek osób, więc ja bym powiedział, no właśnie, że dużo osób w moim towarzystwie słucha metalu, ale no czy ogólnie, że tak powiem, młodzież tego słucha, to nie
0: no dobrze,
2: ale
0: są jakieś ekipy w szkole, no to tam nie wiem, w klasie, no to...
3: Nikt. U mnie nikt. Akurat.
2: Nie, no w podstawówce to nie, no w technikum to... Ale też malutko, bardziej teraz na studiach może.
0: Wychodzi na to, że zła szkoła, od razu na studia trzeba iść. Dobrze, już teraz zaciskaj pięść i zespół Malware.

0: czekamy na debiutancki album, a w tym czasie polecam wam single, ale także warto sprawdzić ich na mediach społecznościowych. Zespół Malware to jest bardzo młoda ekipa, więc też świetnie odnajdują się na TikToku i na innych platformach. To też jest kwestia dyskusyjna. Bardzo dużo zespołów macha na to ręką, ale też rozmawiając obecnie z kapelami, zauważam, że jednak mają tego świadomość. Nie można obrażać się na to, jak rzeczywistość wygląda i czasami trzeba nagrać też TikToka. Nie zawsze to musi być wbrew od razu ze światopoglądem nagranie jakiegoś filmu, ale trzeba o tym pamiętać. No i zespół Malware świetnie się odnajduje. Świetnie też odnajduje się w mediach społecznościowych inny młody skład, zespół Phantom z Torunia. Fantomiki Boże, tak ich określam. Już raz miałem okazję z nimi rozmawiać, widziałem też ich na żywo. Grali cover Megadeth, grali swój materiał całkiem niedawno. Grali premierowy koncert w Warszawie i 1 maja ukazał się ich debiutancki album Breathtaking. Jest niebieski i szatą graficzną trochę może kojarzyć się z Ride the Lightning, Metallica. No dużo nawiązań jest w ich brzmieniu do klasycznego, najlepszego thrash metalu z lat 80., a to proszę bardzo 2026 rok i Toruń, Toronto Style, chociaż oni sami to określają jako Torunian przez dwa opisane. Szósty utwór z tej płyty, Waterhead Theme.
1: Hey dude, Phantom dropped a new one.
2: New one?
1: Yeah, play that shit, it's gonna catch a wave, dude.

I śmiechom nie było końca. To oczywiście zespół Phantom z najnowszej debiutanckiej płyty Breathtaking, która ukazała się wczoraj. Mam dla was egzemplarz tej płyty, jeżeli chcielibyście lepiej zapoznać się z tym materiałem. Jeżeli zbieracie płyty i streaming wam nie starcza, to zachęcam. Płytka jest dla was. 226452100. Numer do Studia Czwórki. Naprawdę ona jest dosyć długa. 60 minut praktycznie trwa. Już takie płyty nie są dzisiaj nagrywane. Phantom Breathtaking. Ten album może być wasz. 226452100. A już teraz inny sąsiedzki skład. Byliśmy w Toruniu, no to teraz Bydgoszcz i zespół Neutrina.

0: Just Trash i Neutrina, chociaż ten refren dosyć heavy metalowy był. Całkiem niedawno się z nimi spotkałem. Jeszcze ten odcinek podcastu się nie pojawił na YouTubie, ale wszystko przed nami. Dobrze, bardzo pędzimy, tak trashowo, intensywnie się zrobiło, więc teraz trzeba troszeczkę zwolnić, mam wrażenie. Ale absolutnie nie spodziewajcie się tego, że będzie jakieś lekkie granie, easy listening, nic bardziej mylnego. Już teraz zespół Optical Sun, który 7 września wydał ostatni album, 7 września zeszłego roku, album Diabeł. To jest przede wszystkim taki sludge, doom metal, bardzo mięsiste granie. Nieczęsto się spotyka, żeby w zespole były dwa basy. I o tych dwóch basach rozmawiałem z jednym z muzyków w podcaście.
1: Zaczynamy pisać piosenki, ona się zaczyna zawsze od riffu jednak gitarowego. Z reguły, chociaż Marcin tam przynosi różne też partie basowe, no ale to też jakby przekładamy gdzieś tam na tą gitarę i najpierw jest riff. Znaczy riff, tempo i tak dalej. Czyli perkusja z gitarą i do tego właśnie dochodzi ten bas Marcina, Huberta i druga gitara Roberta. Gitara prowadząca, solowa, no ale taka wspierająca też w zasadzie, no na ostatniej płycie bardziej też, muszę powiedzieć, rytmiczna.
0: I nie mieliście nigdy poczucia, że przesadzacie z basem?
1: Wiesz co, nie, bo mi się wydaje, że tak, Hubert jakby gra bardzo oszczędnie, konkretnie, mocno, solidnie, ale oszczędnie. Natomiast te Marcina partie, można powiedzieć, że uzupełniają tą lukę, kiedy Hubert nie gra. No to mniej więcej tak to wygląda. Tak to się po prostu ułożyło samo, no, jakby nie planowaliśmy tego.

0: Tak wyszło.
1: Mają na swoim koncie już trzy płyty. W tekstach, w języku polskim poruszają tematykę egzystencjalną, dużo jest lęku, niepewności. Natomiast w ostatniej płycie, na tym wydawnictwie, można usłyszeć sample z filmu Diabeł Andrzeja Żuławskiego. Ogólnie sludge, doom metal, stoner rock też bardzo mocno osadzony jest w takim samplowaniu. Dużo fragmentów, szczególnie w teledyskach, też można zobaczyć starych filmów z lat 60. Już teraz Optica Sun, tytułowy utwór Diabeł. Jeżeli spodoba wam się ten utwór, to mam dla was płytę. Możecie śmiało dzwonić 22 645 2100.

0: Jak to weszliście?
1: Jeśli się chce, można wyjść niezauważony.
0: Kto zatem jest twoim panem?

padną na samotę do piekła i potrę te puste słowa. Zachowaj je dla swoich owieczek. Nigdy. Słyszysz? Nigdy. Wolałbym rękę na siebie zmieścić. Czujby. Zastanów się. I nie przesłanie ci rozsądek.

0: powinien żyć szlachetnie. Pomimo, że nie widzi żadnego ku temu powodu. Po prostu dlatego, że w tym zmieszaniu piękna, brzydoty, cnoty i podłości, w którym ma znaleźć samego siebie, musi chcieć pozostać po stronie szlachetności i dobra.
1: To utwór Diabeł i zespół Optical Sun, który całkiem nie

0: Niedawno gościł w podcaście. Wszystkie podcasty i wszystkie zespoły, o których dzisiaj rozmawiam, były już lub będą w przyszłości. To wszystko można zobaczyć na naszym kanale na YouTube, youtube.com/4. Także na platformach streamingowych do odsłuchania są wszystkie te rozmowy. Rozmawiamy o undergroundzie, o tym, czego słuchają. No, bardzo dużo różnych tematów poruszamy, ale oczywiście wszystko wokół muzyki. Jeden z najbliższych podcastów, który jeszcze przed nami, to zespół Animations i trochę też zmienimy brzmienie. Było klasycznie, było heavy, był trash, no był taki sludge, więc już za moment posłuchamy zespołu Animation, ale Violetta jest razem z nami. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak ci się słucha dzisiejszej audycji, Viola?
1: No, bardzo fajnie się słucha. Jest cieplutko, przyjemnie.
0: Lubisz takie cięższe granie?
1: No, tak właśnie, żeby nie było za słodko, taki heavy metal.
0: No to super. Okay. To świetnie, świetnie trafiłaś. Na pewno takie brzmienia do godziny 22. Płyta Optical Sun jest twoja. Mam nadzieję, że sobie z przyjemnością posłuchasz.
1: Tak, bardzo chętnie całą rodzinką będziemy słuchać.
0: Na pewno, na pewno. Bardzo rodzinna płyta. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za telefon. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
0: Na razie.
1: Dobrego.
0: Na razie. Hej, hej. To była Violetta. Zespół Animation i Definition of Mad, ten utwór już teraz, utwór otwierający ich ostatnią epkę, która całkiem niedawno się ukazała. No i też mam akurat to wydawnictwo dla was i to z autografami muzyków, więc jeżeli chcielibyście zgarnąć 226452100, a już teraz ten utwór, który być może zadecyduje o tym, czy warto zadzwonić do naszego studia. To już takie brzmienia bardziej metal progresywny, ale nie ma co się tego bać, absolutnie. Bo to nie jest wolne, spokojnie. Metal progresywny mi się kojarzy z takim czymś rozciągniętym i nudnym, ale to jest metal progresywny, trochę nawiązań do metalcore'u. Taki, ja też słyszę jakieś odniesienia do nu metalu, więc przyjemnie się tego słucha. No, w końcu wybrałem to do audycji, także już teraz Definition of Mad.

0: 2021 will be to critically re-establish trust in our ability to shape our common future in a collective and constructive way.
1: The recovery cannot be a mere restart. The reconstruction must be a transformation.
2: Zespół Animation, Definition of Mad, tytułowy utwór z ich ostatniej epki. Jeżeli ktoś chciałby więcej sobie tego posłuchać, to mam jeszcze płytę 226452100. Tutaj były takie bardziej progresywne brzmienia. Był sludge, więc wracamy do bardziej dumowych klimatów, do bardziej klasycznego grania. O, już dawno, dawno temu gościłem zespół Rosary, to jest warszawskie trio, które gra doom metal, bardzo mocno sabatowe to jest brzmienie, nawet wokal też mocno nawiązuje, znaczy w całym doom metalu wokal moim zdaniem nawiązuje do barwy Ozziego, ale no jednak dużo odniesień można w Rosary tam znaleźć, więc polecam wam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś jest fanem Black Sabbath, no to Rosary na pewno siądzie. No i mówię tutaj specjalnie trochę o tych gatunkach, o tej różnorodności, bo właśnie z nimi rozmawiałem o tym, jaka jest różnica między stonerem a doom metalem, bo z tego co się zorientowałem po licznych rozmowach, jednak doom metalowcy za stonerowcami nie przepadają. Stonerowcy, jak sama nazwa wskazuje, mają z tym luz.
3: Stoner to nie metal. To tyle w sumie. Tempa się zgadzają, nie? Ale jakby jak słuchasz naszej muzyki, co myślę, że nikt nie podważa tego, że to jest doom metal, a włączysz sobie losową kapelę stonerową, to jednak się to bardzo różni. Chodźcie o szczegóły.
2: Tak, szczegóły, bo wydaje mi się, że bardzo często stoner jest gdzieś stawiany obok doom metalu, ze względu na to, że te oba gatunki opierają się na riffach. Mam wrażenie.
4: W sensie, że mogę się mylić. Raczej.
3: Na tempie, no.
4: Na riffach chyba niekoniecznie, no. W stonerze bardziej rytmika. Raczej użyłbym dosyć ogólnego określenia, że to jest to po prostu nużące muza, przynajmniej dla mnie.
3: Czy nie, no jak ktoś, wiadomo, jak ktoś sobie, ktoś ma dobrą banię akurat i sobie lubi przy tym posiedzieć, pochillować i to jest dla niego muzyka tła, to spoko. Ja jednak lubię, jak są fajne, zwarte piosenki, no może tak, w ten sposób. I lubię metal, no a stoner to nie jest metal.
2: No to w takim razie nie pozostaje nic innego, jak tylko sprawdzić, czy zespół Rosary nie jest przypadkiem nużący i czy można go słuchać, jeżeli ktoś przypadkiem nie ma dobrej bani.

0: Autopromocja.
1: Nic dwa razy się nie zdarza, ale przecież nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa.
2: Popkultura kocha upadki na samo dno i tajemnicze zniknięcia w chwale, ale jeszcze bardziej nieoczekiwane powroty.
1: W czwórce powiemy o naszych ulubionych, nowych wcieleniach artystów.
2: Zapraszamy na Bolesne Powroty. Drenda i Paśnik w czwórce w niedzielę, 3 maja o godzinie 20.
1: Jacek Paśnik
2: i Olga Drenda.
0: Autopromocja. Tu czwórka, Polskie Radio.
3: Minęła 21.
0: Pogoda.
3: Pogoda niezmiennie znakomita, warto jednak przygotować się na nocne oziębienie. Przydadzą się na pewno spodnie bojówki, zalecane zielone moro, do tego buty wojskowe, pas z nabojami, ćwieki. No a jeżeli komuś będzie wyjątkowo zimno, to warto przykryć się swoimi długimi włosami.
0: Autopromocja.
4: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
0: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: na audycję Nie ma lekko w majówkę.
1: Nie ma lekko w majówkę.
0: Zaprasza Kamil Jasiński.
2: Cały czas zapraszam. Niech pierwszy utwór w drugiej godzinie was nie zmyli. To zespół Acid Sitter, z którym także całkiem niedawno rozmawiałem w podcaście. Zespół, który gra taki psychodeliczny rock, mocno nawiązujący do lat 60. Takie brzmienia w ostatnim czasie powracają. Niektóre płyty King Gizzard and the Lizard Wizard na przykład brzmią w tym stylu. Rozmawialiśmy między innymi o tym, z czego wynika powrót takiego brzmienia, które no jednak ma już ponad 50 lat.
3: Popatrz na lata 90., które były pierwszym takim powrotem do właśnie 60-sów i 70-sów, nie? To już się działo w latach 90., bo grunge'owe zespoły ubierały się totalnie właśnie na przełom lat 60.

0: 60. i 70. No teraz, wiesz, mam bratanicę, więc widzę, jak się ubiera i wygląda, co wiesz, jak Britney Spears.
1: Y, Y2K.
0: No totalnie i wiesz, ostatnio mi powiedziała, wiesz, Rafał, jaka jest twoja ulubiona dekada, nie? Tak jakbyś się chciał przenieść. Ja mówię, właśnie, no chyba tam na Woodstocku starym chciał być, nie? Tym pierwszym. A ona mówi, wiesz, bo mi lata 2000. A ja mówię, wiesz, dla mnie lata 2000 to było jak właśnie wszystko się fajne skończyło trochę, jakby czułem, że tracę grunt pod nogami, nie? Więc tak, no zawsze wiesz, jakby obecnie chyba jest ten powrót na zajawę, to na tym, wiesz, na tym, co się działo do tego 20 lat wcześniej. Myślę, że wiesz, jest taki, nie wiem, trend, no 60-70 były najlepsze dla rock'n'rolla. Był to złoty czas. Więc jeżeli ktoś gra na gitarze i gra rock'n'rolla, no to odnosi się do tego, co było, wiesz, jakby złotym okresem, nie? Wyszła taka masa dobrych rzeczy, że wiesz, dla mnie to jest definiujące gatunek, nie? Więc to możemy, wiesz, w jakichś kategoriach trendów, może niektórzy się chcą pod ten pociąg, wiesz, jakoś podłączyć, ale to po prostu... To definiuje to, jaka była ta muzyka potem. Nie? Więc jakby odcinać się od tego, okej, można, ale chyba trochę bez sensu.
1: Miłości do lat 60. opowiadał Rafał Klimczak, który jest na wokalu, na gitarze, jeszcze syntezatorami zajmuje się w projekcie Acid Sitter. Polecam wam bardzo serdecznie, jeżeli lubicie takie łagodniejsze granie, jeżeli Dorsów uwielbiacie, albo ogólnie psychodele z lat 60., to warto po nich sięgnąć. Dobrze, to był jedyny spokojny utwór w dzisiejszej audycji. No zespół, który jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ miałem okazję zorganizować ich koncert w studiu, czyli Diving Stove.

To oczywiście Diving Stove, zespół, który także pojawił się w podcaście. Występowali na czwórkowej scenie i miałem przyjemność ich zapowiadać. No, jeden z najciekawszych obecnie zespołów. Oczywiście wszystkie grają w bardzo interesujący sposób, ale oni mają w sobie to coś. No i są cały czas na fali wznoszącej, chociaż w zeszłym roku występowali na festiwalu Mystic, co też jest ogromnym osiągnięciem. No, ale jednak nastąpiły tam roszady składowe. Trochę się pozmieniało w zespole. Właściwie odszedł gitarzysta i wokalista w jednej osobie i perkusista, więc można byłoby powiedzieć, że zespół się rozpadł, no ale całe szczęście cały czas funkcjonują. Między innymi na perkusji gra Gambit, który występował kiedyś w zespole Truchło Strzygi, ale także on jest związany z innymi warszawskimi składami. Też gościłem go oczywiście w podcaście. Zapis znajdziecie na YouTubie, youtube.com/4. Na wokalu jest Eryk, który pięknie eksponuje swój nagi tors. Warto wybrać się na koncert. Jest naturalem. Jeżeli ktoś interesuje się kulturystyką, to na pewno chłopak nie bierze sterydów. Zresztą w Diving Stone oni wszyscy są grzeczni. Nikt z nich nie bierze sterydów. Natomiast na gitarze, na absolutny szpenio, bardzo młody chłopak. Na koncercie, na którym ostatnio byłem, on chyba kończył dopiero 18 lat, a koncert był niesamowity, ponieważ grali jako support Lux Torpedy i zespołu Flapjack, ale grali jako support między tymi zespołami, więc to było bardzo ciekawe rozwiązanie. Młoda gwardia, było widać, kto przyszedł na jaki zespół, ale rzeczywiście wszyscy byli przez cały czas trwania tej imprezy. Występowali także z zespołem Frontside i Hamulec w ostatnim czasie, więc no, bardzo dużo u nich się dzieje. Trzymam oczywiście za nich kciuki. To był nowy singiel, który mam wrażenie, że jeszcze bardziej drapieżnie brzmi, więc czekam na nowe rzeczy. Ale wspomniany Krzysiek, który jest nowym gitarzystą, bardzo młodym, ale bardzo zdolnym, uczył się gry na gitarze od Huberta Więcka, który z kolei związany jest z projektem Banisher, ale także grał w różnych innych zespołach, o czym powiem już za chwilę, a już teraz Banisher Manifest of Justice będzie mocno, uważajcie.

0: końcu już ponad godzinę audycja trwa i pierwsze świńskie kwiki dopiero o tej porze się pojawiły. No, ale całe szczęście mamy odhaczone i jeszcze jeden grindcore'owy zespół przygotowałem na dzisiaj, ale to wisienka na torcie, jak to woli truskawka na torcie. Zespół Banisher i Hubert Więcek całkiem niedawno, właściwie Banisher w jednoosobowym składzie w postaci Huberta pojawił się tutaj w studiu. Bardzo interesujący rozmówca, o wielu różnych rzeczach rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy między innymi o jego obecności na koncercie Back to the Beginning w Birmingham w zeszłym roku na pożegnaniu Ozziego. Też miałem okazję być na tym wydarzeniu. Inne trochę mieliśmy spostrzeżenia, zupełnie innymi zespołami się fascynowaliśmy. Ja na inne aspekty zwracałem uwagę. Ja między innymi wspominam to, że no jednak taka była atmosfera na samym początku bardzo pozytywna, że wszyscy mogli jednak tam być i pożegnać Księcia Ciemności. On z kolei mówił o tym, że wszyscy wychodzili smutni i z płaczem. Rzeczywiście też tak było, ale ja staram się zapamiętać to bardziej pozytywne aspekty. Hubert też nagrał z tego vloga, więc to można zobaczyć na jego kanale na YouTubie. Natomiast my rozmawialiśmy też o jego działalności w zespole Decapitated, ponieważ on jest gitarzystą, ale w Decapitated grał na basie. No i grał w okresie właśnie wtedy, kiedy cały zespół został oskarżony niesłusznie, bo zostali uniewinnieni o gwałt i kilka miesięcy wszyscy musieli spędzić w amerykańskim więzieniu. O tym nie rozmawialiśmy, bo to tania sensacja. Wiele rzeczy już na ten temat zostało powiedzianych. Hubert też nagrał na ten temat płytę, ale trochę sobie rozmawialiśmy o basistach. Właściwie Hubert opowiadał o tym, jak to jest możliwe, że jesteś gitarzystą, a drugiego dnia jesteś basistą, a nie odwrotnie.
1: Z basistami nie, to już nie chcę się pastwić nad swobodą profesją zawodową, ale jest bardzo często taki temat, że w wielu zespołach metalowych po prostu gitarzyści są basistami. Bo raz, bo nie ma basistów per se takich stricte metalowych, albo jest ich mało, albo są średni, po prostu średni, a gitarzysta zagra tak, jak drugi gitarzysta będzie chciał też. Oprócz tego ma inną technikę i granie kostką jednak jest bardzo, bardzo ważne w graniu metalu, przynajmniej moim zdaniem. Oczywiście nie chcę nawet zaczynać tego tematu, bo są basiści, którzy grają palcami i tak dalej. Chociaż ja uważam, że palcami to się powinno dubać w nosie co najwyżej, a nie grać na instrumencie. Oczywiście żartuję. W każdym razie to jest pierwsza rzecz. Natomiast bas jest takim trochę, w moim odczuciu, bardziej troglodyckim instrumentem, w sensie, że
0: ostro basista.
1: Trzeba troszkę więcej siły używać do tego grania. Struny są grubsze, trzeba też ładować trochę więcej siły. A gitara jest bardzo delikatnym instrumentem, w którym różne, nawet jakieś tam malutkie szczególiki po prostu słychać. Cała ta teraz popularyzacja backing tracków i tego, że wszyscy grają z backing trackami. Coraz więcej zespołów jeździ bez basu. Coraz więcej zespołów jeździ bez basu. Bas po prostu puszczają z tak zwanego trupa, czyli z backing tracków. I dla mnie to już jest swego rodzaju porażka, bo wiem, jak dużo ten instrument potrafi dać, a puszczony z backing tracku to jest nic innego. No, ale śmiejemy się, jest jeszcze taki żart, że zawsze lepiej wziąć cztery pudła merchu i to sprzedać niż basistę, nie?
0: Basiści nie mają łatwo, ale jednak bas jest bardzo wyraźny i bardzo potrzebny. Cała rozmowa z Hubertem, oczywiście na YouTubie i na innych platformach streamingowych. Już mówiłem o tym, że te zespoły wszystkie się przenikają, te składy się łączą. Bardzo często jeden muzyk na trasie gra w dwóch różnych zespołach i tak właśnie jest z Banisherem i z zespołem Neon Matte.

0: Vengeance is Mine, zespół Neon Mat, zdecydowanie łagodniejsze brzmienie od wcześniejszego Banishera, który no, zdecydowanie był takim death metalem. Tutaj myślę, że można powiedzieć, że to jest stoner łamany na Doom, chociaż już dzisiaj o tym rozprawialiśmy, gdzie stoner, a gdzie Doom. Natomiast to, co jest ciekawe, Hubert w rozmowie trochę sobie dworował z basistów i w Banisherze Piotr Kołakowski, którego mogliśmy teraz też usłyszeć w zespole Neon Mat, to w Banisherze jest właśnie basistą, natomiast w swoim zespole Neon Mat jest i na perkusji, i na wokalu. Czyli jednak tak go pocisnęli w tym jednym zespole, że postanowił zmienić instrument. Ale skoro już jesteśmy przy takich właśnie ciężkich rzeczach, no to kolejna ciekawa propozycja, zespół Smoke Rides, który też oscyluje wokół takiego grania typu sludge, typu doom metal, no i rozmawialiśmy, na czym właściwie opiera się to brzmienie.
1: Szczególnie, że gramy na jedną gitarę, więc jest to też dość istotne, żeby wypełnić to pasmo. Momentami celowo z Łukaszem praktycznie zlewamy się w jedną wielką taką masę dźwięku, taką szlamistą lawę, która ma właśnie przytłoczyć słuchacza, a momentami bardziej groove z bębnem, a gitara robi swoje. Wszystko staramy się jakoś ułożyć dość spontanicznie zresztą. To jest zazwyczaj tak, że ktoś przynosi riff i wokół niego dżemujemy. I bardzo często w ten sposób powstają kawałki. I właśnie naturalnie wychodzą te rozjazdy, gdzie gram co innego niż gitara. Naturalnie wychodzą te miejsca, w których szlamimy razem.
0: Bardzo dużo poleceń pojawiło się w tym podcaście, więc zachęcam do tego, żebyście posłuchali zespołu Smoke Rides i już teraz jeden utwór właśnie z ich ostatniego wydawnictwa.

0: Może nie za szybkie, a na pewno nie można o nich powiedzieć, że jest lekko. Nie ma lekko, nie ma lekko. Do godziny 22:00 specjalne wydanie audycji, które jest przedłużeniem mojego autorskiego podcastu, w którym rozmawiam z polskimi zespołami z undergroundu metalowego. No i oczywiście underground to jest jedno, ale też pojawiają się legendy. I taką legendą jest na pewno zespół Ty Disease, który funkcjonuje od 99 roku. I oni zasłynęli tym, że łączyli taki klasyczny death metal z industrialem, z elektroniką, ale oczywiście no jednak ich brzmienie trochę ewoluowało, też zmieniał się skład i od tej elektroniki postanowili się jednak wycofać. No oczywiście można usłyszeć jakieś nawiązania do black metalu, ale trochę też sobie dworowali z black metalu w swojej twórczości.
1: W ogóle wydaje mi się, że black metal... Sama muzyka black metalowa ma takie szerokie ramy, że pozwala twórcom sięgać w różne rejony, a death metal jednak jest troszeczkę zamknięty i może troszeczkę się wyczerpała już ta formuła death metalu i dlatego tych zespołów tak dużo nie powstaje death metalowych, nowych, bo nie chcą się kopiować. W black metalu można wszystko połączyć tak naprawdę, bo można dodać trochę folka, trochę jakiegoś atmosfery, czy nawet noise'u, czy coś, nie?
2: A death metal
1: jednak...
2: Musimy o tym mówić, bo w tej muzyce też zespoły się przebierają, a w death metalu no nie widziałem przebierańców jeszcze.
0: January wyjaśnił przebierańców właśnie w black metalu. Polecam wam bardzo serdecznie rozmowę. Oni koncertowali już po całym świecie. Też ze szczegółami opowiadają o trasie z Vaderem, o tym jak to wygląda, jak polski zespół jedzie na drugi koniec świata, jakie są tego zalety i wady. Naprawdę bardzo interesująca rozmowa, no i też ciekawa płyta. Jeżeli ktoś chciałby, no to tak sympatycznie się złożyło, że akurat mam long sleeve, dostałem od zespołu, więc śmiało można śmigać z nową okładką płyty Ty Disease i utwór właśnie z tego wydawnictwa. Już teraz, no i prawie 21:37 na zegarze, 226452100 numer do naszego studia. Jeżeli ktoś chciałby zgarnąć long sleeve, to czekam na wasze telefony. Ty Disease z nowej płyty już teraz.

0: Tidy's jest, jak już pewnie usłyszeliście. No nie było tam elektroniki, nie. Bardzo mało tego jest na ich ostatniej płycie, ale też polecam serdecznie, warto posłuchać te stare płyty z wczesnych lat 2000, jak wtedy brzmiał metal w Polsce. Bardzo często o tym rozmawiam z zespołami, jak zmieniła się też dostępność sprzętu, jak wyglądało to w latach 90., jeszcze w latach 2000, jak drogie wszystko było i jak wyglądała produkcja, jak ogromna była różnica między tym, co jest wyprodukowane w Polsce, a co było produkowane na Zachodzie, i być może właśnie dlatego obecnie tak dobrze brzmi polski underground, bo właściwie wszystko jest w zasięgu ręki. Dogoniliśmy, Polska wstała z kolan. Dobrze. Jeśli chodzi o kolejne nowości, to całkiem niedawno również Frontside wydał nową płytę. Po wieloletniej przerwie powrócili także w zmienionym składzie. Powrócili i pojawiły się kontrowersje, ponieważ teledysk, który wrzucili do sieci, jeden z tych klipów, wykorzystywał sztuczną inteligencję. Czy było warto?
1: No właśnie, w naszym wypadku ten czynnik ludzki był. To jest o tyle ważne, że my nie obeszliśmy systemu, tylko pracowaliśmy z Marcinem Halerzem. To jest osoba, która robiła nam wcześniej klipy. Pierwszy klip, jaki rozrobiliśmy razem, to Krew, Ognie, Śmierć. Marcin trudni się robieniem wideo, okładek, składaniem płyt, więc jest to jego zawód, on się z tego otrzymuje. Oczywiście za to zapłaciliśmy i AI było jednym z narzędzi do osiągnięcia celu, więc my za to normalnie zapłaciliśmy. Wiem, że to jest dla niektórych szokujące, ale to można w prosty sposób wyjaśnić. Wy, odbiorcy, nie płacicie za ten klip. To jest nasz koszt albo koszt firmy. I dostajecie to za darmo, to służy jako element promocji tego krążka. Poza tym, tu jest kilka aspektów, które wpłynęły na to. Powstał pomysł, tak? I ja nie wyobrażam sobie, że byłbym w stanie, mając nawet nieograniczone środki, bo w naszym wypadku to by było po prostu głupie i czasochłonne, żeby na przykład...
0: Żeby tyle ludzi maszerowało.
1: Żeby tyle ludzi wynająć, ubrać ich, poinstruować, jak się mają poruszać, zamknąć pół miasta, bądź dzielnicę do tego, zapłacić za nakręcenie tego, za opiekę nad tymi ludźmi na planie, zapłacić za nich ubezpieczenie, potem oddać do postprodukcji i jeszcze męczyć się z tym, jak to, jaki to będzie miał finalny efekt. Czasu się nie zastąpi, to by było czasochłonne, więc to jest bardzo ważne. Ja rozumiem, bo AI wzbudza bardzo dużo kontrowersji i będzie wzbudzało, ale jak prościej pokazać, że to jest

0: Już?
1: Ale z drugiej strony wy też występujecie w tym klipie.
0: Występujemy w klipie, też tam jest klip kręcony. Nas boli bardziej to, że ludzie przyjmują rzeczywistość bez jakby interpretacji tego własnej. Po prostu ktoś powiedział, AI jest B. Więc my pokazujemy, że AI jest tu już teraz. I jeżeli odbiorca tylko widzi w takim obrazku, który wyraźnie tłumaczy, co się dzieje na świecie i że ludzie tego nie mogą obserwować, mamy specjalnie tam osoby wygenerowane przez AI w opaskach na oczach, i ktoś się skupia na tym, jak ten klip jest zrobiony, a nie co on przedstawia, no to znaczy, że jest tu jakiś podstawowy błąd poznawczy. Zespół chyba w jakimś sensie ma rację, że o tym mówi, nie?
2: Więc polecamy oczywiście bardzo serdecznie teledysk do utworu Omen z najnowszej płyty Frontside, a ten kawałek już teraz w czwórce.

0: rozmowach. Z reguły w takim samym kontekście, z reguły dochodzimy do wniosku, nie, no na pewno w nowej płyty Slayera wygenerowanej przez AI na pewno nikt by nie słuchał, ale jeśli chodzi o master, jeśli chodzi o mix, to jak najbardziej można sobie z tego korzystać. W ostatnim czasie tak, że no, być może byliście świadkami tego, dotarły do was informacje, że ostatnia płyta Decide, czyli legendy death metalu, miała okładkę dalej ma okładkę wygenerowaną przez AI. Fanom się to nie podobało. W podobnym czasie Kerry King wydawał swój debiutancki, swój solowy album. No i tam też były pogłoski, że to jest AI, ale nie. To był człowiek, który zrobił okładkę w stylu AI. Więc na pewno ten temat będzie często jeszcze powracał. Mówiłem, że na koniec będzie wisienka na torcie, czy jakiś grindcore, i to nie byle jaki, bo absolutna legenda polskiego grindcore'u, Unborn Suffer, zespół z Bydgoszczy. Już grubo ponad 25 lat na scenie, no i utwór trwa minutę 28 sekund. Na pewno wam wystarczy.
1: Co?

krótko, zwięźle i na temat, chociaż na takiej płycie zespołu Unborn Suffer, no to tam jest 30 utworów, tak mi się wydaje. 25, przesadziłem, 25. Jeszcze jakaś tam jest utwór specjalny, ale cała płyta trwa 33 minuty. No cóż, moi drodzy, powoli zbliża się godzina 22, a umówieni byliśmy tylko na 2 godziny, chociaż z tym undergroundowym metalem to moglibyśmy siedzieć tak całą noc. Mam nadzieję, że za bardzo was nie wymęczyłem i jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby pograć metal w czwórce. Kończymy ikonicznym zespołem Truchłostrzygi. Witek, którego już dzisiaj wspominałem, który obecnie gra na perkusji w Diving Stove, kiedyś wydzierał się właśnie w tym zespole, który też otworzył mi pewną furtkę do polskiego metalu śpiewanego po polsku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 16. Nie będzie nic o metalu, tylko będzie pyszne jedzenie. Kamil Jasiński, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, na razie.

0: Wsiadasz do samochodu, łapiesz samolot, wskakujesz na rower, a czasem po prostu idziesz przed siebie. Ja zrobię to razem z bohaterami filmów drogi. W audycji Kino w drodze przygotuję ranking filmów o podróżach i z drogą w tle. Czy wygra Thelma i Louis czy Easy Rider? Zabiorę Was też na przejażdżkę tirem z panem Zbyszkiem, wąsatym kierowcą z nowego serialu Ekspedycja XD. Pakujcie się, jedziemy. Zapraszam na Kino w drodze 3 maja o godzinie 14. Do usłyszenia. Marcin Radomski.
1: Autopromocja.

Najebany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Nie mogę dać. Chciał wiarę, ale nie mogę. Nie mogę dać. Chcieli czas.

na etacie całe lato siano odkładałem, żeby zrobić jeden klip. I nie zarobiłem na tym ani grosza, nawet nie liczyłem tam na żaden zysk. Ale jaja, teraz wypychamy sianem matę.

Zapodasz, więc teraz pokaż, jak udajesz przed nim damę. Kochasz być karana poza domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się dziko byłeś planem. Muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem.

Bo nie gadamy już, już nie gadamy. Coś pięć.

0: teraz tańczę, bass.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

sprawdzam klatki, klatka, babki, babka, raz za rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

dzięki za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz za rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch, ej. Gdzieś u nich leci za to.

teraz na Rogloczu. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

0: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: No nie wiem, mordo. Różne rzeczy o niej słyszałem. I tym się nie nastawiam.

0: tak jak bitcoin, w kółko góra, dół,
1: góra, dół.
0: Zegarek, TikTok, nie Audemars, nie G-Shock. I nawet tarcza nie ochroni nas przed bitwą,
1: no.
0: Ty jesteś pazurą, ja jestem

mówię, wszystko dobrze, bo ponarzekałbym, ale kto chciałby słuchać? Kiedyś było gorzej, zgubiłem drogę po drodze i wciąż jej szukam. Ciężki klimat, coś jak coś Grzesiuka lub Stasiuka w Polsce.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yo, ilu mam ziomów na kradzież koni? A nie będę z nikim się gonić, bo już nie biorę mordy w kompromis. Znają mnie, że to urwi z okolic. Stary żoli kiedyś boli i fuerta. Wszędzie miałem kienobę i kiaboli.

It's time to show.

0: przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
1: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść. Słuchaj, siła tkwi w różnorodności, w naiwnym kulcie świata. Bo pięknie jest żyć, pięknie jest latać, pięknie jest po chmurach skakać, pięknie.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana. Byle zajrzeć za horyzont zdarzeń.

0: Peaches and cream. Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Ja im jeszcze pokażę, rozkminiliśmy przy flaszce z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy, jak się sukcesem nie okaże, cuchło tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki goniłem jointy w Samarach. Grałem